Czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: SK Koszalin.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: deska się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Agnieszka Koszalin News.
1: Większe bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego, lepsze warunki obsługi podróżnych i możliwość zwiększenia prędkości pociągów do 120 km na godzinę. To efekty prac realizowanych na linii kolejowej między Białogardem a Kołobrzegiem. Gorsza informacja jest taka, że od połowy września znów wrócą utrudnienia dla podróżnych, bo rozpocznie się kolejny etap prac obejmujący m.in. wymianę rozjazdów, remont torów stacyjnych, pracę przy sieci trakcyjnej i urządzeniach sterowania.
2: Bartosz Pietrzykowski, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe S.A. Po okresie wakacyjnym, kiedy utrzymany został ruch pociągów zapewniających dojazd do nadmorskich miejscowości, wykonawca przystąpi do kolejnego etapu robót między Białogardem a Kołobrzegiem na linii kolejowej numer 404. Prace będą prowadzone na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo. Obejmą zabudowę nowych rozjazdów, remont torów stacyjnych, roboty peronowe, montaż elementów małej architektury oraz prace na przejazdach kolejowo-drogowych. Kontynuowane będą również roboty związane z dostosowaniem sieci trakcyjnej na odcinku Białogard-Kołobrzeg do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością do 120 km na godzinę. W ramach inwestycji urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo zostaną dostosowane do nowych rozjazdów. Przewidziano także montaż nowych urządzeń przejazdowych na 13 przejazdach kolejowo-drogowych, co przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Ze względu na zakres robót, ruch pociągów na jednotorowym odcinku Białogard-Kołobrzeg zostanie wstrzymany od 14 września do 12 grudnia. W tym czasie przewoźnicy Polregio i PKP Intercity uruchomią zastępczą komunikację autobusową między Białogardem a Kołobrzegiem. Wybrane pociągi pojadą zmienioną trasą przez Koszalin. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji znajdują się na portalu pasażera.
1: Po zakończeniu wszystkich robót pociągi pasażerskie na trasie Białogard-Kołobrzeg będą mogły kursować z prędkością do 120 km na godzinę, co pozwoli skrócić czas przejazdu. Korzyści odczują również kierowcy i piesi dzięki poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, a podróżni zyskają wygodniejsze i bardziej

0: Dostępne perony. Do końca czerwca wykonawca wymienił ponad 30 km torów pomiędzy stacjami i przystankami. Oczyścił podsypkę, przeprowadził część prac związanych z dostosowaniem sieci trakcyjnej, wyremontował obiekty inżynieryjne oraz wykonał pracę na 15 przejazdach kolejowo-drogowych. Na stacji Wrzosowo podróżni korzystają już z docelowego peronu przy budynku stacyjnym. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji dostępne są na stronie internetowej portalpasażera.pl. Tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
1: SK Koszalin.
0: Szpital Wojewódzki w Koszalinie wzbogacił się o nową pracownię hemodynamiki. Koszalińska lecznica pełni rolę pełnoprofilowego ośrodka w zakresie kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i kardiologii nieinwazyjnej. Zabezpiecza w zakresie opieki kardiologicznej wraz z codziennym 24-godzinnym dyżurem region Pomorza Środkowego. Zakończyła się jednocześnie cyfryzacja szpitala.
2: Piotr Sołtysiński, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kurnika w Koszalinie. Mam przyjemność poinformować, że w ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy dwa tematy finansowane z KPO. Jeden temat to jest cyfryzacja Szpitala Wojewódzkiego. Łącznie to 14,5 miliona, 12 milionów z KPO i 2,5 miliona z Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach tego kupiliśmy odpowiednią ilość sprzętu, usprawniliśmy aplikacje, serwery, komputery, systemy bezpieczeństwa, sprzęt do cyfryzacji, kopii bezpieczeństwa. Szeroki dość zakręt, który zwiększa po prostu funkcjonowanie szpitala i bezpieczeństwo danych w szpitalu. Drugi temat to właśnie, gdzie jesteśmy tutaj, zobaczymy za chwilę efekty, czyli środki z KPO na pracownię hemodynamiki z wyposażeniem. I tu całość projektu ponad 13 milionów złotych, z tego 12 milionów z KPO, no i ten skromny milion z ogonkiem szpitala.
3: Jakub Kowalik, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Szanowni Państwo, dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, dla zarządu szpital w Koszalinie jest niezwykle ważną, istotną placówką. Praktycznie od Szczecina aż po Gdańsk jest to największa placówka medyczna funkcjonująca w naszym województwie. Dlatego stale inwestujemy w rozwój, rozbudowę, ale także nowy sprzęt, który zakupujemy właśnie dla koszalińskiego szpitala. To nie są oczywiście jedyne inwestycje, które są przeprowadzane, ponieważ jeszcze w tym roku za ponad 1 800 000 złotych trafi właśnie na oddział kardiologii. Pierwsze piętro zostanie wyremontowane, a także zostanie zakupiony sprzęt.
4: Tomasz Tesor, starosta koszalinski. Przede wszystkim olbrzymie słowo gratulacji dla osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. To kolejne działania na terenie Szpitala Wojewódzkiego, które jest realizowane. Środki, które są dostępne, są znakomicie wykorzystywane, więc olbrzymie słowa uznania ze strony powiatu koszalińskiego od początku tej kadencji. Intensywnie współpracujemy ze szpitalem, z panem dyrektorem. Pieniądze, które są przekazywane przez Radę Powiatu Koszalińskiego, są wykorzystywane, jak widać, w dobrym celu i mam nadzieję, że ta współpraca w kolejnych latach będzie kontynuowana.
5: Elżbieta Zyńka, ordynator oddziału kardiologii. Jest to rzeczywiście przejście do zupełnie nowej rzeczywistości. To jest XXI wiek. Spełniają się marzenia w Koszalinie. Zaczynaliśmy 25 lat temu w tej pracowni. Powstała pierwsza pracownia hemodynamiczna, która była jedną z pierwszych w Polsce w ośrodku nieakademickim. Były dotacje 100% z środków ministerialnych. I zaczęliśmy 25 lat temu leczyć zawały przy pomocy angioplastyk wieńcowych, czyli w udrażnianiu tętnic wieńcowych. Po 25 latach aparat został jeden po 10 latach wymieniony, wyeksploatowany, bo to jest jedyna pracownia, która była od Gdańska, Poznania i Szczecina. Po 15 latach bodajże uruchomiono ośrodek w Słupsku dopiero, a jeszcze później w Szczecinku. A więc obejmowaliśmy tu region z całym powodzeniem około 1 200 000. I to są dyżury codzienne, 24-godzinne. Dlaczego teraz jest tak ważna sprawa? Bo mamy jedną pracownię hemodynamiczną, która tu jest po drugiej stronie, a mamy drugą pracownię, która zabezpieczy ciągłość pracy i leczenia zawałów, czyli ostrych stanów, zagrożenia życia codziennie przez 24 godziny, niezależnie od dnia, nocy, świąt i tak dalej. To musi działać, bo to jest jedyne miejsce do takich zabiegów. A dwa, pracownia, która tu powstała, daje nowe możliwości, a więc to nie jest tylko backup dla tamtej pracowni i ciągłości leczenia, ale większe możliwości. My w tej chwili czujemy wakacje, obejmujemy, myślę, populację około 1 000 000 osób. Szeroko działając, pacjenci tutaj w tej chwili są z Poznania, Wrocławia, Płotów, Gryfic i miastka, i wszelkich tutaj okolicznych. Jest daleka też, Dolnego Śląska. W dzisiejszej nocy chociażby chłopak, 84. rocznik, przyjęty po zatrzymaniu krążenia w przebiegu zawału. O 5 rano był zaopatrywany z powodu właśnie tego zawału. Przeżył, jest na respiratorze, mamy nadzieję, że przeżyje dalej. I to jest największa ta część finansowa z KPO, żeby Państwu naświetlić, co tu się jeszcze będzie działo. Oprócz tego odnowiliśmy pracownię wszczepiania rozruszników. Aparat, pod którym pracowaliśmy, tak zwane ramiece, już miało 12 lat. Już straciło te wszystkie techniczne rzeczy, które są niezbędne w tym momencie i w związku z tym była okazja za prawie 1 000 000 zł kupić ten aparat. W tym ośrodku się wszczepia około 400 rozruszników rocznie i to od bardzo prostych rozruszników, ale do tych bardzo, bardzo zaawansowanych. Efektem naszej pracy są coroczne warsztaty. Cała Polska tu się uczy zabiegów wszczepiania różnego typu rozruszników serca. Poza tym zwiększymy możliwości i bezpieczeństwo i skuteczność leczenia przy pomocy ablacji migotania przeciągów, tak zwaną metodą elektroporacji.
0: Nową aparaturę medyczną zyskała także przyszpitalna poradnia kardiologiczna. To m.in. bieżnia diagnostyczna z zestawem do prób wysiłkowych, echokardiograf oraz elektrokardiograf. Z kolei nowy przenośny aparat RTG trafił do pracowni urządzeń szczepialnych serca.
1: SK Koszalin.
0: Działa już nowy żłobek w Koszalinie. To Akademia Pierwszych Kroków przy ulicy Słowiańskiej. Placówka powstała w sąsiedztwie przedszkola numer 12. Żłobek zapewnia miejsca dla 100 dzieci, które są podzielone na 4 grupy. Każda z nich ma do dyspozycji własną salę zabaw, łazienkę oraz pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku.
6: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Zakończyliśmy budowę żłobka. W tym miejscu powiem, że to jest pierwszy nowo wybudowany żłobek po 1989 roku. Budżet całego projektu to 9 milionów ponad 100 tysięcy złotych, z czego dofinansowania mieliśmy 7 milionów 100 tysięcy, czyli za kwotę z budżetu miasta około 2 miliony złotych postawiliśmy ten piękny obiekt, który ma ponad 800 metrów kwadratowych powierzchni. Termin był naprawdę krótki i tutaj chylę czoła i kieruję ogromne podziękowania dla wykonawców, ponieważ umowę na projektuj i buduj podpisaliśmy 31 października, a dzisiaj oddajemy go do użytku, tak naprawdę już oddany do użytku jakiś czas temu.
7: Grzegorz Żelazny, dyrektor Wydziału Inwestycji. Trzeba powiedzieć, że łatwo nie było. Tak jak pan prezydent powiedział, 35 tygodni czas na realizację w formule projektu i buduj. Udało nam się przedłużyć ten okres do 37 tygodni i 17 lipca wykonawca zgłosił zakończenie robót, 20 lipca podpisaliśmy protokół odbioru. Najtrudniejszy w tym naszym okresie realizacji był chyba ten okres zimowy, który wszyscy państwo pamiętają, przyszły mrozy w styczniu, a myśmy właśnie wtedy chcieli przystąpić do wykonywania płyty fundamentowej. Mrozy nas powstrzymały. To był kolejny element, który stawiał tą inwestycję, te tempo realizacji podkręcił jeszcze bardziej niż to wynikało z pierwotnego harmonogramu. No, ale się udało. Tak jak pan prezydent powiedział, dzięki chyba od początku, to znaczy my wierzyliśmy. Wierzyliśmy, kiedy zobaczyliśmy tą ekipę młodych chłopaków, którzy wierzyli w swoje możliwości i faktycznie zrobili. Obiekt posiada wszystkie nowoczesne instalacje, ogrzewanie jest zrealizowane z węzła MEC. Każde pomieszczenie jest klimatyzowane i wentylowane. Mamy centralę wentylacyjną. Możemy wentylację ustawić w każdym pomieszczeniu w zależności od stopnia stężenia dwutlenku węgla regulować w każdym pomieszczeniu. To z takich tych nowocześniejszych instalacji. Oczywiście każde pomieszczenie ma opuszczone żaluzje. Sypialnie, gdzie dzieci będą spały, można całkowicie zaciemnić, więc warunki do przebywania najmłodszych są bardzo dobre. I chciałem jeszcze podkreślić, że tak jak dobrze pracowało nam się z wykonawcą, to taki napiętny harmonogram wymusza również działanie pozostałych jednostek. Inwestycje prowadził oczywiście Wydział Inwestycji, ale również pozostałe jednostki miasta, służby miejskie, MEC, energetyka też nam bardzo pomogła.
8: Dorota Hałat, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych. Jak zobaczyłam po raz pierwszy ten obiekt na żywo, to jestem zauroczona nim. Powiem szczerze, że sama nie wierzyłam, że ten termin zostanie dochowany, bo wiem, jak długo proces inwestycyjny trwa, więc jestem tu pełna podziwu. Ja jestem pod wrażeniem obiektu. Pierwszy żłobek, który został wybudowany, zaprojektowany i wybudowany w ciągu 37 lat, więc widać, jakie nasze żłobki i jak ta sfera infrastruktury jest już przestarzała. Jeżeli spojrzycie na stronę internetową miasta, to dowiecie się, jakie tutaj będą zajęcia i jakie wrażenia mogą uzyskać dzieci, bo ten żłobek może konkurować, a nawet bardzo przewyższyć jakość wszystkich żłobków w Koszalinie, łącznie łącznie z tymi prywatnymi.
9: Jakub Jantoszak.
10: Bartosz Domaszewicz.
9: Słuchajcie, no myślę, że dzisiaj już możemy powiedzieć, udało się. Myślę, że i pan prezydent, i pan dyrektor podkreślili, jak wymagający był to dla nas termin, bo 35 tygodni na zaprojektowanie oraz wybudowanie takiego obiektu to naprawdę bardzo, bardzo mało czasu. Myślę, że udało się to dzięki współpracy z Urzędem Miasta, z Wydziałem Inwestycji, ze wszystkimi inspektorami. Jest to chyba teraz najnowocześniejszy obiekt tego typu w naszym mieście. Także zapraszam też wszystkich rodziców, żeby tutaj swoje dzieciaki oddawali do placówki. Ja na pewno swojego synka też tutaj podrzucę.
10: Jako lokalni przedsiębiorcy i lokalne firmy bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie. Inwestycja ta wymagała to dobrej, bardzo dobrej organizacji na wielu poziomach. Cieszymy się, że mogliśmy wykorzystać nasze doświadczenie związane z technologii prefabrykowanej, aby móc stworzyć obiekt, który będzie służył przede wszystkim dzieciom, rodzinom oraz wszystkim mieszkańcom Koszalina.
6: Wartość całego zadania to ponad 9 milionów 100 tysięcy złotych, dofinansowanie 7100, także dołożyliśmy 2 miliony naszych budżetowych pieniędzy do realizacji tego żłobka. Żłobek jest budowany na w sumie 100 dzieciaków w 4 grupach po 25 osób. Będzie catering, w przyszłości zmodernizujemy kuchnię w pobliskim przedszkolu i pobliskie przedszkole będzie, można powiedzieć, żywiło dzieci w przedszkolu i w żłobku. Taki jest plan. Dla zabaw oczywiście też dobudujemy wszystko w swoim czasie, tak jak wszystkie pozostałe nasze żłobki, które mają już te place zabaw. Skorzystaliśmy z programu, który, jak to sama pani minister mówi, narodził się w Koszalinie. Także teraz też oczywiście będziemy z tych pieniędzy korzystać, aplikować i zbudujemy tutaj plac zabaw oczywiście również. Kadra też jest zatrudniona. Kadra pochodzi z tych dwóch wygaszanych żłobków. Także wszyscy pracownicy zostali zagospodarowani i też tutaj będą pracowali w tym żłobku.
0: Nowy miejski żłobek w Koszalinie to ponad 800 metrów kwadratowych nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni.
1: SK Koszalin.
0: Kierowcy w Kołobrzegu jeżdżą już przebudowaną ulicą Okopową. Wartość inwestycji, przypomnijmy, wyniosła ponad 8,5 miliona złotych, z czego połowa to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja nie była prosta, bo ulica jest intensywnie użytkowana. Między innymi mamy tam szkołę i przedszkole, centrum usług społecznych czy osiedla mieszkaniowe. Prace były prowadzone etapami, a teraz są tam nowe chodniki, nowa nawierzchnia jezdni, miejsca postojowe czy oświetlenie, mówi prezydent Kołobrzegu Anna Miczkowska.
11: W październiku ubiegłego roku przekazaliśmy plac budowy pod remont ulicy Okopowej. I od samego początku wiedzieliśmy, że będzie to jedna z trudniejszych inwestycji, jeśli nie najtrudniejsza, którą przyszło nam realizować. To bardzo przemieszczana ulica, zarówno przez użytkowników aut, ale również rowerzystów i pieszych, bo przy tej ulicy znajduje się przedszkole, szkoła, centrum usług społecznych, gabinety lekarskie i od samego początku realizacji musieliśmy koncentrować się i na realizacji trudnej, bądź co bądź, bo bardzo gruntowny był to remont, ale również musieliśmy koncentrować się na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, rodziców, dzieci, osób, które tu wykonują swoją pracę i muszą dotrzeć do tych wskazanych przeze mnie punktów. Ta ulica zmieniła zupełnie swój wygląd, ale jest też ulicą bezpieczniejszą, a przecież o to chodzi, żeby ulice były nie tylko estetyczne, ale były przede wszystkim bezpieczne, a w naszym przypadku możemy powiedzieć to z całą odpowiedzialnością, że jest ona teraz bezpieczeństwa. Zmieniliśmy nawierzchnię jezdni, chodników, powstały miejsca postojowe, zostało tu zamontowane nowe oświetlenie, elementy małej architektury. To już jest, ale przed nami jeszcze bardzo ważny moment i o tym opowie pani Monika Duś-Kopuś, ponieważ przygotowała koncepcję nasadzeń i będzie to takie dość innowacyjne propozycja. Składane były oferty na realizację właśnie terenów zielonych przy ulicy Okopowej, wpłynęły dwie oferty, ale na pewno ta ulica zmieni swoje również pod tym względem oblicze. Ona była również trudna, ta inwestycja. Trwała tu realizacja ważnej dla nas inwestycji. Budowaliśmy tu mieszkania dla osób, które tracą samodzielność. Koszt tej inwestycji to jest 8 milionów 600 tysięcy. Pozyskaliśmy dość duże dofinansowanie Rządowego Funduszu Dróg. 4 miliony 700 tysięcy wpłynie do nas na konto. Tym samym te pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na kolejne inwestycje.
12: Ta ulica, tak jak powiedziała pani prezydent, jest bardzo długa. Mieści się na niej dużo funkcji. Projektowanie zieleni w tą ulicę było niemałym wyzwaniem, bo nie wszędzie mogliśmy drzewa czy też innego typu roślinność ulokować. Przygotowaliśmy projekt, przygotowaliśmy wizualizację. Nie na wszystkich odcinkach mogliśmy zaprojektować zieleń. Były pewne ograniczenia. Trzeba było znaleźć wspólny mianownik i pomysł na całość. Pomysłem tym było właśnie odbicie od zieleni, takiej typowej zieleni drzew i wejście w kolorystykę bardziej pastelową. Ta kolorystyka to są odcienie niebieskiego, to są odcienie różu i odcienie szaro-niebieskich innego rodzaju drzew. Zacznę od cedrów himalajskich, libańskich, klauki, które pojawią się na odcinku przy szkole numer 7. Drugą istotną formą większą to będą drzewa flamingo, klony flamingo. To będą nieduże drzewa, ponieważ
13: ponieważ one się znajdą w pasach drogowych. Kolejną bardzo istotną rośliną w tej kompozycji jest perowskia. Cała ta ulica będzie spotęgowana kolorem dla niebieskiego.
0: Przypomnijmy, koszt przebudowy ulicy Okopowej w Kołobrzegu to ponad 8,5 miliona złotych. Połowę tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Materiał Agnieszki Górskiej.
1: SK Koszalin.
0: Koszalińskie Muzeum będzie współpracować z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa Regionalne Izby Pamięci. To ogólnopolski projekt, którego celem jest wspieranie Izb Pamięci. O szczegółach Joanna Chojecka, dyrektor Koszalińskiego Muzeum, oraz Wojciech Ucharski, zastępca dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość.
14: Nasze muzeum rzeczywiście realnie buduje sieć wsparcia i wymiany wiedzy o ocalonych dziedzictwach Pomorza Zachodniego. Inauguracja projektu i inauguracja przystąpienia naszej instytucji do tego ważnego projektu realizowanego przez Ośrodek Przyszłość i Pamięć we Wrocławiu podkreśla właśnie rangę społecznego działania naszych mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa i również roli instytucji takich jak muzea w tym procesie zachowania pamięci. Wystawa 1945, koniec i początek, 80 lat polskiego Koszalina jest właśnie również o tym ocalonym dziedzictwie, o tej pamięci z różnych stron opowiada. Jest również wystawą o charakterze partycypacyjnym, co oznacza, że właśnie dzięki również Izbom Pamięci, tutaj działającym i pasjonatom, ludziom wrażliwym na historię, na dziedzictwo, ta wystawa mogła powstać. Też w tym momencie zapowiem, że wystawa, która miała mieć charakter czasowy w związku z ogromnym zainteresowaniem, zostaje zachowana jako wystawa stała i to jest taka nowość. Dlatego będziemy ją też przebudowywać i rozbudowywać, prezentować również materiały, które do nas trafiały zarówno przed powstaniem wystawy, jak i w trakcie wystawy, wywołane oprowadzaniami kuratorskimi, które dzielnie i wspaniale prowadził Krzysztof Jedynak. W trakcie tych spotkań właśnie też ta idea zachowania dziedzictwa była cały czas obecna. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę też w tym ważnym i wyjątkowym dniu to ogłosić. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu dyrektorowi.
15: W Polsce jest ponad 1600 izb pamięci. Mówimy o dziedzictwie kulturowym, które jest całkowicie poza oglądem państwa. To dziedzictwo kulturowe trwa głównie dzięki pracy wolontariuszy i oddolnych środowisk, które zbierają, kolekcjonują i zabezpieczają to dziedzictwo kulturowe. Ponad 2 miliony obiektów. Projekt Ocalone Dziedzictwa to jest pewna próba odpowiedzi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wsparcie właśnie tych środowisk, które na poziomie lokalnym opiekują się dziedzictwem kulturowym. Tworzymy to, można powiedzieć, prowadząc działania w trzech obszarach. Po pierwsze, próbujemy stworzyć centralną ewidencję tych zbiorów. One w tej chwili są poza jakąkolwiek ewidencją. To oznacza, że nie mają formalno-prawnej ochrony. Pozwalamy tym izbom, pomagamy tym izbom profesjonalizować swoje działania, bo w bardzo wielu sytuacjach to są fantastyczne, oddolne projekty edukacyjne, popularyzujące lokalną historię, ale często przy bardzo niewielkim wsparciu mogą realizować swoją misję znacznie skuteczniej i lepiej. A po trzecie, tworzymy sieć. I teraz, co jest niezwykle ważne, to jest tak naprawdę działalność całkowicie społeczna, oparta na pracy wolontariuszy, na pracy ludzi, którzy czują, że lokalna historia, dziedzictwo kulturowe lokalne jest podstawą dla ich lokalnej tożsamości. Dzięki sieci mamy wymianę doświadczeń, mamy ogląd tak naprawdę na dziedzictwo kulturowe w Polsce, które składa się z bardzo wielu narracji. Nie tworzymy jakiejś jednej centralistycznej opowieści, tylko chcemy zobaczyć wielogłos. Dzięki Muzeum w Koszalinie, dzięki takim instytucjom patronackim, dajemy wsparcie izbom właśnie na poziomie lokalnym, bo takie instytucje jak Muzeum w Koszalinie, w każdym województwie szukamy właśnie jakiegoś lokalnego podmiotu, który doskonale rozumie lokalne potrzeby, zna lokalną historię i ma też zaufanie lokalnych środowisk, bo my od tych izb tak naprawdę nic nie chcemy. My chcemy izbom coś dać. Chcemy zobaczyć, jakie izby mają potrzeby. Chcemy pomóc te potrzeby zaspokoić. To nie jest idea taka, że gdzieś na górze wymyślono program, tylko ten program powstał całkowicie oddolnie. Zaczęło się od dwóch izb, które prowadziły swoje wystawy i oni zobaczyli, że może można opowiadać swoją historię trochę inaczej. Może można budować wystawy bardziej profesjonalnie. Z tymi dwoma izbami zbudowaliśmy program ewidencji. Oni zobaczyli, że to ma wartość, bo naraz sami zobaczyli, jakie mają realnie zbiory. Dostrzegamy to, że bardzo często to są jedyne egzemplarze związane z lokalnym dziedzictwem, które gdzieś są dzięki wolontariuszom wolontariuszom zabezpieczone. Program na Pomorzu Zachodnim do tej pory bardzo dzielnie w tym programie wspierał nas Centrum Dialogu Przełomy, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Teraz dalej w tym projekcie gdzieś będzie, ale przechodzi na drugi plan, natomiast rolę takiej instytucji patronackiej zgodziło się przejąć Muzeum w Koszalinie, za co bardzo dziękujemy. Na terenie Pomorza Zachodniego mamy zidentyfikowanych ponad 80 izb, więc to jest duże wyzwanie, żeby z każdą z tych izb być w relacjach, żeby zdiagnozować potrzeby. Nie każda izba ma potrzebę budowy nowoczesnej ekspozycji, tworzenia jakiegoś spójnego programu edukacyjnego, ale każda izba ma potrzebę ewidencji swoich zbiorów. Każda izba ma potrzebę zabezpieczenia swoich zbiorów, spowodować, żeby to, co wykonali wolontariusze w ostatnich 10, 20 i 50 latach, przetrwało. I to jest, można powiedzieć, główny cel tego programu.
16: Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego Muzeum w Koszalinie. Na pierwszy etap, który tutaj mamy przygotowany, składa się 13 wizyt kontrolnych, wizyt studyjnych od Stołczyna pod Szczecinem aż po Polanów, więc tych izb jest 9. Dodatkowo właśnie dojdą jeszcze kontakty z innymi i próba rozwoju tej sieci, która myślę, że będzie jak najlepszą korzyścią dla rozwoju całego projektu, ale też i z korzyścią tutaj dla wiedzy właśnie o tym, czym izby dysponują, jakimi zbiorami oraz oczywiście jak możemy pomóc jako instytucja patronacka nad tym projektem.
17: Dawid Buczkiewicz, Izba Pamięci w Trzcińsku Zdroju. My uczestniczymy w programie Ocalone Dziedzictwa od paru lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy brać udział, ponieważ otrzymaliśmy taką realną pomoc w postaci szkoleń, tego, że członkowie naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej, które zajmuje się Izbą Pamięci, otrzymało nowe umiejętności a propos chociażby tego, że digitalizujemy nasze zbiory, że opracowujemy, opisujemy je w sposób lepszy, a także w sposób, w którym możemy prezentować właśnie tą historię naszego miasteczka, naszego regionu, też promować, bo Ocalone Dziedzictwa ma projekty, które pomagają nam w tym, żeby dotrzeć do większej liczby mieszkańców naszego regionu i jesteśmy też wdzięczni za to, że możemy w tym projekcie brać udział, że taką pomoc realną ten projekt daje właśnie takim instytucjom, które dotychczas były trochę zapomniane, które były właśnie prowadzone przez społeczników, a dzisiaj one działają lepiej, prężniej, no i ujrzały światło dzienne.
0: Dzięki projektowi Ocalone Dziedzictwa zostaną zabezpieczone regionalne dziedzictwa kulturowe w formie materialnej i niematerialnej, ale też rozwijana będzie sieć współpracy instytucji kultury. Materiał Agnieszki Górskiej. Koszalin otrzyma ponad 35 milionów złotych dofinansowania na rozbudowę ścieżek rowerowych. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na blisko 42 miliony. Wybudowanych zostanie 6 odcinków tras, co da łącznie 9 kilometrów nowych ścieżek, mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
6: Trwało to nieco, dlatego że musieliśmy zmienić strategię. Ona wymagała opiniowania i zatwierdzania, również decyzji środowiskowych, ale już jesteśmy gotowi. Miejsce, w którym się znajdujemy, też nie jest przypadkowe, dlatego że tutaj kończy się ta ścieżka rowerowa, która prowadzi z Koszalina, czy może starej części Koszalina do Jamna, to oczywiście też jest częścią Koszalina. Ten odcinek jest bardzo niebezpieczny dzisiaj bez tej właśnie ścieżki rowerowej. Mamy prawie gotowy projekt na budowę tej ścieżki rowerowej. To jest w ogóle projekt nieco szerszy, bo projekt zarówno ścieżki, jak i drogi, z którego wyjmiemy, może powiedzieć, ten element rowerowy i zrealizujemy go w pierwszej kolejności. Ale ta ścieżka rowerowa to nie tylko do Jamna. Również te umowy przewidują budowę ścieżki rowerowej do samego Łabusza, a także kontynuację ścieżki rowerowej, która biegnie wzdłuż rzeki Dzierzęcinki i ona również będzie, tak może powiedzieć, zakręcała do Jamna. Cały czas liczymy na kontynuację realizacji ścieżki rowerowej po wale przeciwpowodziowym do jeziora Jamno, połączenia z naszym statkiem Julkiem i do Mielna, którym to już tym zadaniem zajmuje się marszałek Kowalik i liczymy, że te prace po prostu nieco przyspieszą i nabiorą takiego, może powiedzieć, bardzo charakteru i tempa. Też jeszcze oprócz tego, co wymieniłem, jeszcze ten system ścieżek rowerowych dopełni ścieżka, która biegnie w kierunku Lubiatowa i jedna w centrum miasta wzdłuż ulicy Monte Cassino.
18: Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Pomorza Zachodniego wiedzą, że jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, o to, żeby były bezpieczne, żeby były przyjazne, to jest to jeden z moich kluczowych priorytetów w ostatnich latach i ja bardzo się cieszę, że pan prezydent Tomasz Sobieraj, z którym od wiele lat właśnie na budowie tych ścieżek rowerowych wspólnie spędziliśmy, tak pięknie dzisiaj kontynuuje nasze dzieło właśnie na terenie miasta Koszalin. Dzięki tej finalizacji tych kilku odcinków Koszalin będzie najbardziej spójnym pod względem względem rozwiązań komunikacyjnym dla rowerzystów miastem w naszym regionie. I tego mogę tylko i wyłącznie pogratulować. Ja bardzo się cieszę, że ten system ścieżek wewnątrzmiejskich, który tworzy Koszalin, tak świetnie współpracuje z tymi szlakami rowerowymi, które my budujemy na Pomorzu Zachodnim w układzie północ, południe, wschód, zachód. Dzięki tej ścieżce, o której mówił pan prezydent, będziemy mieli udrożniony wyjazd z miasta w kierunku północnym. Będziemy oczywiście robili wszystko, żeby połączyć, spiąć te ścieżki wraz z ścieżką walę przeciwpowodziową, o czym mówił pan prezydent. Bardzo się cieszę, że będzie można również bezpiecznie z Koszalina wyjechać na to, co w chwili obecnej rozwijamy, a więc szlak zamków i pałaców, tak go nazwaliśmy, a więc szlak, który ma połączyć docelowo Koszalin z Polanowem. To będzie na pewno wielka atrakcja turystyczna. To, na co chcemy stawiać właśnie budując ten zwarty ekosystem rowerowy na Pomorzu Zachodnim, to po pierwsze poprawa bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, po drugie inwestycja w ich aktywizację, a więc w zdrowie tak naprawdę naszych mieszkańców. No i wreszcie po trzecie, last but not least, nie najmniej istotne, to jest budowanie atrakcyjności turystycznej. I nawet tutaj jadąc widziałem kilku przynajmniej rowerzystów, nie na szczęście na autostradzie, ale bocznymi drogami jadącymi, tak zwanych sakwiarzy, którzy z sakwami przemierzają Pomorze Zachodnie, dlatego że jest u nas nie tylko pięknie, ale właśnie jest bezpiecznie i mamy najbardziej rozbudowany system ścieżek rowerowych w Polsce.
3: Pomorze Zachodnie to jest rowerowa stolica Polski i niezwykle dumnie patrzymy na to, kiedy przyjeżdżają do nas mieszkańcy z całej Polski właśnie z bagażnikami, na których mają rowery, i to właśnie na Pomorzu Zachodnim spędzają miło czas, atrakcyjnie spędzając ten czas, ponieważ korzystają z naszej bazy ścieżek rowerowych. Ja tylko przypomnę, że w pierwszym etapie zostało wybudowanych i oznakowanych blisko 1100 km trasy rowerowych. W drugim etapie, który rozpoczęliśmy w roku 2025, ten etap zakłada budowę kolejnych 400 km trasy rowerowych właśnie na Pomorzu Zachodnim. Bardzo się cieszę, że właśnie miasto Koszalin, bliskie memu sercu, że akurat wpisuje się w tą bazę, w tą tendencję budowania tras rowerowych właśnie w mieście Koszalin, ale także na Pomorzu Zachodnim. To jest, szanowni państwo, 6 odcinków, które zostaną wybudowane na łącznie 9 km nowych ścieżek rowerowych w samym mieście Koszalin. Tak jak prezydent wspomniał, to jest ulica Monte Cassino, gdzie zostanie nieformalnie dopięty taki ring rowerowy Koszalina, jeśli chodzi o centrum miasta. To jest oczywiście ulica Lubiatowska, ale także od tego miejsca, w którym się znajdujemy, do przystani Jamno. Ścieżka rowerowa, czyli od przystani Jamno po wale przeciwpowodziowym aż do Mielna. Prace nad tą ścieżką rowerową trwają już od poprzedniej kadencji, natomiast z tego miejsca jestem w stanie zadeklarować, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, mamy wiele spotkań, tak żeby unormować przede wszystkim kwestie właścicielskie tych działek, i jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby ogłosić w niedługim czasie przetarg na projektowanie, na dokumentację tej ścieżki. Właśnie po wybudowaniu tego pierwszego etapu, czyli 1100 km trasy rowerowych, do naszego regionu coraz więcej turystów właśnie przyjeżdża i korzystają z tych ścieżek, bo w roku 2024 z naszych tras rowerowych skorzystało 1,5 miliona rowerzystów. Rok później to już było 200 tysięcy więcej, czyli ponad 1,7 mln rowerów przejechało po naszych malowniczych trasach rowerowych.
0: Mówił wicemarszałek województwa Jakub Kowalik. Inwestycje przewidują budowę, rozbudowę lub oznakowanie odcinków tras dla cyklistów wzdłuż Alei Monte Cassino od skrzyżowania z Kutrzeby do skrzyżowania z Fałata, od Fałata do skrzyżowania z Partyzantów, wzdłuż Lubiatowskiej, Jamnańskiej, Północnej i Starowiejskiej oraz od węzła Drogi Ekspresowej do skrzyżowania z ulicą Północną. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2029 roku.
1: SK Koszalin News.
0: Blisko 18 tysięcy uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny w Koszalinie. Muszą się liczyć z kilkoma ważnymi zmianami, m.in. ustawowym zakazem korzystania z telefonów komórkowych i podobnych urządzeń. Usłyszeliśmy o tym w szkole podstawowej numer 10 podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego.
19: Mam ogromny zaszczyt i przyjemność powitać państwa i dzieci w naszej kochanej dziesiątce podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2026-2027.

0: Jak wakacje?
1: Bardzo dobrze, minęły no szybko, ale fajnie.
0: Cieszycie się z powrotu do szkoły?
2: Tak,
1: można tak powiedzieć.
0: Co jest fajnego w szkole?
3: Że spotkam się z moją przyjaciółką.
4: Że spotkamy się z przyjaciółmi, no.
5: Że no jak jest z trzeciej do czwartej albo z przedszkola do pierwszej klasy, to jest fajnego, że poznamy nowych nauczycieli, nowych ludzi.
0: A wy do której klasy idziecie?
6: Do czwartej B.
0: To właśnie dużo, dużo nowości, nowe przedmioty, nowi nauczyciele. Czegoś się obawiacie?
7: Nie. Że może być trochę ciężko.
8: Że będą sprawdziane codziennie.
1: No najbardziej właśnie tych sprawdzianów niezapowiedzianych, że tak znienacka będą.
0: A tak może być?
1: No może. Na pewno będzie kiedyś taki dzień.
9: Ja się cieszę, bo matematyka. Nasza stara pani będzie nas uczyć jeszcze.
0: Czego?
9: Edukacji zdrowotnej.
0: A jakie przedmioty są wasze ulubione?
1: WF.
10: I plastyka. I muzyka może też.
0: A ta szkoła numer 10 w Koszalinie, to jaka ogólnie jest?
10: Super.
1: No najlepsza na świecie. Najlepsza. Jest bardzo taka pogodna, są fajni nauczyciele na pewno.
11: Dzień dobry, Beata Czapla, dyrektorka szkoły podstawowej numer 10 imienia Stefana Żeromskiego w Koszalinie.
0: Rozpoczyna się nowy rok szkolny, a wiadomo, że jak nowy rok szkolny, to i wiele nowości w polskiej oświacie. W ostatnich latach dużo się zmienia, więc jakie nowości w tym roku, jakie wyzwania przed szkołą, przed panią dyrektor?
11: Myślę, że w tym roku jest dużo nowości, powiedziałabym, a jestem 18 lat dyrektorem, więc nie pamiętam takiego roku, żebym aż nad tyloma rzeczami musiała się pochylić wspólnie z Radą Pedagogiczną, bo jest taka konieczność. No chociażby telefony komórkowe, mamy już opracowany projekt zmian do statutu i nową procedurę reagowania na nieprzestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad.
0: Brak telefonów komórkowych, smartfonów w szkole, to dla was będzie teraz dyskomfort, problem, jaki macie podejście?
12: Ja jestem neutralna, nie potrzebuję telefonu w szkole, przecież mamy tu ludzi i trzeba przyjść i rozmawiać, a nie telefon.
13: W sumie to dobrze, chociaż trochę szkoda, bo fajnie było coś tam porobić na przerwie, ale to w sumie dobrze dla innych, żeby inni się nie uzależniali.
14: To jest nawet dobre, że nie będziemy siedzieć na tych telefonach tyle, bo lepiej jakby będziemy funkcjonować moim zdaniem.
11: Nowa podstawa programowa w klasach pierwszych i w klasach czwartych, czyli tak zwany kompas jutra, to też duże wyzwanie dla nauczycieli. Ponadto nowa formuła realizacji doradztwa zawodowego, nowe zadania dla wychowawców, bo jest ich dużo więcej. I no, skupiłabym się tu jeszcze na jednym ważnym elemencie. To jest modyfikacja statutów, ponieważ wcześniej było tylko 7 obszarów przy dokonywaniu oceny zachowania. Obecnie jest ich 9. W związku z powyższym też trzeba uwzględnić to w statucie szkoły. No i oczywiście musi być też uwzględniony zapis dotyczący nowych zasad pracy domowej. Myślę tutaj o tym, że nauczyciel zadając pracę domową, w przypadku gdy uczeń ją wykona, no, będzie musiał ją sprawdzić i udzielić uczniowi informacji zwrotnej. Nie wiem, czy wszystkie zmiany zostały przeze mnie wymienione, ale wiem, ile w tej chwili czasu musimy wspólnie z nauczycielami spędzić nad wdrażaniem tych wszystkich nowości do szkolnego życia.
15: Sebastian Tałaj, zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. W koszalińskich placówkach, których mamy 48, rok szkolny rozpoczyna niemalże 18 tysięcy uczniów. Jeśli chodzi o pierwszoklasistów, w naszych szkołach podstawowych będzie 970, natomiast w szkołach ponadpodstawowych w pierwszej klasie będzie 1600 uczniów. Jeśli chodzi o kadrę nauczycielską, w koszalińskich placówkach oświatowych zatrudnionych jest 1800 nauczycieli oraz 800 osób w szeroko rozumianej administracji. Oczywiście brakuje nauczycieli przedmiotowców, brakuje nauczycieli matematyki, przyrody, biologii, chemii, ale dyrektorzy wszystkich placówek poradzili sobie i ustalili w siatce godzin w aneksie wrześniowym. Mają nauczyciele godziny ponadwymiarowe, dlatego absolutnie tutaj rozpoczynamy rok szkolny z przytupem. Wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcyjnym. Siatka godzin jest zapełniona przez wszystkich nauczycieli. Życzę przede wszystkim uczniom wszystkich placówek oświatowych, żeby przede wszystkim rozwijali te kompetencje społeczne, rozwijali swoje pasje, wprowadzili dialog z nauczycielem, dialog między sobą, bo teraz w nowej cyfryzacji, w nowej technologii jest to bardzo wskazane, że te kompetencje i ta rozmowa z drugą osobą jest bardzo, bardzo ważna.
2: Szkoły w tym roku mają też mocniej stawiać się na bezpieczeństwo w sieci i odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji. Z mikrofonem na inauguracji była Magda Wanowska-Miksa.
6: SK Koszalin.
2: Ponad 150 nauczycieli z regionu odebrało w Koszalinie akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. To najwyższy szczebel awansu zawodowego. Przygotowania do niego zajęły pedagogom kilka lat, ale nie kryli dumy i satysfakcji z tego, co udało się osiągnąć, przede wszystkim w pracy z dziećmi i młodzieżą.
16: Agnieszka Mackuś, zachodniopomorska, wicekurator oświaty. To jest bardzo ważny dzień dla nich, ale to jest zwieńczenie ich co najmniej 10-letniej pracy, takiej determinacji, codziennej gotowości, takiego zapału do tej pracy i dziś właśnie mają, osiągnęli swój cel, dostaną swój awans zawodowy. A wszystkich nauczycieli mamy 154. Na pewno z podwyżką, z prestiżem, bo to już jest naprawdę fachowiec. To są osoby już wyjątkowe, bardzo przygotowane do wykonywania swojego zawodu i widać, że to są pasjonaci, bo skoro już są na tym etapie, przeszli co najmniej 10 lat, to znaczy, że to są pasjonaci, którzy są w dobrym miejscu.
17: W Polsce mówi się dużo o brakach kadrowych, że dyrektorom szkół ciężko wypełnić niektóre etaty. Jak to wygląda u nas?
16: No niestety, tu się akurat potwierdza, są braki. Jest bardzo dużo wniosków o wydanie zgód na nauczanie konkretnego przedmiotu bez kwalifikacji, ale o tyle dobrze, że nauczyciele to tacy ludzie, którzy wciąż poszukują, wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, kompetencje. Niemalże prawie każdy z nich jest na etapie podnoszenia tych kwalifikacji czy uzyskania kompetencji. Także wierzymy, że będzie dobrze.
17: W jakich dziedzinach? To są te przedmioty ścisłe, matematyka, fizyka, chemia, czy humanistycznych też są problemy?
16: Tak naprawdę to są wszystkie. To jest też edukacja zdrowotna, to są przedmioty ścisłe, również biblioteka, czy nauczyciel współorganizujący, więc nie ma reguły.
18: Szkoła podstawowa w Świeszynie, nauczycielem jestem wychowania przedszkolnego, Marta Schmidt.
17: Jak wyglądały przygotowania, jak wyglądała praca?
18: Praca długa i długa trwała, wielka współpraca tutaj z gronem pedagogicznym, z rodzicami. Przygotowania trwały 3 ponad lata, więc no to piękna taka nagroda na koniec odebrania takiej nominacji, jeszcze tak uroczyście.
17: Co trzeba robić ponad to, co w programie, żeby dziś odebrać takie wyróżnienie?
18: Ja myślę, że kreatywność to przede wszystkim, no i nastawienie na dzieci, podążać za dziećmi. Ja jestem tak nastawiona, że dzieci to są najważniejsze, tak? My jesteśmy wychowawcami, przy okazji wspomagamy ten proces nauki, ale ja jestem głównie wychowawcą i to jest taka dla mnie najważniejsza rzecz, która daje taką, w tych takich małych dzieciach możliwość pierwszych takich kroków, podejmowania właśnie z nimi. To wspaniałe uczucie, że można uczestniczyć i potem po latach, jak już wiem, że dzieci są na przykład w szkole średniej i przychodzą i przywitają się, to jest wspaniałe takie po prostu uczucie.
17: Dzieciakom łatwiej przychodzi to zdobywanie wiedzy, sukces właśnie dzięki temu, co udało się Pani zrobić przez te 3 lata?
18: Tak, i myślę, że to też dodatkowa taka też gratyfikacja rodziców, bo w tym roku przez plebiscyt otrzymałam medal nauczyciela powiatu koszalińskiego, także też to taka dodatkowa nagroda, która jakby odzwierciedla na co dzień moją pracę.
19: Nazywam się Radosław Szczuko, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku.
17: Co się Panu udało zrobić, tak żeby przyciągnąć te dzieci do sportu?
19: No, przedsięwzięć bardzo dużo w okresie pracy, nie tylko awansu zawodowego, ale całej też od początku kariery. To też dużo zależy od tego od nas. Jeżeli my trafimy do tych dzieci i będziemy umieli zaszczepić w nich chęć i pasję do tego, żeby robić coś dla siebie, to jest bardzo fajne i efekty tego są też duże i bardzo widoczne. Ja w mojej pracy naprawdę mam chętne, fajne, aktywne dzieci i to mnie bardzo cieszy. Myślę, że na dalszej drodze będzie tak dalej to wyglądało. W okresie roku szkolnego bardzo dużo jest wydarzeń sportowych, czy to są rozgrywki w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, czy Igrzysk Dzieci, ale też różne turnieje międzyszkolne, klasowe. Jest naprawdę różne dni dziecka, integracyjne. Tego jest naprawdę multum i te dzieci naprawdę chętnie i aktywnie się w to angażują. Akurat w naszej szkole tak jest i to mnie bardzo cieszy.
20: Jaworska Barbara z przedszkola miejskiego w Karlinie. Trzeba było spełnić wszystkie wymagania, które są potrzebne do uzyskania stopnia awansu. Ciężka praca, przede wszystkim przyjemność pracy z dziećmi i tyle powiem. Przede wszystkim ja tutaj mogłabym się pochwalić tym programem, programem własnym. Poznaję, doświadczam, eksperymentuję, gdzie dzieciaki miały możliwość eksperymentowania. Było to takie namacalne przez nie wszystkie doświadczenia. One przeprowadzały, przy tym się świetnie bawiły i były takie samodzielne, odpowiedzialne i było masę frajdy, a dla mnie taką nagrodą było ta ich radość z tego, co robiły. Jakie doświadczenia? Na przykład zwykły, popularny wulkan, a więc mieszanie tych wszystkich składników i ta radość nieopisana, później te filmiki, no coś pięknego, coś wspaniałego. Warto było napisać to, bo to też wymagało takiej wiedzy i czasu dużo, ale później nagrodą dla mnie, tak jak powiedziałam, było to patrzeć, jak one pięknie się bawią pod małym moim nadzorem. Wszystko wykonywały same, także świetnie. Jestem szczęśliwa, że wszystkie stopnie awansu są już za mną, że teraz będę sobie mogła spokojnie pracować.
2: Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego odebrało w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie ponad 150 nauczycieli z placówek w powiatach m.in. koszalińskim, białogardzkim i kołobrzeskim. Na miejscu była Agnieszka Górska.
6: SK Koszalin.
2: Od 1 września działa 36 nowych linii powiatowych łączących mieszkańców okolicznych miejscowości z Koszalinem. To ważne połączenia dla osób, które codziennie dojeżdżają do miasta, do pracy, szkoły, lekarza czy urzędu. Linie ruszyły, jednak pojawił się mały problem, że ich miejsca przystankowe nie zostały uzgodnione z miastem i zarządem dróg i transportu. Prezydent Koszalina wystosował pismo, w którym zasygnalizował problem niedopełnionych formalności związanych z korzystaniem przez przewoźnika z miejskiej infrastruktury przystankowej. Na szczęście sprawa jest załatwiana, a przewozy działają.
3: Michał Żuber, dyrektor zarządu dróg i transportu w Koszalinie. Nie zostało uzgodnione żadne rzeczy związane zarówno z rozkładami jazdy, jak i z zatrzymywaniem się na przystankach. No tutaj starostwo razem z operatorami miało czas, bo wszyscy od dawna wiemy, porozumienie zostało podpisane. Jest to zaniedbanie, zostały dokumenty uzupełnione. Teraz musimy wszystko to sprawdzić, zweryfikować, bo tak się dzieje też w przypadku każdego przewoźnika, nawet MZK naszego. No i tutaj będziemy teraz nad tym pracować. Mamy swoją wiedzę, na czego ta sytuacja wynikła. No i tutaj chciałbym powiedzieć, że no jeżeli są jakiekolwiek problemy przy naszych inwestycjach, naszych rzeczach, to my pomagamy. No tutaj wiemy, że były problemy z tymi rozkładami jazdy. Z rozkładów jazdy nie da się ustalić od tak sobie, że każdy chce na, nie wiem, 15.1, 15.3, 15.4, bo te rozkłady jednak ciężko uzgodnić. My to najlepiej wiemy, bo uzgadniamy nie tylko MZK, ale i transport zbiorowy, jeżeli chodzi o cały Koszalin. No tutaj tego nie było. No i skończyło się jak skończyło, że w czwartek, piątek zeszły uzgadniali ostateczne rozkłady jazdy. No a tutaj, gdzie docelowo mieli dojechać, czyli Koszalin, bo to jest to miejsce węzłowe, no niestety nie zostało to uzgodnione. Musieliśmy takie pismo wystosować, no bo zgodnie z prawem o transporcie, z ustawą o transporcie zbiorowym, takie elementy powinny zostać wcześniej przygotowane i przez nas uzgodnione. Przypominam Państwu, że zaraz po tym porozumieniu w czerwcu była jedna linia uruchomiona i ona działała od czerwca, miała dokumenty wydane do końca roku i ona działa zgodnie z prawem, bo wszystko było załatwione. Natomiast te pozostałe 36 linii, o których mówimy, już wtedy było powiedziane, że one ruszają od 1 września. No i tu był czas na dostosowanie wszystkich tych linii i tak jak mówię, no rzeczywiście umowa pomiędzy starostwem a operatorem mówi, że to operator załatwia, ale jeszcze raz powtórzę, siła operatora, siła pana starosty, no to jest zupełnie inna rzecz. I dogranie rozkładu pomiędzy miejscowościami, gdzie każda gmina ma swój interes i pozostawienie z tym operatora, no niestety jest karkołomnym zadaniem. Teraz będziemy to sprawdzać i zobaczymy, jak to docelowo wygląda. Oczywiście, że może jeździć, my tylko zwróciliśmy uwagę, że nie są dostosowane dokumenty, natomiast w życiu byśmy sobie nie pozwolili, czy ja, czy pan prezydent, żeby komukolwiek zabraniać tego robić. Oczywiście dokumenty złożone są od 1 września i takie zatwierdzimy. Opłaty, które muszą być naliczone zgodnie z prawem, czyli te 5 groszy za zatrzymywanie się pojazdu, tak, że zostaną naliczone. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeździli, my już o tym wiemy i nie będziemy przeszkadzać. Proszę pamiętać, że w dużej części jest to dla młodzieży też dostosowane, żeby mogli do koszeńskiej szkół dojeżdżać. No i nikt z nas nie będzie robił na złość komukolwiek, tylko no chcemy, żeby wszystko odbywało się zgodnie z prawem, no i z poszanowaniem innych operatorów czy wykonawców transportu, którzy mają wszystko uregulowane, no i jeżdżą zgodnie z przepisami.
21: Tomasz Tesma, starosta koszyński. W zasadzie nie wiem, tak szczerze powiedziawszy, co się stało, dlaczego rzecznik prasowy takie informacje zamieszał o godzinie 15, bo w cywilizowanym świecie to raczej droga administracyjna jest, wysyła się pismo. Jeżeli są jakieś uwagi do powiatu koszyńskiego, to raczej oczekiwałbym oficjalnego pisma, oficjalnego stanowiska, a nie posta na Facebooku pani rzecznik. Kwestią uzgodnień rozkładów jazdy czy zajęcia poszczególnych przystanków przystanku zajmuje się operator. W imieniu powiatu koszalińskiego operatorem jest PKS Koszalin i konsorcjum firm przewozowych działających na terenie powiatu koszalińskiego, które obsługują wszystkie 37 linii, które faktycznie wystartowały 1 września. I myślę, że tu chciałbym przede wszystkim uspokoić wszystkich mieszkańców. Linie są, autobusy ruszyły, jeżdżą. Natomiast jeżeli pojawiły się jakieś nieprawidłowości, rolą operatora jest wyjaśnić całą tą sytuację. Musimy podjąć jakieś działania, czy w ogóle tematu nie ma. To jest zgodnie z planem. Ono oczywiście jeszcze cały czas jest aktualizowane, bo już mamy wnioski, żeby pozmieniać niektóre godziny przejazdu, ale raz, że musimy informować o tym wojewodę, a dwa, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Koszalinie, aby poszczególne plany czy rozkłady jazdy pojawiły się na przystankach. Ale tutaj jeszcze raz uspokajam. Linie wszystkie funkcjonują, ruszyły, wszystkie 37 linii powiatowych działa i myślę, że są niezagoszone.
4: Tomasz Stroński, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koszalinie. Załatwienie wymogów formalnych związanych z korzystaniem z przystanków w mieście spoczywa na przewoźnikach, którzy korzystają z tych przystanków. Jednakże zrobiliśmy to dosyć szybko, bo mamy już to uregulowane, mamy złożone odpowiednie dokumenty w Zarządzie Dróg, a sprawa nie mogła się zadziać szybciej, ponieważ do ostatnich godzin w sierpniu trwały ostatnie poprawki przy rozkładach jazdy. Po tym przewoźnicy otrzymali zaświadczenia na wykonywanie przewozów, zatwierdzone rozkłady jazdy i z tymi dokumentami dopiero do poszczególnych zarządów przystanków możemy się udać. Dnia 1 września musieliśmy uruchomić przewozy na około 30 pojazdów. To wszystko w ciągu kilku dni właściwie zorganizować. Pewne rzeczy były ustalane na ostatnią chwilę. Często tak bywa przy przewozach uruchamianych od 1 września, więc nic wielkiego się nie stało. Najważniejsze w mojej ocenie jest to, że przewozy się odbywają. Wyjechały zgodnie z planem 1 września. Było to bardzo duże zadanie. Trzeba było zorganizować sprzęt, ludzi, informacje dla pasażerów. I jednym z wymogów jest ustalenie z poszczególnymi zarządcami kwestii korzystania z przystanku. Prace nad rozkładami jazdy musiały trwać tak długo, należało się tego spodziewać, ponieważ część rozkładów jazdy związana jest z dowozem dzieci do szkół podstawowych. Kwestie rozpoczęcia zajęć, zakończenia zajęć są ustalane przez szkoły właśnie pod koniec sierpnia, co roku właściwie. Tego należało się spodziewać i nas to nie zaskoczyło. Pracowaliśmy nad rozkładami jazdy do ostatniej chwili.
2: Przewoźnik złożył już stosowne dokumenty, są one teraz rozpatrywane przez Zarząd Dróg i Transportu. Połączenia nie zostaną wstrzymane i będą się odbywać zgodnie z planem. Połączenia uruchomiono wspólnie z gminami Sianów, Świeszyno, Manowo, Biesiekierz i Będzino. Tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
6: SK Koszalin.
2: Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie rozpoczyna nowy sezon ze zmianami w zespole artystycznym. Do grona aktorów etatowych oficjalnie dołączyli Michał Kosela oraz Kajetan Bartosik. Koszalińska publiczność zdążyła już poznać obu artystów z wcześniejszych występów na deskach BTD. Michał Kosela zagrał m.in. tytułową rolę w Macbecie w reżyserii Pawła Palcata. Dziś jest naszym gościem i rozmawiamy o powrocie do rodzinnego miasta, pracy w nowym zespole i przygotowaniach do pierwszej premiery sezonu.
5: Michał Kosela. Miło mi.
22: Czym dla Pana jest rozpoczęcie stałej współpracy z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym i jakie to też ma dla Pana znaczenie, jeśli chodzi o rozwój w tym zawodzie?
5: Na to bardziej patrzę szerzej, jeszcze bardziej strategicznie, bo wybrałem Koszalin też jako miejsce do życia. To jest moje miasto rodzinne. Tutaj mam żonę, dwoje dzieci. I tutaj jest także już teatr, na którym też się wychowywałem jako nastolatek, więc jest to też powrót taki trochę sentymentalny. Kilka lat temu zrobiłem tutaj debiut na tej scenie, debiut gościnnie, czyli grałem Macbetha w Macbecie. A teraz zaczęliśmy współpracę już stałą. Jestem bardzo szczęśliwy. Jeśli chodzi o pani pytanie o rozwój, no to jestem pełen nadziei i dobrej myśli, że zaczynamy nową super przygodę. Będziemy razem pracować. Każdy rok doświadczenia scenicznego na pewno jest rozwojem i myślę, że Koszalin takim miejscem aktualnie jest.
22: Właśnie koszalińska publiczność miała okazję podziwiać Pana w tytułowej roli Macbetha w spektaklu, który odniósł ogromny sukces. Został wyróżniony m.in. na festiwalu szekspirowskim. To jest naprawdę duże docenienie. Więc można powiedzieć, że wysoko Pan sobie postawił poprzeczkę tutaj.
5: To bardzo miłe, bardzo dziękuję, to co Pani powiedziała. Faktycznie udało nam się pojechać na festiwal szekspirowski i zostać tam zauważonym, co jest bardzo ważne. Jest to przede wszystkim gra zespołowa i zwycięstwo zespołu, konstrukcji, nas wszystkich, więc cieszę się, że ta poprzeczka nie wisi tylko dla mnie.
22: poznaliśmy w tym spektaklu pana taką dramatyczną stronę, ale myślę, że w tym wachlarzu aktorskich możliwości jeszcze wiele przed nami pan odkryje, chociażby w najbliższej sztuce, która jest komedią. Może pan troszeczkę nam przybliżyć tę nową rolę, w której pana będziemy mogli oglądać?
5: Jeśli ktoś widział mnie wyłącznie w Macbecie, to faktycznie zobaczy zupełnie inną odsłonę. Widz Koszaliński zna się na komedii, zna się na farsie. Jest historia farsy w tym teatrze. Tu jest też wysoko postawiona poprzeczka, oczywiście jest to dla mnie jakieś wyzwanie. Nie będę zdradzał za bardzo fabuły, aczkolwiek jedyne, co mogę obiecać, to, że będą państwo w szampańskich nastrojach.
22: W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym zespół jest śpiewający. Czy pan nam zdradzi? Czy pan śpiewa również? Bo w Macbecie nie mogliśmy się o tym przekonać.
5: W Macbecie nie, ale tak, absolutnie. Jestem śpiewającym aktorem. W Wałbrzychu wiele razy śpiewałem. Tutaj jeszcze przed studiami również na tej scenie zdarzyło mi się śpiewać. Tutaj chyba były finały Reflektora, którego nawet byłem laureatem raz. Więc śpiewam i wierzę, że publiczność koszalińska doświadczy mojego śpiewu.
22: A które role pan woli?
5: Żeby być uczciwym, to muszę odpowiedzieć najgorszą możliwą odpowiedzią dla zadających pytania. To zależy.
22: Od czego?
5: Chyba od nastroju, ale z racji, że byłem teraz w Teatrze Dramatycznym imienia Szaniewskiego w Wałbrzychu, gdzie linia programowa raczej skłaniała się ku powadze, to powiem szczerze, że wyzwanie sceniczne związane z tym, żeby dać widzowi rozrywkę na dobrym, przyzwoitym poziomie, na takim, żeby dać z siebie wszystko, jest w tym momencie czymś, co mogę nazwać, że mam na to apetyt, więc tak, cieszę się, że teraz będziemy grali komedię i na ten moment wolę, żebyśmy właśnie tak zagrali, tak.
22: Co panu dała praca w teatrze w Wałbrzychu?
5: No to jest moja pierwsza scena zawodowa na zakładkę, już tam nawet kończyłem pisać pracę magisterską, na zakładkę ze studiami tam mnie przyjęto, przyjął mnie tam Piotr Ratajczak. Widziałem, jak teatr się też zmienia, widziałem, jak kierunek, w jakim idzie, tworzyłem to miejsce i to miejsce tworzyło mnie. Gdybym miał tak odpowiedzieć w jednym zdaniu, co mi dało, zbudowało mnie po prostu jako aktora tak naprawdę tamto miejsce. Tamci ludzie, też przyjaźnie, role, spotkania. Takim, jakim mnie BTD od teraz ma, takim mnie stworzył Teatr Szaniawskiego.
22: Czego panu życzyć na ten sezon artystyczny?
5: Trudne pytanie, bo ciężko się tutaj nie odnieść do jakiejś banalności. No chciałoby się powiedzieć udanych ról tak naprawdę, ale może fajniej będzie brzmiało dobrej zabawy w tej przygodzie.
2: Michała Kosala będzie można zobaczyć w pierwszej nowej sztuce sezonu artystycznego 2026-27 spektaklu Bonobo w reżyserii Tomasza Butkiewicza. Premiera 26 września. Z aktorem rozmawiała Magda Wanowska-Miksa.
6: SK Koszalin.
2: Trzy koncerty, różni muzycy, ale kontrabas w roli głównej. Przed nami szósta edycja Koszalin Bass Fest. Szczególnym wydarzeniem będzie projekcja filmu z 1924 roku Młody Sherlock Holmes z muzyką na żywo. Koncerty w ramach tego festiwalu odbędą się 2, 3 i 10 października w Filharmonii Koszalińskiej. Wcześniej, 17 września, odbędzie się również wyjątkowy koncert organizowany przez Fundację Bass Fest.
7: Błażej Babi, dyrektor artystyczny festiwalu Koszalin Bass Fest i prezes Fundacji Bass Fest.
8: Kogo usłyszymy podczas tegorocznej edycji Koszalin Bass Fest?
7: Podczas tegorocznej edycji usłyszymy 4 wykonawców na 3 koncertach. 2 będziemy mieli inaugurację festiwalu, zespół Nicponie, grający covery w takim podwórkowym stylu warszawskiej kapeli podwórkowej. Powstali w trakcie pandemii, kiedy to koncertowanie było utrudnione i wzięli instrumenty i poszli w miasto i tak zostało. To się rozwijało. W tym momencie grali nawet support przed Sana na Stadionie Narodowym, więc mają doświadczenie w trakcie występów dla dużej widowni, więc na pewno to będzie świetny koncert. To będą ambitne covery muzyki popularnej. Nie będzie to Biesiada. 3 wystąpi zespół Ethnos Ensemble, to jest zespół z południa Polski, ze Śląska. Tworzą go świetni muzycy, bo tam są i wykładowcy akademicy, i wirtuozi swoich instrumentów. Grają muzykę bałkańską, klezmerską. Można już powiedzieć, to world music, nie tylko te Bałkany i klezmerka, które bardzo często łączy się, ale oni mają wiele, wiele różnych inspiracji, naleciałości i to wszystko przekazują w piękny sposób. Mają nawet wiolonczele w składzie, co będzie chyba pierwszy raz na naszym festiwalu. A 10 mamy po raz pierwszy podwójne wydarzenie, czyli koncert będzie z przerwą. Przed przerwą wystąpi orkiestra Ludwika Sarskiego i to jest taki montaż muzyczny, bo to będzie film Pastera Keatona Sherlock Holmes z muzyką na żywo. Muzycy będą wykonywać muzykę w trakcie emisji wyświetlania filmu. Będzie również, bo na co dzień orkiestra Ludwika Sarskiego to są 2 osoby, ale specjalnie na Koszalin Bass Fest zaprosili do współpracy kontrabasistę. Jest to niespodzianka, nie wiem kto to będzie, nie znam personaliów tego człowieka, ale znając ich dorobek, jestem pewien, że będzie fantastycznie. A po przerwie mamy kolejną ciekawostkę, bo to będzie Trio Confusion Project, taki prog jazzowy zespół z Trójmiasta. I po raz pierwszy ten zespół nie będzie miał kontrabasu w składzie. Tam jest gitarzysta basowy, ale muzyka tak dobrze się broni, że postanowiliśmy zaryzykować i zaprosić ich na scenę, bo naprawdę trzeba tego posłuchać. A 17 września będzie miał miejsce koncert Baltic Sea Philharmonic. To jest orkiestra, która jest złożona z muzyków z państw, z basenu Morza Bałtyckiego, dlatego nazywa się Baltic Sea Philharmonic. Jest unikalny zespół, bo oni grają na stojąco i na pamięć. To zupełnie inne przeżywanie muzyki dla mnie jako muzyka orkiestrowego jest, chyba tym bardziej doceniam wkład i trud, który muzycy wkładają, żeby nauczyć się każde swojej partii na pamięć. To pamiętajmy, że to jest ponad godzina muzyki. Zespół jest świetny, jest to orkiestra projektowa, więc to są praktycznie sami młodzi muzycy, którzy wkładają wielką energię w swoje granie. Ich koncerty naprawdę są fantastyczne. To będzie w Filharmonii Koszalińskiej w czwartek o godzinie 18. Ten koncert jest wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Oni dofinansowują ten koncert i to jest koncert, który jest organizowany z okazji 35-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. I tych koncertów jest kilka w tym terminie. No i właśnie jeden z nich udało się zorganizować w Polsce w Koszalinie. Solistką na koncercie będzie młodziutka wiolonczelistka Charlotte Melkonian, 13-latka. To jest już studentka, gra przepięknie, zagra wariacje rokoko Piotra Czajkowskiego, wirtuozowski utwór. Słyszałem już kawałki, więc mogę Państwa zapewnić, że gra przepięknie. Nie jak na tak młody wiek, jak na wiolonczelistę. A za pulpitem dyrygenckim Robert Trevino, jest to doskonały

0: terenie całego województwa ze szczególnym uwzględnieniem Koszalina.
1: Łukasz Cieśliński, pracownia pozarządowa. Remont trwa od kilku lat, jak pewnie wszyscy już doskonale wiemy. Powtarzamy od dłuższego czasu, że już niedługo. Natomiast teraz faktycznie możemy na spokojnie powiedzieć, że już niedługo. Od kilku miesięcy trwają intensywne prace wykończeniowe. Wszystkie tak naprawdę poziomy i wszystkie pomieszczenia są wykańczane. Łazienki w tym momencie montowane, są umywalki i takie drobne rzeczy, więc tak naprawdę widać absolutnie końcówkę, potem podłogi, jeszcze tylko położenie. Więc na pewno wczesną jesienią będziemy w końcu na ulicy Pozarządowej w nowej siedzibie.
2: Przypomnijmy, co tam będzie, bo pomieszczeń jest sporo i te organizacje, które będą tam chciały mieć jakiś swój punkt, jakieś swoje dyżury, to wszystko już będzie w jednym miejscu. Już nie będziemy biegać, szukać gdzieś po internecie, tylko śmiało będzie można przyjść właśnie tam do tego pomarańczowego serca.
1: Absolutnie tak. Więc z jednej strony to będzie miejsce dla istniejących stowarzyszeń i fundacji i one albo będą mogły mieć swoje pokoiki, albo będzie taka szafa z zamykanymi skrzynkami na klucz, żeby przechowywać jakieś drobne dokumenty. Użyczamy też adres korespondencji dla organizacji i odbieramy przesyłki listowne, jeżeli potrzeba, ale też oczywiście najwięcej organizacji korzysta po prostu z przestrzeni do swoich spotkań, wydarzeń i to mogą być małe, duże wydarzenia, tam będzie kilka sal, bardzo duża konferencyjna, bardzo klimatyczna, z czerwoną cegłą, będą mniejsze salki szkoleniowe, będą pokoje do spotkań nawet indywidualnych, będzie olbrzymia przestrzeń w terenie, tam gdzie znamy już doskonale z chociażby festiwalu organizacji pozarządowych, czyli na tak zwanym podwórzu, tam ta przestrzeń też będzie dostępna. No i poza tym, że wspieramy stowarzyszenie i fundację, to tam oczywiście będzie przestrzeń dla mieszkańców, mieszkanek naszego miasta, które będą chciały zobaczyć, co się dzieje.
0: Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie ma zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin News.
0: Mieszkańcy Podciala czekają na to ponad 20 lat. W Kołobrzegu podpisano umowę na budowę nowoczesnego boiska przy podstawówce numer 9 w dzielnicy Podczale. Koszt inwestycji to 3,5 miliona złotych. Dzięki wsparciu samorządu województwa zachodniopomorskiego miasto otrzymało na ten cel ponad 2 miliony złotych dofinansowania. Mówią prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska i marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
4: Powstanie nowe boisko. Boisko, które będzie nowoczesnym, bezpiecznym, funkcjonalnym miejscem do uprawiania sportu. Budujemy boisko piłkarskie, które będzie wyposażone w nawierzchnię sztuczną. Piłkochwyty, oświetlenie będzie odwodnione, będzie tam wybudowana niezbędna dla zawodników infrastruktura, ale również elementy małej architektury. Cieszy mnie bardzo, że do dość dużej kwoty, którą musieliśmy zaplanować w budżecie, a jest to niemała kwota, bo aż 3,5 miliona, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokłada swoją bardzo dużą część, bo będzie to kwota na ponad 2 miliony złotych dofinansowania. Każde środki zewnętrzne, które pozyskujemy, zmniejszają wydatki z naszego budżetu, a tym samym sprawiają, że możemy inwestować w kolejne projekty, a takich projektów choćby w obszarze sportu mamy zaplanowanych wiele, bo przygotowujemy się z przetargiem na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej. Przygotowujemy się również z przetargiem na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kolejnego boiska, które zaplanowaliśmy wbudować przy kolejnej szkole, przy szkole podstawowej numer 8. To nie jest jedyna dotacja, jedyne środki pozyskane z samorządu województwa w tym roku. Zaczynamy remont salki fitness, ona bardzo cieszy.
5: To ja myślę, że jeżeli chodzi o kwestię rozwoju infrastruktury sportowej, to ile byśmy nie zrealizowali, to zawsze będzie mało. I taka jest prawda. To nas bardzo cieszy, bo cieszy nas to, że zarówno nasze dzieci, nasza młodzież, ale również dorośli i seniorzy chcą być coraz bardziej aktywni, chcą być coraz bardziej sprawni i po prostu tej infrastruktury wciąż brakuje. To, co niestety muszę powiedzieć jako z pewnej perspektywy już dłuższego okresu czasu, kiedy mam ten wielki zaszczyt bycia marszałkiem i jest moim spostrzeżeniem, to fakt, że niestety Ministerstwo Sportu, z którym kiedyś bardzo intensywnie pracowaliśmy, budując, przypomnę, już ponad dekadę temu ten cały wielki projekt Orlików na terenie nie tylko Pomorza Zachodniego, ale na terenie całej Polski, chociaż muszę podkreślić, że Pomorze Zachodnie było w tym zakresie liderem. Wybudowaliśmy najwięcej orlików wtedy w Polsce w stosunku do ilości mieszkańców. Ale oprócz tego mieliśmy bardzo rozwinięty we współpracy z Ministerstwem Sportu i Rozwoju Kultury Fizycznej wojewódzki program rozwoju bazy sportowej. To były tak zwane pieniądze dedykowane z totalizatora sportowego. Niestety w 2016 roku z przyczyn politycznych, mimo co do tego cienia wątpliwości, ten program został zakończony. Te pieniądze nie wiemy do końca, gdzie następnie trafiły, natomiast pewnie trafiły w takie regiony Polski, gdzie w serce ówcześnie rządzących

0: kipiło mocniej i bardziej intensywnie, a my niestety mamy w związku z tym 8-letnie zaległości, stąd też gdziekolwiek nie pojadę, to te oczekiwania do tego, że z powrotem przywrócimy, rozkręcimy, można powiedzieć tak kolokwialnie, ten program rozwoju bazy sportowej, są naturalne i są oczywiste. Niestety mogę tylko powiedzieć tyle, że na nasz wniosek złożony z ministerstwem, na nasz konkurs wpłynęło wniosków, które pulę środków, które w chwili obecnej mamy do dyspozycji, wyczerpywałyby pewnie na jakieś 30, może 40 lat. W przyszłość, no też mamy świadomość, że ta infrastruktura sportowa dzisiaj kosztuje podobnie jak wszystko inne, znacznie więcej, jak wszystkie inne prace. W związku z tym mamy świadomość tego, że ta kwota, którą w ciągu 2 lat przeznaczamy zarówno my, jak i ministerstwo, to jest ponad 16 milionów złotych, czyli łącznie 32 miliony złotych. Rozdzielając to na takie wielkie oczekiwania w całym województwie, to pewnie kropa w morzu potrzeb, ale też muszę powiedzieć, że te pieniądze z dosyć dużą intensywnością trafiły na szeroko pojętą ziemię kołobrzeską, bo tutaj finansujemy z panią prezydent z miastem Kołobrzeg tą inwestycję w boisko w Podczelu na zasadzie 50-50 po 50%. Oprócz tego dołożyliśmy w ubiegłym roku ponad 2 miliony złotych na budowę naprawdę wielkiego zadania, 14 milionów złotych łącznie. My dołożyliśmy 2,5 miliona złotych również z tego samego działania. No i oczekujemy na rozpatrzenie przez ministerstwo wniosku powiatu kołobrzeskiego, który również chce remontować obiekty sportowe na terenie swoich szkół. Tam też oczekiwania są zrozumiałe i oczywiste, bo to zadanie, które może zostać dofinansowane z Ministerstwa Sportu, to 1 700 000 złotych. Pomimo tych wielkich oczekiwań i tych niewielkich środków, duża część ich trafia na ziemię kołobrzeską. Bardzo się też cieszę, że w ramach tego tak zwanego corocznego naszego konkursu, już tylko i wyłącznie z naszego budżetu, opartego na małą infrastrukturę sportową, również instytucje kołobrzeskie z tych funduszy trafiają. 100 tysięcy, jak już pani prezydent powiedziała, trafi na modernizację sali fitness. Tak jak powiedziałem, w każdym wieku ludzie chcą dzisiaj być aktywni, zdrowi i fit. W związku z tym bardzo się cieszymy, że to przede wszystkim jest wielka satysfakcja dla mieszkańców, że już wkrótce będą mogli korzystać z bardziej nowoczesnej, z coraz to lepszej bazy sportowej. Chociaż tak jak powiedziałem, takie moje słodko-gorzkie dzisiaj wystąpienie. Z jednej strony cieszy to, co mamy, ale z drugiej strony oczekiwania, mam świadomość, są dużo, dużo większe.
1: Boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem ma zostać oddane do użytku w połowie września.
2: SK Koszalin.
1: A teraz o skateparku w Koszalinie. Chodzi o budowę od podstaw obiektu przy ulicy Fałata. Miasto już podpisało umowę z wykonawcą, który zajmuje się budową skateparku w całym kraju. Budowa została podzielona na 2 etapy. Pierwszy ma się zakończyć jeszcze w grudniu tego roku.
3: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Rozpoczynamy już budowę tego skateparku. Trwało to nieco, ale też trwało dlatego, żeby pozyskać większe pieniądze, żeby ten skatepark nie był takim fragmentarycznym ani małym obiektem, tylko żeby zagospodarować cały ten teren. Po 20 latach zmodernizować, zrewitalizować, tak aby był bezpieczny i służył mieszkańcom i tym najmłodszym, i tym starszym. Mieliśmy 1 200 000 z budżetu obywatelskiego, ale udało się pozyskać 1 800 000 z ministerstwa i Urzędu Marszałkowskiego. Razem 3 miliony złotych, czyli 3 razy więcej pieniędzy niż początkowo było planowanych, przeznaczymy na modernizację tego obiektu. I ta modernizacja, jego pierwszy etap rusza już teraz, jest wybrany wykonawca. Nie dostaliśmy tych pieniędzy w roku poprzednim, dlatego się to nam przesunęło. A to też dlatego, że zostały zmienione reguły w trakcie gry. Złożyliśmy wniosek, a w międzyczasie zmieniły się reguły w tym sensie, że ministerstwo i Urząd Marszałkowski postanowili finansować tylko inwestycje rozpoczęte. Dlatego w roku następnym już, wiedząc o tym, rozpoczęliśmy przygotowanie i tą inwestycję za te 1 200 000 z budżetu obywatelskiego, uznając, że to jest właśnie pierwszy etap. Inwestycja została rozpoczęta, dlatego dostaliśmy to dofinansowanie 2 razy po 900, czyli 1 800 000 na drugi etap, a tak naprawdę to zrobimy to po prostu oczywiście jednym ciągiem.
4: Izabela Kijanka, jestem autorem projektu skateparku na Gwardii. W pierwszym etapie planowane są prace wykończenia bowla, czyli jest to taka misa zagłębiona w ziemi, do której możemy wjeżdżać, z niej wyjeżdżać i ona ma tam w sobie różne elementy, z których też możemy korzystać. My czekamy najbardziej na ten bowl. On będzie sporych rozmiarów, no nie podam teraz dokładnie wymiarów, natomiast nie będzie to taka malutka misa i ona nam daje duże możliwości ćwiczeniowe. Natomiast drugi etap to będzie część streetowa, taka bardziej płaska, z elementami boksu, gdzie też będzie można sobie na płaskim pojeździć i po murkach poskakać. Natomiast całość tworzy już fajną przestrzeń do korzystania właśnie z rolek, na których my jeździmy, ale też hulajnogi, rowery, BMX-y czy też deski.
5: Planujecie, że tu będą tłumy skaterów i tych na przykład na hulajnogach i na różnym innym sprzęcie? skatepoczcie?
4: Tak, myślę, że będą tłumy. Dzieciaki na to naprawdę czekają. Jak jeździmy na tych skateparkach po okolicznych miejscowościach, to naprawdę jest bardzo dużo młodzieży i ona w tym momencie będzie miała możliwość rozwijania swoich pasji, spędzania czasu w takiej bezpiecznej przestrzeni. Także spodziewamy się dużej ilości dzieci. Tak naprawdę 3 lata temu zaczęłam myśleć o tym, żeby w Koszalinie stworzyć taką przestrzeń. W pierwszym roku nie udało się wygrać budżetu obywatelskiego, natomiast już w kolejnym roku żeśmy zaprzęgli siły i dzieci, i rodziców i taką promocję szeroką, jak nam się tylko udało. Jesteśmy szczęśliwi, projekt został wygrany. Natomiast te 2 lata to też były takie dla nas takim trochę egzaminem cierpliwości, ponieważ to nie wygląda tak, że jest projekt i on jest realizowany od razu. Musieliśmy poczekać też na przetarg, ale też uzyskaliśmy dodatkowe fundusze z Ministerstwa Sportu, więc będzie można ten projekt po prostu poszerzyć i zrobić już taki skatepark z prawdziwego zderzenia. Warunkiem uczestniczenia w tym konkursie z ministerstwa było rozpoczęcie budowy pierwszego etapu, więc my ten jakby etap dopełniliśmy, tak, budowa rusza, więc myślę, że nie będzie tutaj problemu z uzyskaniem pieniędzy na drugi etap, natomiast my jesteśmy na tyle zdeterminowani, że jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, to mamy doświadczenie i na pewno będziemy starali się pozyskać pieniądze z kolejnego budżetu, bądź też z innych środków i na pewno nie zostawimy tego skateparku w takim stanie pierwszego etapu. Można zerknąć na night skating, który organizujemy jako fundacja. Tam jedzie nas około 350 osób w jednym, 150 w drugim i to też nie są wszyscy miłośnicy tego sportu, ponieważ to są tylko rolkarze i to są rolkarze, którzy potrafią jeździć i hamować, natomiast jest duża społeczność ludzi, którzy chcą jeździć i się uczą, natomiast nie mają przestrzeni na to. Hulajnogi też po mieście takie nie jeżdżą, tak? Nie mówimy o tych elektrycznych, tylko o tych takich wyczynowych ani deski, natomiast będą mieli teraz przestrzeń. Mamy w planach warsztaty z hulajnogi tutaj na skateparku, jak będzie otwarty, hulajnogi z deskorolki, mamy już instruktora deskorolki w Koszalinie, także jesteśmy w stanie tym dzieciom dać możliwości rozwoju w tych sportach skate.
6: Szymon Zins, prezes zarządu firmy Forskate. Jesteśmy firmą, która zajmuje się typowo budowaniem skateparków. To będzie nasz 27, jeśli dobrze liczę, skatepark. Byliśmy tu już na Pomorzu, koło brzegu. Mamy fajny, zrealizowany obiekt. Tutaj będzie troszeczkę inna specyfika tego, bo to będzie taki skatepark z bowlem. Dosyć rzadki, ale też oczywiście mamy doświadczenie. To będzie nasz tam już 4 bowl z kolei, także będzie dobrze na pewno, będzie dobrze. Wygląda to bardzo korzystnie. Jest asfalt, także będzie się dobrze budowało.
7: To kiedy pierwsze kopary tu wjeżdżają?
6: No zaczynamy tak pod koniec, z końcem, na przełomie sierpnia, września i ruszymy pełną parą, także to pewnie 3 miesiące i będzie po robocie.
1: Realizacja obu etapów pozwoli na stworzenie jednego z najnowocześniejszych skateparków w regionie, zapewniającego wysokie standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, obiekt będzie gotowy w całości przed przyszłorocznymi wakacjami.
2: SK Koszalin.
1: Trwają prace przy uzbrajaniu Sianowskiej Strefy Gospodarczej. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 55 milionów złotych, z czego ponad 49 milionów stanowi dofinansowanie w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Powstaje tam 8 kilometrów nowych dróg i 10 kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej, mówi burmistrz Sianowa Maciej Berlicki.
8: Sianowski Obszar Gospodarczy to inwestycja, która trwa i prawdopodobnie skończy się do kwietnia, maja przyszłego roku. Wstępnie planowaliśmy, że powinna być zakończona do końca tego roku, natomiast termin, jeśli chodzi o rozliczenie, mieliśmy znacznie dłuższy, a inwestycje, w których nie dajemy gotowych projektów, a jest zaprojektuj i wybuduj, są trudniejsze. Napotykamy na wiele problemów z zewnętrznymi podmiotami, z którymi musimy uzgadniać, bo też warto pamiętać, że remontowane czy przebudowywane drogi, one nie tylko były nasze. To były działki KOWR-u, które przejmowaliśmy, to była jedna z działek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którą musieliśmy przejąć. To też wspólnie po porozumieniu jedna z dróg to jest droga powiatowa. Na jakim jesteśmy etapie? Ja może tylko przypomnę, że łącznie w ramach tej inwestycji budujemy nowe, duże ujęcie wody w Karniszewicach, które nie dość, że będzie zaopatrywało cały Sianowski Obszar Gospodarczy, czyli docelowo około 100 hektarów terenów plus to, co już jest, bo na przykład dega, która funkcjonuje w tym obszarze, ale też będzie spięta z siecią sianowską, biorąc pod uwagę, że duże ujęcie powstaje w Kleszczach. Mamy 3 duże ujęcia, które będą pracowały w ramach jednego organizmu. Gdyby gdzieś był problem z ilością wody, z jakąś awarią, to zawsze ta woda może płynąć z innego ujęcia wody, co też będzie dawało większe bezpieczeństwo, jeśli chodzi o wodę. Ale łącznie, to jest oprócz tego ujęcia wody, gdzie już obiekt stoi, gdzie już mamy wywiercone studnie, więc obiekt jest już już przygotowany do tego końcowego etapu. Oprócz tego to jest około 10 km sieci Wodkan, a przypomnę, że w Śląskim Obszarze Gospodarczym już wcześniej wybudowaliśmy około 7 km sieci. W tym obszarze, jak ktoś patrzy, zaraz jak wyjeżdżamy z Sianowa, pierwszy obszar już był skanalizowany i zwodociągowany, więc to będzie około 17 km sieci i około 8 km remontowanych lub nowo budowanych dróg. Jeżeli ktoś jedzie albo przez Eskę, albo przedłużeniem ulicy Łużyckiej do Karniszewic, tak jak się dojeżdża, to będzie widział różne etapy. Albo mamy nowy asfalt w niektórych miejscach, albo mamy już wytrasowane drogi z podbudową, albo mamy dopiero je wytyczane. Co do sieci, w dużym stopniu są już zbudowane. Trwa budowa w niektórych miejscach przepompowni. Co do inwestorów, część działek z pierwszego obszaru ponad 30 hektarów zostały niesprzedane w przetargach organizowanych przez KOWR, bo ja przypomnę, że zdecydowana większość terenu to jest teren własność Skarbu Państwa w dyspozycji KOWR-u. To trzy z kilkunastu działek nie zostały sprzedane. Co do inwestorów, na pewno pozwolenie na budowę, jeśli nie ma, to na dniach będzie miała firma, która chce postawić potężne chłodnie z potężnym zużyciem energii. Tu akurat też jest do dyspozycji dużo prądu, to też jest ważne. Na pewno dość zaawansowane są działania firmy, która będzie stawiała fabrykę domów mobilnych. Co do innych kilku, trudno nam określić, bo to... Bardzo często jest tak, że kupuje jakiś pośrednik, a nie bezpośrednio inwestor i wtedy szuka kogoś, kto dany teren będzie inwestował, ale on jest na tyle atrakcyjny, że ja się kompletnie nie martwię, że w ciągu szybkiego czasu tam coś będzie powstawało. Dodatkowo, jeden z tych terenów jest terenem prywatnym, gdzie w planie zostania przestrzennego mamy logistykę i myślę, że dość szybko pojawią się tam potężne magazyny na kilkadziesiąt tysięcy metrów pod dachem. Jakie? Też nie wiem, bo to trochę nie moja sprawa. Wiem, że właściciel terenu czy inwestor czy pośrednik rozmawia z trzema dużymi podmiotami. Natomiast to jest jeden obszar. Jesienią i zimą KOWR będzie organizował kolejne przetargi na duży teren, około chyba 7 hektarów pod logistykę, plus, co też jest dużym zainteresowaniem mniejszych czasami podmiotów gospodarczych, mniejsze działki bliżej troszeczkę Sianowa, które mają wielkość nie 2-3 hektarów, a półhektarowe. Można kupić jedną lub kilka, więc to jest proces bardzo dynamiczny. Nasze efekty pewnie skończą się za jakieś, no niech będzie, że 7-8 miesięcy, 10 niech będzie, natomiast efekty związane już z inwestowaniem podmiotów gospodarczych to pewnie rok, dwa, trzy to w pełni. Dużych jest, jakbyśmy brali pod uwagę te, które będą sprzedawane i były sprzedawane około 20, małych myślę, że też około 20, więc te, które są były lub są w dyspozycji KOWR-u to około 40, ale my mówimy jeszcze o obszarach, które dopiero będziemy udostępniać, czyli po drugiej stronie drogi S6, gdzie tworzymy plan zastosowania przestrzennego, gdzie będziemy zmieniać plan zastosowania przestrzennego i też mówimy o obszarze prywatnym, o którym przed chwilą powiedziałem. To, co teraz będzie dość szybko do dyspozycji, to moim zdaniem jest około 40 hektarów.
1: Przypomnijmy, sianowski obszar gospodarczy to wspomniane prawie 100 hektarów ziemi w pobliżu węzła drogowego Sianów Wschód. Uzbrojenie całego terenu ma się zakończyć w kwietniu lub w maju przyszłego roku, a tematem zainteresował się Marcin Kieca.
2: SK Koszalin.
1: W Kołobrzegu uruchomiona zostaje bezpłatna poradnia laktacyjna. Poradnia będzie wspierać młode mamy. Projekt został uruchomiony przez miasto w ramach miejskiego programu Kołobrzeskie Serduszka. To już kolejna odsłona wsparcia dla rodziców. O tym, jak będzie działać poradnia i jak można skorzystać z pomocy, prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
5: Kolejną naszą propozycję usług związanych z realizacją programu Kołobrzeskie Serduszka, tym razem będzie to poradnia laktacyjna. Wszyscy wiemy, że narodziny dziecka w każdej rodzinie są jednym z najpiękniejszych wydarzeń, ale niosą też z sobą wiele wyzwań. I rodzina, która właśnie do domu przywozi takiego malucha, ma mnóstwo pytań, wątpliwości i oczekuje nie tylko informacji, ale takiej fachowej, szybkiej i konkretnej pomocy. I właśnie poradnia laktacyjna jest taką naszą konkretną propozycją dla wszystkich tych mam, które chcą karmić dziecko piersią, a życie przynosi różne niespodzianki i trzeba sobie z tym poradzić, niekoniecznie samodzielnie i niekoniecznie każda kobieta, każda młoda mama ma w domu babcię czy też kogoś, kto po prostu pomoże wyjść z opresji wtedy, kiedy chcemy bardzo mocno karmić piersią dziecko. To jest kolejny program. Mogłabym jednym tchem wymienić, jakie programy są już realizowane i z jakich programów kołobrzeskie rodziny korzystają. I właśnie ten program poradnia laktacyjna dopełnia cały ten pakiet, bo jest to i szkoła rodzenia, i mobilne KTG, mobilny monitoring oddechu. To jest pokój do rodzinnych porodów i poradnia Poradnia laktacyjna, tak jak powiedziałam, jest takim dopełnieniem tego wszystkiego, co potrzebuje młoda mama, żeby ze spokojem wejść w ten okres ciąży, porodu, połogu, a później właśnie pierwszych miesięcy, pierwszych tygodni z maluszkiem w domu. Jutro podczas sesji Rady Miasta radni pochylą się nad kolejnym programem polityki zdrowotnej. Jestem bardzo dumna, że w Kołobrzegu jest tak dużo programów polityki zdrowotnej. Tym razem będzie to program skierowany również do młodych mam, a związany z depresją poporodową, czyli to wszystko, co chcielibyśmy zaoferować wszystkim tym młodym mamom, które zmagają się z tym dużym problemem i dość często występującym, bo pokazało nam się to w naszej diagnozie społecznej.
9: Andrzej Libera, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu. Szanowne panie, drogie przyszłe mamy, porada laktacyjna będzie dostępna po wcześniejszej wizycie u nas w Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu. Otrzymają państwo wtedy kartę kwalifikacyjną oraz numer telefonu do naszej wróżki cycuszki, która będzie udzielała porady laktacyjnej, jeżeli będzie taka zachodziła konieczność. Porada laktacyjna będzie ma charakter natychmiastowy, będzie zarówno telefoniczna, jeżeli okaże się, że trzeba przyjechać, to pani Kasia przyjedzie do pani mamy i ta porada będzie świadczona przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy do korzystania. Karmienie dziecka to jest naprawdę piękny gest, takie nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze swoją pociechą.
10: Nazywam się Katarzyna Wyszkowska, jestem położną doradczynią laktacyjną. Zajmuję się tym od 30 lat. Ogromnie się cieszę, że ten projekt rusza i tak jak pani prezydent zaznaczyła, jest to takie troszkę dopełnienie tych wszystkich naszych usług, które są do tej pory. Ja mam przyjemność uczestniczyć również w prowadzeniu zajęcia szkoły rodzenia. Mamy kilkanaście fantastycznych mam, które do nas przychodzą, zawiązują się przyjaźnie, no i właśnie ta porada laktacyjna będzie takim dopełnieniem, bo faktycznie w domu potem ci młodzi rodzice potrzebują tego wsparcia. Także no, możemy być dumni z naszego Kołobrzegu. Zajmuję się tym bardzo długo i to jest wciąż taki czas, który naprawdę wymaga często wsparcia specjalistów i właśnie z tej porady tutaj panie będą mogły skorzystać. Tak jak pan dyrektor powiedział, będzie to dostępna usługa przez 7 dni w tygodniu, od 7 do 21. Jeżeli zajdzie konieczność, również będę jeździła do pacjentek do domu na te wizyty, no bo telefonicznie wiadomo, nie wszystko da się dostatecznie udzielić takiej porady.
5: W tym roku mamy przewidziany ten program dla 50 osób. No to już jest właściwie wrzesień, więc mam nadzieję, że kobiety, które chcą karmić dziecko piersią, a to jest naprawdę niesłychanie ważne ze względów zdrowotnych, ale również emocjonalnych, że będą po prostu miały ten komfort, że jeżeli coś się dzieje niepokojącego, a spokój przy karmieniu piersią jest niesłychanie ważny, to mają możliwość skontaktować się z panią, która udzieli im fachowej porady.
1: Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy poradni laktacyjnej w Kołobrzegu powinny się zgłosić do Centrum Usług Społecznych. Tam otrzymają kontakt do certyfikowanej doradczyni laktacyjnej. W tym roku z pomocy będzie mogło skorzystać 50 mam mieszkanek Kołobrzegu. A tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
2: SK Koszalin.
1: W Koszalinie zorganizowano pokonkursową wystawę projektów Centrum Przesiadkowego w Jamnie. A projekty wybrano spośród 19 prac nadesłanych na konkurs zorganizowany przez miasto oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich w Koszalinie, mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
11: Taka wystawa podsumowująca jest każdorazowo elementem niezbędnym każdego konkursu. Prezentuje akurat tą stację przesiadkową w Jamnie. Ta stacja, przypomnę tylko, będzie takim początkiem, zalążkiem portu Koszalin. Chcemy tam zlokalizować różne funkcje, oprócz takich informacyjnych, typowo przesiadkowych, również restauracje, sale konferencyjne, rowerownie, która w przyszłości będzie też pełniła być może inne funkcje, które dzisiaj jeszcze pełnić się może. Ale ta stacja komunikuje lepiej i statek Julek i ścieżki rowerowe, które będą w tym miejscu się schodziły z autobusami, z Park and Ride, Bike and Ride. Także myślę, że to będzie taki zalążek prawdziwego rozwoju tej części Koszalina, który dzisiaj się cieszy bardzo dużą popularnością. Mamy na to pieniądze z Unii Europejskiej. Dostaliśmy dotacji, przypomnę tylko te 30, prawie 3 miliony złotych. Razem z wkładem własnym to jest ponad 45 milionów złotych będzie kosztowała cała inwestycja. Razem z układem komunikacyjnym, parkingami, zajezdniami, tym co będzie towarzyszyło tej stacji przesiadkowej. Także cieszę się bardzo, jesteśmy już chyba na etapie finalnym zawierania umowy z pracownią, która wygrała ten konkurs, także za chwilę proszę prace projektowe, a następnie już wykonanie samego zadania. Czas na zrealizowanie tej stacji przesiadkowej mamy do końca 2029 roku, to jest termin oczywiście nieprzekraczalny, bo wtedy kończy się 7-letni budżet unijny.
12: Marek Perepeczo, architekt, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, oddział Koszalin. I jako architekci jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że w takim mieście jak Koszalin, a w ogóle w wielu już coraz większej liczbie miast Polski, wybór projektów do realizacji odbywa się drogą konkursu. Konkurs jest najlepszym sposobem wyboru jakości, a nie tylko jak to zazwyczaj mamy w przetargach najniższej ceny. Kiedy mamy przetargi, to kupujemy właściwie za najniższą cenę coś, czego nie wiemy, co to będzie. Natomiast w konkursie, kiedy sąd konkursowy porównuje wiele rozwiązań, wiele bardzo różnych rozwiązań, dokonywany jest wybór jakościowy, wybór pracy, która najlepiej spełnia wszystkie kryteria wyboru. W tym właśnie mamy w przypadku takie fajne wydarzenie w naszym mieście. Kolejny rozstrzygnięty konkurs. Chciałbym Państwu tylko przypomnieć, że w ostatnich latach rozstrzygnęliśmy kilka konkursów w mieście. Ten z niedalekiej przeszłości, sprzed 5 lat, na Kognitarium przy Politechnice Koszalińskiej, który w tej chwili Kognitarium jest praktycznie już niezadługo skończy się budowa. Drugi konkurs rok temu rozstrzygnięty, to był konkurs marszałka województwa na ekofuturium, również w okolicach Politechniki. No i teraz istotny dla przestrzeni publicznej konkurs na przystanek Jamno. O tym konkursie może parę słów. Prac było 19. Dokonaliśmy takiego wyboru, że zostały przyznane 3 nagrody, 1., 2., 3 i 3 wyróżnienia. Poziom konkursu był wysoki. Wybrane prace są bardzo różne. To nie jest tak, że wszystkie prace są mniej więcej podobne. Nie. Nagrodzone i wyróżnione prace są naprawdę bardzo różne. Różne punkty widzenia projektantów na przedmiot konkursu. Myślę, że jako sąd dokonaliśmy dobrego wyboru.
13: Gąska Łukasz, pracownia GWPA z Poznania. Po pierwsze, cieszymy się, że możemy tutaj dzisiaj przed Państwem być i otwierać wystawę jako laureaci tego konkursu. Cieszymy się również, że miasto wybrało taką drogę, ścieżki drogi konkursu architektonicznego, o czym wspomniał Pan referent konkursu. Największym wyzwaniem chyba projektowym było znalezienie języka formalnego, w jaki sposób brama miasta od strony jeziora Jamno miałaby wyglądać. Tutaj punktem odniesienia była architektura tradycyjna tutaj wioski jemnieńskiej na przykład, gdzie te charakterystyczne dachy były punktem odniesienia. Trzeba pamiętać, że budynek jest wielofunkcyjny. Stawialiśmy na dużą elastyczność dostosowania jego funkcji do późniejszych wymagań. Mamy nadzieję, że będzie służył i będzie godną bramą Koszalina od strony północnej.
1: Na budowę centrum przesiadkowego w Jamnie miasto pozyskało blisko 33 miliony złotych z funduszy europejskich. Wraz z wkładem własnym wartość inwestycji wyniesie prawie 45 milionów. Ogłoszenie przetargów planowane jest w przyszłym roku. Po ponad 2 dekadach przerwy Koszalin ponownie gościł metę Tour de Pologne. Na początku sierpnia pierwszy etap 83. edycji wyścigu prowadzący z Gdyni do Koszalina liczył ponad 230 kilometrów. Po emocjonującym finiszu zwyciężył Włoch Jonathan Milan.
14: Dziesiątki tysięcy ludzi na trasie i dokładnie tak samo jest w Koszalinie na mecie pierwszego etapu. Kilometr do mety, kochani! Kilometr do mety i to już idzie pełen ogień! Pełen ogień, a zatem przygotujcie gardła, przygotujcie swoją energię. Za momencik finisz pierwszego etapu 83. Tour de Pologne UCI World Tour właśnie tutaj na ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. Co tu się będzie działo? Panie i panowie, który z tych zawodników? Za chwileczkę ich zobaczymy. To wszystko się rozjechało. Już teraz tylko kolarze do nas dojadą. To już ostatnia prosta. Ostatnie chwile przed wjazdem zawodników na metę. Już widać helikopter, z którego mamy obrazki. Pamiętajcie, nie wystawiamy rąk, nie wystawiamy dłoni, nie wystawiamy bumbumek, flag, ani niczego innego. Kochani, już teraz tylko wasza energia i patrzymy na to, kto na metę wpadnie jako pierwszy. Jonathan Milan! Jonathan Milan! Polmanie i Noah Hobbs, a zatem wszystko zgodnie. Kochani, wielki doping! 3-2-1!
15: Oglądałam, jak miałam ile? 13 lat. Jeszcze raz widziałam, jak jechać ze Szczecina do Koszalina.
16: Jak pani wspomina tamte czasy? Takie same tłumy jak dzisiaj na rynku staromiejskim?
15: Chodziłam na wsi do podstawówki, to trzeba było przyjść godzinę wcześniej, nauczyciele całą szkołę i chorągiewki.
16: To były... No ale co, dzisiaj bez chorągiewki pani?
15: No teraz jest inaczej. No trzeba popatrzeć, coś ciekawego, zawsze coś innego mamy.
16: Wielki światowy sport zawitał do Koszalina w końcu. Ma pani jakiegoś faworyta wśród kolarzy?
15: Nie, ja pierwszy raz, ja ich nie znam, mówię otwarcie, nie znam.
16: A sama jeździ pani na rowerze czasami?
15: Kiedyś jeździłam, teraz nie, bo nie mamy gdzie włożyć roweru. Nie ma piwnicy, nie ma komórek, to nie ma gdzie. To na dworze nie może stać takie coś.
17: Przyjechaliśmy z synem i jego drużyną na zawody
16: juniorów?
17: Junior, tak.
16: Aha, no i co, jak synowi poszło?
18: Jaku? Ogólnie poszło prawie za dobrze, tylko na finiszu nie poszło mi za dobrze, ale tak to było okej.
16: Okay. Jak się jeździło po Koszalinie?
18: Fajnie, przyjemnie.
16: A długo trenujesz kolarstwo?
18: W sumie SOSy zacząłem tylko i wyłącznie w tym sezonie, tamten jeździłem tylko i wyłącznie MTB.
16: Planujesz jakąś dalszą karierę, jeśli chodzi o rowery szosowe?
18: No, by wyszło, no.
16: A w którym klubie trenujesz?
18: TC Chrobrych Głogów.
19: Kornelia.
16: Kornelia, skąd jesteś?
19: Z Gdańska.
16: No i jak ci poszło, powiedz dzisiaj, jak oceniasz ten etap tutaj w centrum Koszalina?
19: No, nie poszło mi najlepiej, ale było fajnie.
16: A jak oceniasz przygotowanie trasy przez organizatorów, tutaj te kółka po Koszalinie?
19: No dobrze, tylko na jednym kółku jakiś pan z rowerem wyszedł na przejściu.
16: Co, jako support jesteście, tak, rozumiem, tak, dla Kornelii?
20: Tak, dokładnie tak, jesteśmy supportem. Aha. Jesteśmy klubowo tutaj i po prostu z dziećmi przyjechaliśmy na wyścigi. Tutaj idzie mama. Mama, chodź, mamo, chodź.
16: Mama dumna z córki Kornelii, pewnie,
19: tak,
16: co?
19: Tak, oczywiście, dojechała cała, ona zadowolona, to najważniejsze.
16: Dużo trenuje w ciągu tygodnia na przykład?
19: No to ze 3-4 razy tak w roku szkolnym, nie? Wakacje to wakacje. Zawsze taki rodzaj sportu, nie? A nie siedzenie przed telefonem albo komputerem.
21: Podinspektor Monika Kosiec, Komenda Miejska Policji w Koszalinie.
16: Mnóstwo policjantów zabezpiecza całą trasę z Gdyni do Koszalina. Koszalińscy policjanci są obecni na tej trasie od Polanowa do Koszalina. Właśnie, ilu policjantów? Czy były jakieś problemy na trasie i jak to wygląda?
21: Jeżeli chodzi o nasze zabezpieczenie, ono jest faktycznie od Polanowa aż tutaj do centrum Koszalina, czyli tu, gdzie jest finał Tour de Polo, ale również od wczesnych godzin dzisiaj zabezpieczaliśmy ten Tour de Polo Kids, gdzie udział brały dzieci. Jest ponad 160 funkcjonariuszy, nie tylko ze Szkoły Policji w Słupsku, ale też w Pile, na tym odcinku, bo praktycznie musimy zabezpieczyć każdy wjazd, każdą drogę podporządkowaną, tak żeby na tym odcinku łącznie nawet z karetką pogotowia, nikt w trakcie tego wyścigu po prostu nie wjechał, tak żeby wszyscy bezpiecznie dotarli do mety.
16: Wśród policjantów są też kibice kolarstwa?
21: Są i kibice, i są również osoby, które jeżdżą wyczynowo, jeżdżą zawodowo i na pewno dzisiaj tutaj też są wśród nas obecne i kibicują, dopingują i czekamy na ten finał.
22: Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ to, co wszystko planowaliśmy, bardzo dobrze wypaliło. Pogoda dopisała. Co jest najważniejsze? Tysiące ludzi na trasie. Tutaj już sama meta, wiesz, jechaliśmy do Koszalina, począwszy od Pemskiej Góry, od tej premii, szpalery ludzi aż do samej mety. Naprawdę jest radość, że robimy to dla kogoś, że ludzie się cieszą, że niesiemy dużo, dużo dobrej radości, dużo dobrej energii. No i Koszalin the best. Wygrał wielki kolarz, wielki sprinter, Jonathan Milan.
1: Mówił na mecie w Koszalinie Czesław Lang, współorganizator Tour de Pologne, a na rynku staromiejskim był z mikrofonem Marcin Kieca.
2: SK Koszalin News.
1: W Polsce trenuje lub jeździ rekreacyjnie blisko 300 tysięcy osób. Znacznie mniej, bo ponad 11 tysięcy to sportowcy posiadający licencję lub zarejestrowani w związkach jeździeckich. Dla większości osób odwiedzających ośrodki jeździeckie to fascynująca przygoda. Dlaczego na tę formę relaksu decydują się dorośli? Ewa Łuczak na co dzień pracuje na Politechnice Koszalińskiej i odpowiada za kształcenie na tej uczelni. Po pracy chętnie odwiedza stajnie w Cewlinie. Więcej w reportażu Alicji Górskiej zatytułowanym Osiodłać lęki.
23: Idziemy na podok po Torusa. To jest koń, na którym uczy się pani jeździć.
24: Tak, od Torusa w zasadzie zaczynałam naukę jazdy konno. Nazywam się Ewa Łuczak i jeżdżę konno. Tak to dumnie bardzo brzmi, od około roku, rok, dwa miesiące może. Powinnam dodać, że mam 51 lat.
23: Pomysł na to, żeby w ogóle uczyć się jeździć właśnie w tym wieku. Rozumiem, że wcześniej w ogóle nie miała pani styczności.
24: Nie, no to w ogóle taki sport, który przeraża. Jeździła konno moja córka, Ewelinka, która w tej chwili ma 15 lat i kilka lat towarzyszyłam jej, obserwowałam jej naukę. Zaczęłam się zastanawiać, co w tych koniach jest takiego, że tak bardzo przyciągają. Bo dla nas te początki wiązały się z przełamaniem olbrzymiego lęku. Szczególnie dla mnie, dla matki, która obserwowała takie małe dziewczę, które próbowało okiełznać te wielkie zwierzęta. Także wszystko zaczęło się od córki i zawsze jestem wdzięczna, że ona mi ten koński świat pokazała. Czasami konie wychodzą po nas tutaj, przywitać się. też fajnie, tutaj się często tyle dzieje w drodze po konie. Czasami podchodzą, czasami się bawią. Więc to też jest fajne, nie tylko sama jazda, ale to wszystko, co się dzieje wokół. To jest też taka okazja, żeby poznawać zachowania koni, ich charakter, bo każdy z nich jest inny, ma inny temperament. To gdzieś wiąże się i z rasą, ale też z przeszłością danego konia. Każdy z nich jest rzeczywiście barwny.
0: Torus!
24: Dla mnie takim impulsem istotnym do tego, aby zacząć jeździć, był fakt, że to rzeczywiście wspomaga aktywność, tak, że to jest aktywność ruchowa. Nawet ostatnio gdzieś czytałam, że pod względem neurologicznym są to ćwiczenia najbardziej aktywujące ciało. Więc tutaj mamy do czynienia i z zaangażowaniem mięśni głębokich, zmysłów, czucia, wzroku, słuchu, równowagi, ale też szybkiej reakcji na to, co robi koń. To jest niezwykle trudne, więc rzeczywiście ten aspekt chęci bycia sprawnym jak najdłużej był bardzo istotny. Ale myślę, że to właśnie przełamywanie lęków to jest coś bardzo ważnego. Olbrzymia radość z osiągania kolejnych takich szczebli trudności, kolejnych umiejętności. Co za tym idzie, takie wspaniałe porozumienie ze zwierzęciem. Właśnie konie się do nas zbliżają, tak jakby słyszały, że o nich mówimy. Taką wisienką na torcie jest takie poczucie właśnie wolności, radości. Jazda konna to nie jest ujarzmianie konia. Chociaż tak się mówi, tak się myśli, niektórzy tak uważają, że to chodzi o to, aby to zwierzę zdominować, ale to chyba chodzi o to, żeby znaleźć z nim takie poczucie porozumienia i współpracy. Mówi się, że konie odczytują nasze emocje, że jeżeli my się boimy, to konie też to czują. I na pewno coś w tym jest, ale ja jak podchodzę do konia, to często czuję taki delikatny lęk, bo to jest jednak zwierzę bardzo niebezpieczne i trzeba mieć dużą wprawę, aby wiedzieć, jak się wokół niego poruszać. Natomiast ja sobie myślę, że nawet jeżeli ja się boję, konie wyczuwają jakąś taką energię człowieka. Jeżeli on jest pozytywnie nastawiony i ma czyste serce, to one też, mimo tego, że mogą czuć lęk przed niepewnym jeźdźcem, to też nam dają swoje serce. Zresztą Reagan powiedział chyba kiedyś coś takiego, że najlepszym miejscem na serce ludzkie jest grzbiet konia. Piękny sport, piękna pasja, która naprawdę buduje ciało, ale też przede wszystkim duszę. Jak zejdę z konia, to zawsze czuję taką olbrzymią wdzięczność dla tego zwierzęcia za te wspólne przeżycia, bo to wszystko jest takie wzniosłe.
0: To bycie tutaj w ogóle w Cewlinie, można by powiedzieć kilkanaście kilometrów od Koszalina, ale jakby się tu zaczynała Toskania. Piękne widoki, piękna przyroda, piękne pola, otwarta przestrzeń, no i jeszcze te wspaniałe zwierzęta. To chyba jest w ogóle bardzo potrzebne człowiekowi, ten wypoczynek na łonie natury.
24: Bardzo, szczególnie w dzisiejszych czasach, bo też musimy pamiętać o tym, że jazda konna to nie tylko wsiadanie na grzbiet konia i galopowanie z wiatrem albo pod wiatr, ale to też cała otoczka, która wiąże się z tym, że konia trzeba do jazdy przygotować, zadbać o jego komfort, też przygotować go na zakończenie treningu, oporządzić po treningu, więc całe też to obcowanie ze zwierzęciem, ale też z osobami, które tu są bardzo życzliwe, wspierające i takie też pełne energii. To też jest naprawdę nie do przecenienia i nawet jak zdarza się, że jestem w stajni, a nie jeżdżę, to jest to zawsze udany, fajny dzień, który daje dobrą energię.
0: Przed treningiem koń musi zjeść.
24: Nie każdy i nie zawsze, ale te muszą.
0: I co dostaje do jedzenia?
24: Dzisiaj konie dostają paszę, otręby ryżowe, soję, drożdże i czarci pazur.
0: Co to jest?
24: To jest jakiś suplement, przyznam, że aż tak dokładnie nie wiem. Niektóre konie potrzebują suplementowania i to jest... Ale zaraz sprawdzimy dokładnie, co to ten czarci pazur.
3: Zobaczymy. Nadia, ty umiesz przeczytać, co to jest? Jakieś
4: ziele? Korzeń makorośli sprawdza się w naturalnej terapii przeciwzapalnej, przeciwreumatycznej i dalej nie widzę.
0: Nikt nie widzi. Dobra, dzięki.
3: Myślimy?
0: Tak. Bo to jest dla Torusa, a tamten dla negatywa?
3: Tak.
0: O!
3: Ważne. Mądry. To co, czyścimy go?
0: Tak. Kiedy nauczyła się pani galopować? Ile czasu potrzeba, żeby albo galopować, albo kusować, żeby siedzieć w siodle jakoś tak pewnie?
24: Ja się cały czas uczę, natomiast pierwszy raz tak naprawdę wsiadłam na konia, kiedy trzeba było jednego z koni rozgrzać, rozkłusować i nie było nikogo, kto mógłby na niego wsiąść i tu pani trenerka poprosiła, abym wsiadła, więc to było takie bardzo szybkie, ale bardzo przyjemne. Potem zaczęły się już takie treningi prawdziwe, no i to było okupione bólem, bo rzeczywiście ciało nie wie, jak się zachowywać w siodle. Natomiast potem pamiętam, że był taki moment, kiedy wsiadłam na konia, który jest taki rączy i szybko rzeczywiście przechodzi do galopu i do galopu szybkiego. To po pierwszej lekcji na tym koniu musiałam sobie dać pewien czas wolny, bo to było przerażające. Natomiast ostatnio, jak na tym koniu jeździłam, to ten galop dawał mi radość. Więc to było naprawdę cudowne uczucie. Myślę, że to jest indywidualne, tu nie trzeba sobie zakładać, że od piątej lekcji zacznę galopować, tylko robić wszystko na miarę swoich możliwości i też tak, aby to wszystko dawało radość. Nie było źródłem lęku, tylko dawało radość.
23: Co panią w tym zachwyca?
24: To jest bardzo złożony temat, bo to jest taka i magia, i olbrzymia siła, która rośnie wraz z zdobywaniem nowych umiejętności, ale to też jest właśnie coś i na poziomie fizycznym, ale też na poziomie emocjonalnym. To się tak mówi, że konie trochę czarują, ale to jest prawda i to obcowanie z końmi rzeczywiście jest obarczone pewnym ryzykiem i niebezpieczeństwem, ale daje niesamowicie dobrą energię i naprawdę bardzo buduje charakter, ale też buduje emocjonalnie.
1: Wysłuchaliście reportażu Alicji Górskiej zrealizowanego w stajni w Cebinie.
2: SK Koszalin.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku łazy ponownie znajdą się w granicach administracyjnych gminy Mielno. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast już opublikowane w Dzienniku Ustaw. W uzasadnieniu do rozporządzenia wskazano, że gmina Sianów nie wykonuje samodzielnie zadania polegającego na zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków mieszkańców łaz.
6: Adam Czycz, burmistrz Mielna. W roku 2022 podjęta została decyzja, która zabrała nam łazy, jeżeli chodzi o naszą gminę. Z tą decyzją nigdy się nie pogodziliśmy. Są to mieszkańcy, którzy mają nasze powiązania z gminą bardzo mocne. Są to powiązania i społeczne, i zawodowe. Także od wielu lat staraliśmy się o to, aby złożyć skutecznie wniosek i ten teren odzyskać. Ja bardzo się cieszę z decyzji, z podpisu pana premiera na rozporządzeniu, który przywraca tą sytuację, która istniała kilkadziesiąt lat, gdzie łazy były częścią gminy Mielno. Z tego miejsca chciałem podziękować panu wojewodzie za to, że w swojej merytorycznej opinii przychylił się do naszej prośby. Marszałkowi województwa za to, że znalazł czas w zimę, przyjechał do mieszkańców, rozmawiał z nimi i też sprawdził osobiście ich potrzeby. Wszystkim radnym, którzy wspierali mnie w całym procesie tego, że ta decyzja mogła pójść do przodu. Jest to wynik pracy wielu osób, ale przede wszystkim mieszkańców, bo to oni mnie zmotywowali do tego, żeby tą decyzję i ten kierunek obrać, bo osobiście byłem, rozmawiałem z nimi w domach, prosili mnie o to, żeby tej walki nie oddawać, żeby powalczyć o nich i żeby wpłynąć na to, żeby łazy z powrotem były w gminie Mielno, co się udało, z czego bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o plany na łazy, to przede wszystkim pierwsze, co musimy zrobić, to spotkać się z mieszkańcami. Jest dużo zawirowań, jeżeli chodzi o sprawy wodno-kanalizacyjne, dużo zawirowań, jeżeli chodzi w ogóle o organizację miejscowości, więc planujemy już w najbliższym czasie spotkanie z mieszkańcami, aby z nimi porozmawiać, wybadać ich potrzeby. My zdajemy sobie z tego sprawę, że łazy to jest region szczególny. Jest tam dojście i do jeziora, które tak naprawdę nie ma żadnej infrastruktury w tamtym miejscu, którą chcielibyśmy dalej rozwijać. Są ścieżki rowerowe, które chcielibyśmy też również rozszerzyć. Jest wiele pomysłów, które były kiedyś skutecznie realizowane, jak różne zloty, przykładowo ciągników, które też chcielibyśmy wznowić. Jest wiele imprez i wydarzeń, które mają potencjał, chcemy do nich wrócić. Ja nie mówię, że wszystko, co się działo teraz, to było złe. Jest wiele pomysłów, które się sprawdziły i to nie jest tak, że my tam wchodzimy i chcemy coś zrobić, zupełnie rewolucję. Chcemy się spotkać z mieszkańcami, rozmawiać z nimi, wypytać o to, które pomysły im się spodobały, które się sprawdziły praktycznie i które warto kontynuować, ale to nie znaczy, że ma być to samo. My naprawdę chcemy iść do przodu i rozwijać tą miejscowość tak, jak się rozwijała do tej pory.
7: Wioletta Dymecka, prezes ekoprzedsiębiorstwa w Mielnie. Dostałam się do tej sprawy i zostałam zaangażowana z powodów zawodowych, dlatego że przejmowanie terenu jakiegokolwiek jest to przejęcie praw, ale i obowiązków. I tutaj, jak Państwo, ci, którzy czytali uzasadnienie tego rozporządzenia i tej decyzji pozytywnej dla nas, wiedzą, że i można to tak, że tak powiem, interpretować, do tego przejęcia nie przeszło w pewnych kwestiach, czyli na przykład jeśli chodzi o wodociągi i kanalizację, ponieważ do dzisiaj nie przejęto ani odbiorców usług, ani nie przejęto do eksploatacji sieci, ani również to, o czym wspominaliśmy również w Warszawie, we wniosku gmina wspomniała, przez te 4 lata od 1 stycznia 2023, prawie 4 do dnia dzisiejszego, nie wybudował się tam ani jeden nowy obiekt, ponieważ nikt nie dostał zgody na przyłączenie się do wody, więc więc ta miejscowość pod względem wodociągów i kanalizacji się po prostu zatrzymała. Oczywiście mieszkańcy od razu po decyzji dzwonią już do nas, pytają, chcą mieć załatwione sprawy wodociągowo-kanalizacyjne. My jesteśmy oczywiście przygotowani i chcemy do ostatniego listopada podpisać już ze wszystkimi umowy, tak aby wszyscy byli od 1 stycznia spokojni. Oczywiście wszyscy też pytają o zaległości. Zaległości, proszę Państwa, które teraz są, na dzisiaj jest to już ponad 2 miliony złotych, są w procesie sądowym, został powołany już biegły i to jest rozliczenie pomiędzy spółką Ekoprzedsiębiorstwo a gminą Sianów. Tutaj mieszkańcy nie mają z tym nic wspólnego i żadnych obaw ani, że tak powiem, windykacji z naszej strony nie powinni mieć, bo nie ma takiej możliwości nawet prawnej. Od 1 stycznia będzie już funkcjonowała tam spółka, poza dostawą wody, odbiorem ścieków również, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Również tu na polecenie pana burmistrza mieliśmy już spotkanie z Urzędem Miasta w sprawie poszerzenia przetargu, bo jak Państwo wiecie, realizujemy tę usługę na terenie gminy Mielno z przetargu i dołożymy aneksem łazy i również będzie ciągłość, jeśli chodzi o odbiór odpadów, jeśli chodzi o pojemniki, to wszystko mamy już prawie że gotowe, skompletowane, bo znamy też ten rynek, bo tak jak Państwu powiedziałam, w mojej ocenie również do tego przejęcia tak naprawdę w 100% nigdy nie doszło i dla mnie to nie jest powrót, tylko po prostu przywrócenie poprzedniego stanu.
6: Jedna ważna rzecz, bo zmiana następuje 1 stycznia i co się zmieni na pewno 1 stycznia? Na pewno mieszkańcy zostaną objęci kartą mieszkańca, co oznacza dostęp do szeregu zniżek i benefitów. Jedną z najważniejszych to są darmowe parkingi, które teraz w Łazach funkcjonują, do których mieszkańcy nie mają darmowego dostępu. To się w przyszłym sezonie zmieni. Dostaną dostęp do karty turysty, jeżeli chodzi o turystów przebywających w Łazach. Dostaną dostęp do centra usług społecznych, czyli do wszystkich darmowych usług, fizjoterapeuty, psychologa, darmowa fizjoterapia w domu. To są wszystkie te rzeczy, które dostaną mieszkańcy już od razu w styczniu i z których będą mogli skorzystać, a u nas te usługi są darmowe. Także mieszkańcy tak naprawdę różnicę odczują już od stycznia.
1: Był to trzeci wniosek władz Mielna o odzyskanie Łaz. Sołectwo zostało włączone do gminy Sianów 1 stycznia 2023 roku. Od tego czasu mieleński samorząd chciał odzyskać utracone tereny i co roku wszczynał procedury zmierzające do zmiany granic. Tematem zajął się Marcin Kieca.
2: SK Koszalin.
1: Prawie 500 000 złotych wsparcia trafiło do samorządów z powiatu koszalińskiego, szczecineckiego, białogardzkiego i słowiańskiego. Dotacje przyznane przez Urząd Marszałkowski przeznaczone są na modernizację lokalnej infrastruktury sportowej. Nowocześniej będzie m.in. w Mielnie, Malechowie, w Karlinie czy Koszalinie, mówi wicemarszałek województwa Jakub Kowalik.
5: Jako samorząd województwa zachodniopomorskiego od lat wspieramy małą infrastrukturę sportową. Przeznaczamy na to z roku na rok coraz większe środki finansowe. W tym roku jest to budżet 3 milionów złotych i podpiszemy w tym roku 69 umów na 69 zadań, które będą prowadzone na całym Pomorzu Zachodnim. Bardzo się cieszę, że włodarze gmin stawiają na poprawę infrastruktury sportowej, ponieważ jak wiemy, to oczywiście skutkuje tym, że najmłodsi mieszkańcy gmin Pomorza Zachodniego chcą wychodzić z domu, chcą ćwiczyć na obiektach sportowych w swoich gminach, a to jest niezwykle istotne. Sport to zdrowie. Bardzo się cieszę, że właśnie modernizacje i doposażenia obiektów takie jak hale sportowe, hale gimnastyczne, stadiony piłkarskie, skateparki, że te wszystkie obiekty zostaną zmodernizowane, tak żeby właśnie skorzystała z nich zachodniopomorska młodzież. Zapraszam serdecznie pana prezydenta miasta Koszalina, pana Sebastiana Tałaja.
8: Aplikowaliśmy o nowe słupki startowe na ulicy Głowackiego, na popularnym Kosirze, na basenie. Ta mała infrastruktura jest bardzo ważna dla młodych zawodników z Nisza Koszalin, dla młodych zawodników szkoły podstawowej nr 1, gdzie odbywają się treningi ukierunkowane i specjalistyczne w pływaniu, ale także dla grupy troszeczkę starszej, dla mastersów. Był to taki element brakujący do tej infrastruktury już na poziomie najwyższym, gdzie mogą naprawdę swoje treningi rozgrywać, działać na najwyższym poziomie, już mówię, krajowym. Wreszcie młodzież koszalińska będzie mogła pływać w warunkach takich, jak startuje na Mistrzostwach Polski czy Mistrzostwach Europy, bo nadmienię tylko, że nasi pływacy z Koszalina to są medaliści Mistrzostw Polski, a mastersi także zdobywają laury na arenach europejskich.
6: Adam Czycz, burmistrz gminy Mielno. Wszyscy sobie chyba doskonale zdajemy sprawę z tego, że piłka nożna to nasz sport narodowy, ale ja się bardzo cieszę z tego, że dostrzegamy też inne sporty, że dajemy też szansę osobom, które może nie zawsze mogą kochać piłkę nożną i tak jest w naszym przypadku. W naszej gminie bardzo intensywnie rozwija się siatkówka. Mamy naprawdę świetne turnieje, świetne zawodniczki i dzięki temu dofinansowaniu będzie możliwość tak naprawdę rozszerzenia tej działalności. działalności. Mamy plażę, mamy piłkę siatkową plażową. Ta inwestycja spowoduje to, że będziemy mogli naprawdę szeroko wejść w temat piłki siatkowej plażowej. Przy szkole podstawowej w Mielnie powstanie boisko do piłki siatkowej plażowej, coś czego w naszej gminie do tej pory nie było, coś dzięki czemu będziemy właśnie rozwijać tą kategorię sportu. Mamy obok halę, więc ćwiczymy zarówno na powierzchniach twardych, jak i tych plażowych. Mamy swoje warunki, piękne Morze Bałtyckie, także bardzo się cieszę, że będziemy mogli ten sport intensywnie rozwijać.
9: Marek Brzostko, wójt gminy Świeszyna. Dzięki dotacji przyznanej przez województwo zachodniopomorskie w hali widowiskowo-sportowej w Świeszynie zostaną zamontowane mechanizmy do automatycznego składania koszy do koszykówki. I dzięki temu komfort takiego codziennego korzystania z hali widowiskowo-sportowej ulegnie zdecydowanemu polepszeniu. To jest takie praktyczne rozwiązanie, które naprawdę poprawi takie codzienne funkcjonowanie hali sportowej i korzystanie z hali sportowej i oglądanie widowisk.
10: Tomasz Tesler, starosta koszaliński. Chcemy wybudować siłownię zewnętrzną przy Domu Pomocy Społecznej w Nowych Wilicach. Przedsięwzięcie może nieduże, bo blisko 40 tysięcy złotych, połowa to dofinansowanie ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego, ale z naszej perspektywy bardzo istotne, bo to nie tylko poprawa zdrowia naszych mieszkańców, ale to też terapia dla naszych mieszkańców i integracja między podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej, a mieszkańcami właśnie Nowych Bielic. Ja bardzo się cieszę, że takie pieniądze się pojawiają w budżecie i wspólnie możemy tak ważne przedsięwzięcia realizować.
11: Jarosław Stepczyński, sekretarz gminy Karlino. Przedmiotem zadania jest budowa piłkochwytów na istniejącym już boisku sportowym. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz ochrona mienia znajdującego się obok tego boiska. Zadanie obejmuje montaż konstrukcyjny i tak dalej, natomiast ta inwestycja wychodzi w oczekiwania mieszkańców, poprawia bezpieczeństwo, jest nam niezmiernie potrzebna i te prawie 50 tysięcy złotych to jest naprawdę coś, co nam pomoże.
12: Janusz Babiński, członek zarządu powiatu i pani Anna Kieling, także członek zarządu powiatu. Cieszymy się, panie marszałku, że kolejne środki na rozwój sportu na terenie powiatu szczecineckiego. Będziemy budować siłownię napowietrzną na terenie dzielnicy Świątek, to jest w samym Szczecinku. Także będzie to doposażenie stadionu lekkoatletycznego, który dzisiaj już ma rangę wojewódzką, a myślę, że doposażenie w skoku otyczce pozwoli na to, że będzie to już ranga krajowa.
13: Radosław Gorzewski, wójt gminy Darłowo. W tym przypadku zostaną wybudowane trybuny trzyrzędowe dla 102 osób, zadaszone, żeby rozgrywki w przypadku trudnych warunków atmosferycznych mogły się odbywać. To będzie inwestycja, która będzie realizowana w miejscowości Kowalewice przy istniejącym boisku gminnym. Gmina Darłowo ma taki profil aktywny, mamy wiele aktywności. Staramy się w dalszym ciągu jakby odcinać dzieci od telefonów, zachęcać do sportu, a między innymi boiska gminne są tą zachętą.
1: Przyznana przez Urząd Marszałkowski pomoc to efekt rozstrzygniętego naboru. 3 miliony złotych trafiło do 69 zachodniopomorskich samorządów.
2: SK Koszalin.
1: Umowa na dofinansowanie projektu Koszalin chwyta deszcz już podpisana. Ponad 42 miliony złotych na retencję pochodzić będzie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cała inwestycja szacowana jest na 56 milionów. Projekt zakłada budowę 11 zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po jego realizacji centralna część miasta, gdzie dotąd nawalne deszcze powodowały zalania i podtopienia, będzie mogła odetchnąć. Szczegóły prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
25: To jest, jak już wcześniej też mówiłem, ogromny obszar, który został w tych czasach naszych, polskich, mocno rozbudowany. Przed wojną to był tylko w zasadzie ten obszar tego ścisłego śródmieścia. Następnie do tego systemu kanalizacji deszczowej został dołączone tereny Wenedów, Słowiańska, Powstańców Wielkopolskich, aż w Wójce Szczecińską. Także ten obszar jest ogromny, przelewa się tutaj przez to centrum. Jednym kanałem odpływowym W12 zostaje to woda odprowadzona do rzeki Dzierżęcinki. Ten system w takiej formule nie ma prawa działać, dlatego szczególnie przy deszczach nawalnych te średnice są zbyt małe. Dlatego ten deszcz, tą wodę trzeba przytrzymać w tych zbiornikach, które zostały zaprojektowane i zbudowane, a następnie odprowadzić do rzeki. Lub też wykorzystać do naszych potrzeb ogólnomiejskich, czyli podlewania roślinności.
26: Włodzimierz Ogiejko, prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie. 11 urządzeń wodnych, tak to można nazwać, zlokalizowanych na systemie kanalizacji deszczowej rejonu zlewni 212, które będzie przechwytywało wodę, która zbyt nagle spadnie na miasto, na ten rejon miasta. Mamy nadzieję, bo tak to liczymy, że te zbiorniki przejmą 15 tysięcy metrów sześciennych w danej chwili. Odpływ W12 do Dzierżęcinki przejdzie następną stronę. Mamy nadzieję, że przejmie następną wartość. Plus w wchłanianie, to też co chcemy zrobić, czyli rozszczelnienie powierzchni utwardzonych. To też się wiąże z tym projektem, czyli zmiana pewnej infrastruktury miejskiej po stworzenie parków i zbiorników zielonych. Tam też są przewidziane 3 zbiorniki otwarte, które będą elementem wchłaniania wody i nasadzeń roślinnych. Do tego 5 zbiorników zamkniętych, szczelnych, które pozwolą przejąć te największe nawały wody. I mamy nadzieję, że poprawi ten komfort, poprawi komfort życia mieszkańców. Jest to forma zaprojektuj i zbuduj, czyli są najpierw projekty i zbudowanie jednocześnie, ale najpierw musimy zrobić dokumentację projektową. Przewidujemy, zgodnie z harmonogramem, z uzgodnionym z Narodowym Funduszem, wszczęcie postępowania przetargowego na koniec tego roku. Mamy nadzieję, że rozstrzygniemy przetargi do końca lub na początku roku. Mogą być odwołania do KIO. No i realizacja zacznie się od projektowania budowy. Mam nadzieję, że rok 28-29 będzie elementem realizacji tych zadań budowlanych dużych. Nie sztuką jest osuszyć całego miasta i zrobić z niego pustynię. Chcemy to zrobić tak, żeby część tej wody zostawało w mieście, zostawało na trawnikach, ale to, co będzie przeszkadzało w życiu, było przejęte przez zbiorniki i spokojnie odprowadzone do jeziora Jamno. Jeden przetarg, bo takie studium wykonalności projektu, na wszystkie zadania. My ogłaszamy jeden przetarg na 11 zadań. Od terminu ich realizacji, wskazania, udzielenia pozwolenia nowe i zakresu wielkości budowy, one będą równo realizowane. My nie mamy czasu, bo projekt musimy zrealizować do 29, bo tak jest przewidziany program Unii Europejskiej Feniks, na częściowe robienie 11 przetargów. Może być realizowane równocześnie. Układu odprowadzania wód deszczowych z danej zlewni nie możemy traktować wybiórczo. Kawałek tu, kawałek ta. Ten system jest do naczyń połączonych. On działa dla każdego miejsca równocześnie. Może mniej intensywnie lub bardziej intensywnie w pewnych rejonach, ale to wszystko trzeba realizować równocześnie dla całej zlewni. Mamy zainteresowanie wykonawców co do chęci przystąpienia do realizacji. Ale rynek tak naprawdę odpowie możliwości i szybkości zaangażowania. Ja bym bardzo chciał, żeby to było zrobione do końca wszystko zadania, do końca 28 na przykład. Ale trzeba sobie wziąć pod uwagę, że projektuje się w Polsce około pół roku, bo tyle pozwolenia, gdzie my decyzję środowiskową już na ten projekt mamy. Jesteśmy przygotowani jakby technicznie do istniejącej infrastruktury. Ale zimą nie wykonuje się takich prac. To też trzeba z tych harmonogramu robót też to uwzględnić, bo tego się nie robi w naszych strefach klimatycznych. Takie rzeczy dzieją się w dużych miastach już od dłuższego czasu. Bydgoszcz, Poznań, Gdańsk. Różna forma jest rozwiązywania tych problemów. I Łódź to robi, i Kraków. Dużo.
1: Do końca tego roku przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj, wybuduj. Realizacja projektu ma potrwać do końca 2029 roku. W ramach inwestycji powstaną zbiorniki retencyjne przy Słowiańskiej, Lachickiej, Rondzie Solidarności, Szczecińskiej, Krakusa i Wandy, Armii Krajowej, Franciszkańskiej, Wenedów i Kaszubskiej. W sumie w zbiornikach otwartych i podziemnych można będzie zgromadzić 15 tysięcy metrów sześciennych wód opadowych, które następnie popłyną do Dzierżęcinki. Część zebranej wody będzie wykorzystywana do podlewania zieleni miejskiej. Tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
2: SK Koszalin.
1: Po brzegu powstanie nowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, dokładnie w dzielnicy zachodniej przy ulicy Wylotowej. Nowoczesny obiekt ma być gotowy w ciągu roku. Będzie to budynek dwukondygnacyjny z płaskim dachem. Na parterze znajdą się przestrzenie biblioteczne, w tym sala biblioteczna oraz sala wielofunkcyjna, mówi prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
14: Jest to umowa na realizację inwestycji, na którą czekają mieszkańcy nie tylko tej dzielnicy, ale myślę, że mieszkańcy całego naszego miasta. I jest to inwestycja, która jest dobrym krokiem w kierunku rozwoju miasta, ale przede wszystkim w kierunku zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którzy zgłaszali taką potrzebę, aby również w dzielnicy zachodniej powstała filia biblioteki w Kołobrzegu. No i to się stało, proszę Państwa. Został ten obiekt zaprojektowany i już za kilka tygodni rozpocznie się inwestycja i powstanie tu nowoczesna filia biblioteki. To jest inwestycja ekologiczna i na pewno inwestycja, która pozwala nam patrzeć w przyszłość. Będą tam zastosowane ekologiczne rozwiązania, takie jak zielone dachy powiązane z fotowoltaiką, zbiorniki retencyjne na wodę deszczową. Obiekt będzie całkowicie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Czym będzie to miejsce. To miejsce będzie tętniło życiem. Już za 365 dni będzie to obiekt, czy też miejsce, do którego będą mogli przyjść najmłodsi mieszkańcy, ale również i seniorzy, i wszyscy ci, którzy chcą aktywnie spędzać wolny czas i nie tylko wypożyczać książki, bo taka strefa czytelni i strefa wypożyczania książek również będzie. Ale wszyscy wiemy, że nasza Biblioteka Miejska prowadzi szereg działań niestandardowych, szereg działań, które spowodują, że do biblioteki przychodzą ludzie aktywni, ludzie, którzy interesują się tym, co dzieje się w naszym życiu kulturalnym, bo jest to bardzo ważny punkt na kulturalnej mapie naszego miejsca i to będzie właśnie przestrzeń kultury, przestrzeń edukacji i na pewno z całą pewnością miejsce spotkań. Jest ze mną zarząd dzielnicy, również tam zarząd dzielnicy będzie miał miejsce, gdzie będzie mógł spotykać się z mieszkańcami, będzie mógł po prostu prowadzić swoje działania. Proszę Państwa, ja na temat działań biblioteki mogę powiedzieć jedno. Są one bardzo innowacyjne i na pewno one wychodzą na wprost oczekiwaniom naszych mieszkańców, którzy przyzwyczaili się do tego, że w Pobrzegu, w obszarze kultury dzieje się bardzo dużo. Dlatego oddaję głos pani dyrektor, pani Monika Dzielic, bardzo proszę.
15: Jako dyrektor biblioteki bardzo się cieszę, że ta inwestycja dochodzi do skutku. Mogę Państwu obiecać, że na pewno będzie to instytucja nowoczesna i przygotowana na oczekiwania jakby wśród naszej tutaj lokalnej społeczności. Mamy w planach naprawdę bardzo dużo działań, przykładem biblioteki na ogrodach. Tutaj już planując jakby działania w bibliotece tej zachodniej, planowaliśmy trochę te miejsce inaczej, wiedzieliśmy już, czego na ogrodach brakuje, wiedzieliśmy, że na pewno potrzeba troszkę więcej miejsca, bo ta działalność się cały czas rozrasta. Mam nadzieję, że kiedy tylko biblioteka zostanie otwarta, mieszkańcy tutaj zaczną licznie przychodzić. I przykładem właśnie tych instytucji, która jest w centrum miasta i na ogrodach, będą również nam pomagać w prowadzeniu i w działalności, bo nie ukrywam, że to, co wymyślamy my z pracownikami, to jedno, ale

0: ciągle nam zalewanej. Trochę lat upłynęło, żeby to wywalczyć, ale udało się. Pani prezydent rzeczywiście obiecała i jest. Będziemy mieli prawdziwą, już nie tylko bibliotekę, tak jak pani dyrektor powiedziała, ale no, taki mały dom kultury osiedlowy. I no cóż, żeby nam się to fajnie działało i żeby się rozwijało.
1: Zmieni się również otoczenie przyszłej biblioteki. Przestrzeń zostanie wyposażona w elementy małej architektury, w tym ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Zaplanowano również nasadzenia drzew, krzewów i roślin pnących. Zgodnie z zapowiedzią władz miasta, nowa biblioteka powinna przyjąć pierwszych czytelników za około rok. Tematem zainteresował się Marcin Kieca. Koszalin po raz 23 stanie się europejską stolicą kina społecznie wrażliwego. Od 8 do 12 września odbędzie się Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja. W programie 41 filmów z kilkunastu krajów, spotkania z twórcami, debaty, warsztaty i wydarzenia sportowe. Tegoroczna edycja skupia się szczególnie na psychologicznych aspektach niepełnosprawności. Festiwal otworzy 8 września o 18:00 uroczysta inauguracja w Koszalińskiej Bibliotece.
2: SK Koszalin News.
1: Ponad 130 tornistrów trafiło do dzieci z Wilna. Przekazali je wolontariusze Caritas i Skauci Europy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Młodzież wraz z opiekunami przygotowała dla nich również spotkanie integracyjne przy parafii ojców franciszkanów w Wilnie.
3: Bardzo się cieszymy, że młodzież z Polski przyjechała do nas, do Wilna. Regina Karpowicz, dyrektor franciszkańskiego Wilińskiego Centrum Kultury i Duchowości. To już kolejny raz, kiedy możemy realizować przyjęcie tej młodzieży w Wilnie w ramach projektu Polskie Dziedzictwo Wschód. Projekt ten jest finansowany przez Polską Fundację Narodową i cieszymy się, że młodzież tak chętnie do nas przyjeżdża. Przyjeżdża nie tylko uczestniczyć w naszym święcie, naszego kościołu, klasztoru franciszkańskiego, Zielna u Franciszkanów, ale to jest także projekt edukacyjny. Młodzież poznaje historię Polaków, którzy żyli, którzy teraz żyją na Wileńszczyźnie. Powiem, że dla miejscowych Polaków to jest bardzo ważne, bo żyjąc tu, powiedzmy, jako mniejszość narodowa na Litwie, jest bardzo ważne, że macierz o tobie nie zapomina, że właśnie Polacy żyjący w Polsce pamiętają o tych ludziach, którzy tu żyją, którzy zachowują kulturę, zachowują język, zachowują historię i czasami nie jest to tak proste. To tak może wyglądać, że tak, można zostawać Polakiem, ale mamy trudności w naszym życiu, bo jesteśmy tu mniejszością. Więc kiedy tacy młodzi ludzie przyjeżdżają, czy przychodzą na zabawę do tych rodzin, do tych polskich dzieci tu na Wilnie czy na Wileńszczyźnie, ja widzę, jak się cieszą. To jest pamięć, to jest miłość okazana dla tych ludzi, którzy tu żyją.
4: Ewa Choranin, opiekun szkolnego koła Caritas w Robuniu. Przywieźliśmy plecaki wypełnione przyborami szkolnymi dla polskich dzieci, podarowane przez wolontariuszy, ich rodziny i wiernych z parafii.
5: Jakie wrażenia, jakie przeżycia?
4: Jak po głosie słychać, to było radośnie, wesoło i głośno. Jak to bywa w czasie integracji?
5: Ta akcja ma ogromny sens nie tylko dla tych, którzy są obdarowani, ale dla tych, którzy tu przyjechali.
4: Nasza grupa jest taka wiekowo rozciągnięta, bo oprócz wolontariuszy, którzy należą do szkolnego koła Caritas, przyjechały też ich mamy i babcie, takie osoby zaangażowane. I nie tylko po to, żeby tutaj przyjechać pozwiedzać, ale rzeczywiście przekazać tą tradycję i polskość, jaką w swoim życiu dostały te osoby od swoich przodków.
6: Adriana Kowalska się nazywam. Mam 12 lat i jestem z okolic Kołobrzegu z Ramlewa. Ogólnie to bardzo mi się podobało, też dużo dzieci ogólnie poznałam, bo przedstawiłam się po prostu. Dużo dzieci też chciało z nami rozmawiać. Przychodziło do nas, pytało się, jak się nazywamy, czym się interesujemy po prostu i takie rzeczy.
5: A jakie dla ciebie znaczenie ma to, że angażujesz się w wolontariat?
6: Mamy fajne wycieczki, spędzamy dużo fajnego czasu, pomagamy też dzieciom, które na przykład nie mają, załóżmy, pieniędzy na plecy, na jedzenie.
7: Mam na imię Alina.
5: I skąd pani jest?
7: Z regionu wilnieńskiego. Już nawet nie pamiętam, ile razy byliśmy od samych malutkich lat. Oczyszczamy do tego kościołu. Uczucie jest fantastyczne. Dzieci są zadowolone, rodzice też.
5: Pani pięknie mówi po polsku. Dzieci też pani uczy języka polskiego?
7: Tak, dzieci chodzą do polskiego przedszkola i do polskiej szkoły.
5: Dlaczego to jest dla pani ważne? Mieszkacie na Litwie?
7: Mieszkamy na Litwie, ale zawsze mówią, że czym więcej języków, tym dla nich będzie lżej żyć i po prostu staram się podtrzymywać polską.

0: Jestem Elżbieta z Wilna. Dla mnie to fajne spędzenie czasu przy okazji, przy takim święcie wniebowzięcia Maryi i atrakcja dzieciom i to motywuje jedno z drugim.
1: Otrzymały dzieci plecaki, wyprawki szkolne. Jakie ma to dla Was znaczenie, że jakieś rodziny z Polski przygotowały im te wyprawki?
0: Bardzo się cieszymy, że dzieci dzielą się z dziećmi i także uczymy nasze dzieci też dzielić się, jeśli mają zbyt dużo i zawsze jest możliwość podzielić się.
2: Ojciec Jarosław Rekwa, franciszkanin, rektor kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wilnie i gwardian tutejszego klasztoru. Myślę, że przede wszystkim każdy gość, który przyjeżdża, jest darem. Ci ludzie, tutaj szczególnie miejscowi, może nawet powiedzmy, teraz ta akcja tornisty to jeszcze może jest taka mniejsza, ale dwa razy w roku przyjeżdżacie, gdy jest ta paczka dla ubogich. I to jest po prostu, każda ta paczka to jest serce. I ci ludzie naprawdę potrafią to docenić i myślę, że to jest w takiej biedzie taka nadzieja. Taka kropla nadziei, że no zobacz, są jeszcze, którzy myślą i tak dalej. Myślę, że to jest piękna akcja i to jest na pewno, przede wszystkim myślę, że nadzieja. Zachęta do takiego bycia też dobrym dla tych ludzi, bo no przecież też o to chodzi. Często bieda wypływa z tego, że człowiek zamyka się na człowieka, a takie coś naprawdę otwiera.
3: Joanna Jabłońska, Skauci Europy. To było takie spotkanie się dwóch serc, które super się ze sobą czuły już od początku. I czuć było, że to nasze wspólne bycie razem jest takie radosne, ubogacamy się sobą. Na pewno dla naszych dzieciaków to jest też bardzo ważna taka przestrzeń służby, bo tutaj o służbie się nie mówi, tylko się ją robi. Po prostu wprowadza się w czyn. No i widzę, ile im to daje radości, naprawdę. Pochodzą z różnych środowisk, też te dzieci z Caritasu, czy od nas ze skautów. Każdy przywozi swoją historię, ale właśnie tutaj możemy doświadczyć czegoś, co jest dla nas wspólne. Możemy dzielić się sercem z innymi. No i ktoś kiedyś powiedział, że co się jesz, to zbierasz. No i właściwie dzisiaj zebraliśmy bardzo dużo, naprawdę emocje w sercu zabieramy ze sobą. Były łzy, dziewczynka przyszła i się przytuliła do mnie i powiedziała, że bardzo dziękuję, bo takiego pięknego plecaka to ona jeszcze nie miała, więc warto.
4: Wolontariusze Caritas i Skauci Europy podczas pobytu w Wilnie odwiedzili cmentarz, gdzie pochowane jest serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwiedzali również inne miejsca śladami polskich literatów i żołnierzy Armii Krajowej. Towarzyszyła im z mikrofonem Alicja Górska.
5: SK Koszalin.
4: Przed nami dwa koncerty charytatywne na rzecz podopiecznych Fundacji Zdążyć z Miłością w Koszalinie. Gwiazdą będzie Kuba Badach, który wystąpi w Filharmonii 12 i 13 września. Dochód ze sprzedaży biletów cegiełek przeznaczony zostanie na działania Fundacji i wsparcie osób z niepełnosprawnościami. O tym Małgorzata Kawańska-Ślęzak i Renata Rudak z Fundacji Zdążyć z Miłością.
6: Pierwszy koncert 12 września i drugi 13 września będzie zorganizowany na rzecz właśnie naszych podopiecznych Fundacji. To bezdomne matki z dziećmi, którymi się opiekujemy już od samego początku i dla których właściwie Fundacja powstała, ale też osoby z niepełnosprawnościami. Potrzebujemy z takich pilnych środków to 1,5 miliona jeszcze do tego, żeby zrobić remont budynku przy ulicy Łużyckiej 4. To jest ta kwota, którą musimy zdobyć czy poprzez koncerty, ale to musielibyśmy przez 10 lat pewnie robić te koncerty, natomiast też piszemy wnioski o projekty unijne, staramy się o środki unijne, więc jesteśmy też na etapie oceny wniosku i liczymy, że tak jak w ubiegłym roku te środki z koncertów podwójnych z Natalią Schroeder były to w kwocie ponad 140 tysięcy i dlatego jest właśnie ten wykonawca Kuba Badach.
7: To, co zaśpiewa na tych koncertach Kuba Badach, jest naprawdę kwintesencją całej jego twórczości. W listopadzie 2025 roku wyszła jego najnowsza płyta Radio Edit, na której znalazło się 10 utworów. Bardzo charakterystyczny sposób, unowocześnione. Jest to połączenie soulu i jazzu oraz takiego popu w stylu lat 80. i 90. Takiego osobistego, miękkiego, kobiecego charakteru płycie i utworom nadało to, że autorem wszystkich tekstów na tej płycie jest żona artysty, ale Aleksandra Kwaśniewska. Chciałam tylko dodać, że my kojarzymy Kubę z tego, że jest wokalistą, ale jest przede wszystkim kompozytorem, jest producentem muzycznym i jest multiinstrumentalistą. Jest to dopiero jego czwarta płyta, ale bardzo przemyślana, o bardzo nowatorskim charakterze, także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, na pewno nie będziecie Państwo żałować tych doznań.
4: Dochód z koncertów przeznaczony zostanie na tworzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnościami. Jak to ważne przedsięwzięcie, mówili Kamil Łata, uczestnik tworzonego ZAZ-u, i Małgorzata Kawańska-Ślęzak, prezes fundacji.
8: Mieszkań, na które tak bardzo czekamy. My, osoby niepełnosprawne, często jesteśmy osobami wykluczonymi przez społeczeństwo. Nie mamy swojego, tak jakby, lokum, w którym byśmy mogli zacząć nowe, piękne życie. Wchodzimy w taki czas dorosłości, w którym czas zacząć właśnie myśleć o życiu, o założeniu rodziny, a także o pracy. Fundacja Zdążyć z Miłością ma w planach utworzenia mieszkań chronionych, w których będą mogły zamieszkać osoby niepełnosprawne. Ale żeby to się nam udało, potrzebne są duże fundusze. Kochani, moja prośba do Was, pomóżcie nam w zbiórce funduszy na mieszkania chronione, abyśmy mogli w końcu zacząć samodzielne życie, życie osób, które chcą żyć w społeczeństwie.
6: Przy Łużyckiej 4 powstaną 4 mieszkania przystosowane do tego, aby mogły osoby z niepełnosprawnościami tam zamieszkać, czyli czy łazienki, czy winda, to wszystko być musi, i te szerokości drzwi, tak aby osoba na wózku, tak jak Kamil właśnie, będzie mogła się swobodnie przemieszczać, czy wysokość kontaktów, czy odpowiednie umywalki, które pozwalają na podjechanie dla osób w wózku, będzie mogło jednocześnie tam zamieszkać 12 osób. Są to mieszkania mniej więcej tak funkcjonujące, jak te, które utworzyliśmy dla matek z dziećmi. Będą te osoby przechodzić tam taki trening umiejętności społecznych, czyli takiego samodzielnego funkcjonowania, może nie tak aż do końca samodzielnego, bo będziemy wspierać tutaj ze strony fundacji. I będą też mieszkać, powiedzmy, w mieszkaniu dwie osoby w jednym mieszkaniu. Będą mieć wspólną łazienkę, wspólną kuchnię, będzie też część wspólna taka do organizacji, powiedzmy, jakichś urodzin, świetlica. To wspólne funkcjonowanie też pozwoli na to, żeby się te osoby nawzajem też wspierały. Jeśli jest osoba na wózku, to będzie mieszkała z drugą osobą, która porusza się w sposób taki bez utrudnienia i będzie mogła pomóc tej osobie. Więc to pozwoli na to, że te osoby po pierwsze też wyjdą w końcu z domów. Staramy się przygotować te osoby ze wsparciem specjalistów, oczywiście z naszym fundacji czy wolontariuszy, żeby one mogły mieszkać właśnie w takich mieszkaniach. Ten pierwszy projekt unijny, który udało nam się pozyskać środki 2 300 400 000, jest przeznaczone właśnie na remont tego budynku. Natomiast te wszystkie pozostałe środki są, jest to projekt miękki, więc na ten trening tych wszystkich umiejętności, na zatrudnienie też, no wiadomo, muszą jacyś specjaliści pomóc w tym całym przedsięwzięciu, więc będą to mieszkania, które pozwolą na przygotowanie ich do samodzielności.
4: Pierwszy z koncertów połączony będzie z galą podziękowań dla darczyńców. Materiał Agnieszki Górskiej.
5: SK Koszalin.
4: W Koszalinie trwa budowa pierwszej wspomaganej społeczności mieszkaniowej. To inwestycja, która będzie miała realny wpływ na życie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przy ulicy Połczyńskiej powstaje blok z 12 mieszkaniami, w których te osoby będą mogły prowadzić niezależne życie, korzystając jednocześnie z niezbędnego wsparcia. O projekcie mówi Bartosz Waszczyński, dyrektor zachodniopomorskiego oddziału PFRON.
9: To taka chwila, kiedy już widzimy mury, widzimy już dach, ale trzeba powiedzieć trochę więcej na temat tej inwestycji, bo to, co za nami i ta konstrukcja, która jest, ta budowla, to jest tak naprawdę możliwość. Możliwość dla osób ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnością, po to, żeby uzyskały tą niezależność, po to, żeby mogły zamieszkać we własnym mieszkaniu. Tutaj ten projekt zakłada 12 mieszkań, rzeczywiście jest w 100% doinwestowane. 7,5 miliona złotych to spora kwota. Niektórzy pytają, dlaczego to jest aż tak duża kwota w przypadku 12 mieszkań. Natomiast dlatego, że te mieszkania są dostępne architektonicznie. To nie są tylko i wyłącznie mury, ale mieszkania dostosowane dla osób, tak jak już wspomniałem, ze szczególnymi potrzebami. To jest druga edycja naboru. Myślę, że kolejna przed nami. W drugiej edycji mamy w województwie zachodniopomorskim 3 odbiorców, 3 beneficjentów tej inwestycji. Każdy skorzystał z maksymalnej kwoty dofinansowania, czyli po 7,5 miliona złotych. zł, co buduje, ponieważ buduje politykę społeczną. Te 12 mieszkań w obrębie każdej jednej inwestycji daje właśnie tą niezależność osobom ze szczególnymi potrzebami i tym bardziej z tego faktu mnie osobiście to bardzo cieszy.
10: Izabela Stec, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Koszalinie, przewodnicząca stowarzyszenia.
11: Dla nas ten dzień jest naprawdę wyjątkowy i bardzo ważny. Ten budynek stał się rzeczywistością. Każde mieszkanie to jest odrębna przestrzeń dla jednego uczestnika, w której mieści się łazienka, aneks kuchenny i taki pokój dzienny i sypialnia. Jest to naprawdę piękna przestrzeń. Są też szerokie korytarze, winda. Jest część wspólna na każdej kondygnacji, w której wszyscy uczestnicy jednej kondygnacji mogą się spotykać i wspólnie spędzać czas. Będą też pomieszczenia, w których będzie prowadzona rehabilitacja lub takie pokoje wyciszeń albo gimnastyki. To już będzie też zależało od uczestników. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby to nie było takie bardzo instytucjonalne, żeby to nie było takie ciasne. Tutaj naprawdę można się poczuć jak u siebie w domu i zagospodarować tą przestrzeń dokładnie tak, jak w sobie marzę. Jeśli chcę spędzać czas z innymi osobami, po to jest ta część wspólna, ale jeżeli chcę się wyciszyć, wyizolować, to mam swoje własne mieszkanie.
12: Wojciech Nowacki, wiceprzewodniczący zarządu koła. We wrześniu rozpoczynamy wyposażenie węzła cieplnego, tak żeby można było w październiku rozpocząć grzanie tego i w okresie zimowym spokojnie wykańczać ten budynek. Kwestia zakończenia robót budowlanych to lipiec przyszłego roku. Potem kwestia jeszcze wyposażenia elementy mieszkalne. Do września, października przyszłego roku powinno to się zakończyć. Wszędzie jest dom wstępny łóżkowy, aneks kuchenny z przedpokojem. Jeden lokal ma 35 metrów kwadratowych. I w winda jest pokój do ćwiczeń, wspólna sala. W miarę to fajnie wygląda, sprawnie idzie, także jesteśmy zadowoleni.
10: Na pewno będą zatrudnieni wykwalifikowani specjaliści z tego względu, że osobami niepełnosprawnymi nie może się opiekować czy nadzorować takiego obiektu osoba, która nie ma o tym pojęcia. Zwłaszcza w komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, bo będą tutaj zamieszkiwali uczestnicy ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby, które naprawdę wymagają tego, by się na nich skupić i robić wszystko zgodnie tak, jak trzeba, żeby nie zrobić sobie wzajemnie krzywdy. To ma być bezpieczne, piękne miejsce, w którym godnie się żyje.
4: Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Nowi mieszkańcy powinni się wprowadzić do bloku przy ulicy Połuczeńskiej jesienią przyszłego roku. Budowa pierwszego bloku w ramach wspomaganej społeczności mieszkaniowej w Koszalinie otrzymała 7,5 miliona złotych dofinansowania z PFRON-u. Materiał Agnieszki Górskiej.
5: SK Koszalin.
4: Nie ma tam klas, tylko są boksy. Nie ma ławek, tylko łąka i ujeżdżalnia. Stajnia w Cewlinie dla wielu młodych osób, ale także dla dorosłych to szkoła charakteru. Kadra profesorska, instruktorka jeździectwa Danuta Pałubiak, a u jej boku torus, negatyw, lider i inne konie. W tej szkole nikt nie wagaruje. Przeciwnie, młodzież chętnie spędza czas w stajni, zajmując się zwierzętami. Dlaczego to takie pociągające? O tym w reportażu Alicji Górskiej zatytułowanym Nauczyciel z siodłem.
13: Troszeczkę, Kubusiu, jesteś za szybki, troszeczkę go weź na siebie. Troszeczkę zwolnij, ręce bliżej ciała. Kciuki do góry, spokojna rączka i łokcie blisko ciała. Trochę masz za głęboko strzemiona, troszkę wypuść lewą nóżkę. Lewą. To się zatrzymaj i popraw sobie strzemię.

0: Nazywam się Zosia.
1: Skąd jesteś?
0: Z Koszalina, z Jamna.
1: Jak długo jeździsz konno?
0: Ojej, no nie wiem, chyba z 2 lata miałam, jak mi pierwszy raz wsadzili, albo jeszcze mniej, no, zawsze na jakieś oprowadzanki, na kucyki i w sumie ciągiem. Nie miałam jakiejś przerwy, też przez parę lat, bo wcześniej mieszkałam w Bydgoszczy, przed Koszalinem, pomagałam przy hipoterapii. To jest taka terapia dla dzieci tam z autyzmem i w ogóle takie różne zaburzone też dzieciaki mieliśmy i po prostu jako wolontariuszka pomagałam, nie? No i teraz jestem tutaj, mam swojego konia od tamtego roku, od kwietnia 10.
1: Jakiej rasy to jest koń?
0: Koń arabski. Kupiłam go jako surowego takiego, można powiedzieć. No i teraz już jest coraz lepiej, tak? Już i pójdzie sam do lasu, nawet bez ogłowia. I się tak powoli rozwijamy, zwłaszcza, że no jest młody, nie? Bo on ma teraz 5 lat. Także no ostatnio zaliczył swoje pierwsze zawody i też bardzo fajnie mu poszło.
1: Powiedz mi, co daje ci ta jazda konna? Co daje ci kontakt z koniem?
0: Na pewno spokój. Na pewno gdzieś tam odnajduję się w tym lepiej niż na przykład jak miałabym, nie wiem, imprezować albo coś. Także też no, na pewno jest to zajęcie czasu i po prostu, no wiadomo, no każda z nas, dziewczyn, to jak jesteśmy w stajni, to gdzieś tam uciekamy od tego codziennego życia, na przykład no, w roku szkolnym od szkoły i gdzieś tam od tego zgiełku miasta. Każda z nas tutaj w jakiś sposób odpoczywa. No wiadomo, są gorsze treningi, gdzie na przykład trochę więcej stresu będzie, ale mimo wszystko gdzieś tam, no na te nasze konie nie da się być złym. Na przykład dzisiaj rano wsiadłam i zaliczyłam taki trochę gorszy trening, ale nakrzyczałam i później poszłam, się przytuliłam. Przeprosił. Jakże było dobrze.
1: Jak się tak nazywa?
0: On się nazywa Lider.
1: Co sprawia ci największą trudność? Co jest dla ciebie wyzwaniem? Czy było? Bo może to już jest czas przeszły, czyli te początki trzeba by wspomnieć, jeśli chodzi o opanowanie tej techniki jazdy, o w ogóle być może nawet jakiś lęk przed zwierzęciem.
0: No znaczy, u mnie jest o tyle, że on jest bardzo delikatny. Nigdy nie miałam takiej sytuacji, że na przykład gdzieś tam się pchał na mnie czy coś, bo on reaguje bardzo. Na przykład jak wchodzi gdzieś tam na mnie, to ja go, no halo, tu ja tu stoję, moja przestrzeń, to zawsze gdzieś tam odejdzie na bok. On ma szacunek do człowieka, ale no są też takie konie, które gdzieś tam próbują pokazać, że są jednak wyżej, bo mój to waży tak może z 500 kilo, a są konie, które ważą prawie tonę, także tam Basia stoi na pasmisku zimnokrwisty, no tu już trzeba uważać na stopy, bo można połamać śródstopie. Byłam niestety zmuszona poznać ten ból, ale no, co sprawia taką trudność? No myślę, że czasem ciężko się jest przełamać, chociażby do, nie wiem, no na przykład jak mamy jakiś bardziej skomplikowany parkour. To jest kwestia tego, że mówimy sobie, że nie damy rady, a później gdzieś tam jak przejdziemy raz drugi, no to jest wiadomo łatwiej i gdzieś tam koń też pomaga dużo. W sensie nie wiem, u mnie to jest tak, że ja po prostu może mam gdzieś tam czasem za mało wiary w siebie i po prostu jak już koń mi pokaże, że jest tym ze mną i on też potrafi, bo czasem ja go też traktuję, jakby nadal był takim niedoświadczonym.
1: Jakie masz plany na życie? Czy jakoś wiążesz to z tym, czym się teraz zajmujesz? Co jest twoją pasją?
0: Ja obecnie jestem w klasie w ogóle mundurowej. Jak napiszę maturę, to na studia idę na Akademię Wojsk Lądowych do Wrocławia. A jeżeli nie wyjdzie ze Wrocławiem, to właśnie tutaj na Straż Graniczną do Koszalina. Ale to myślę, że raczej jest właśnie kwestia tego Wrocławia. No i raczej zabieram go ze sobą. Na pewno z koni nie zrezygnuję.
2: Wchodzimy do boksu, musi ten koń nas zobaczyć. Przede wszystkim, żeby go nie zaskoczyć, bo różnie to może być. Konie są przede wszystkim płochliwe, więc musimy mu dać znać, że jedziemy. Najlepiej głosem odezwać się do niego. No i zaczynamy czyścić, tak? Mamy kilka szczotek, zgrzebło. Ale niestety to jest koń, który nie przepada za dotykiem. I trzeba być zdecydowanym przy nim, ponieważ każdą sytuację naszej słabości wykorzysta i niestety będzie próbował nas zdominować.

0: Danuta Pałubiak. Jestem właścicielką stajni w Cewlinie.
1: Prowadzi Pani tutaj także naukę jazdy konnej. Proszę powiedzieć, od kiedy można zacząć naukę jazdy konnej? W jakim wieku dzieci mogą rozpocząć tę przygodę?
0: Myślę, że w każdym wieku jest to możliwe. Moje wnuczki zaczynają od 2 lat. Oczywiście nie należy to do jazdy konnej, bardziej do prowadzanek, do oswajania ze zwierzętami ogromnymi, czasami niebezpiecznymi, nieobliczalnymi, ale również przyjeżdżają starsze osoby przed 50, po 40 i postanawiają zmienić coś w swoim życiu i na przykład nauczyć się jeździć konno.
1: Pani z zawodu jest architektem. Jak to się stało, kiedy w Pani życiu pojawiły się konie?
0: Uśmiecham się, bo tak naprawdę historia jest gdzieś od, którą ja znam w ogóle, od 1400 któregoś roku w mojej rodzinie. I ze strony mamy, i ze strony taty szczególnie. Mój tata dostał nakaz pracy w latach 60. tutaj na ziemię odzyskane. Przyjechał, został najmłodszym dyrektorem, kupił sobie konia i w taki sposób objeżdżał pola, a później zabrał córkę do stajni, nie wiedząc, co robi, albo wiedząc, mimo że stawiał na naukę i wykształcenie moje bardzo solidne, to gdzieś jednak te konie w nim były i próbował zaszczepić to we mnie. Kiedyś były to stadniny, stajnie, kluby jeździeckie przy Pagierach. Nie było prywatnych stajni, to wszystko było państwowe. No i do takiego klubu sportowego trafiłam.
1: W jakim wieku?
0: W granicach 12-13 lat.
1: No i ta pasja została. Za co pani kocha konie?
0: Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale tak myślę, że jest to tak nieobliczalne zwierzę i tak nieprzewidywalne i ta wolność, która z nim jest i ta adrenalina, która jest, myślę, że to mnie ciągnie.

0: Dlaczego warto zapisać dzieci na tego rodzaju aktywność sportową?
1: Jest to aktywność, jest to wysiłek, jest to bardzo trudny sport. Powiedziałabym, że 99% jest dziewczynek, a do wysokiego sportu dochodzą tylko mężczyźni. No, niewielka ilość kobiet, gdzieś tam w światowej czołówce liczą się mężczyźni tak naprawdę. Trochę kobiet jest w ujeżdżeniu, ale tak naprawdę jest to bardzo trudna dyscyplina sportowa. Dlaczego? Bo uczy charakteru. Uczy radzenia sobie ze wszystkim. Nie ma sytuacji, kiedy coś jest dla nas trudne. Szukamy po prostu wtedy tylko i wyłącznie rozwiązania tej sytuacji. Na tym polega moim zdaniem ten sport. Na niepoddawaniu się, na dążeniu do celu, na uzyskaniu sukcesu. Konie? Tak, pokora. Dlatego zachęcam absolutnie, żeby zapisywać dzieci w dzisiejszych czasach, bo jest to trudny czas i dla rodziców, dla dzieci i również dla trenerów.
0: Jakie mięśnie ćwiczymy? Co to jest za rodzaj aktywności takiej sportowej?
1: Zawsze mówię na początku swoim jeźdźcom, którzy zaczynają i którzy przyjeżdżają następnym razem i mają straszne zakwasy, że tak naprawdę działają wszystkie mięśnie, od czubka głowy do końca palców u nóg. Jest to sport, który rozwija całe ciało, wzmacnia mięśnie, koordynację.
0: Najpiękniejsze chwile w siodle to jakie?
1: To wtedy, kiedy człowiek czuje wolność, kiedy galopuje, kiedy czuje, że ten koń z nim współpracuje i również chce galopować, jak ten sport zamienia się w przyjemność. Wielką, nie mogę powiedzieć, że przyjaźń, ale taką otwartość z tym koniem, współpracę i czujemy, że to właśnie jest ta chwila.
2: Dla mnie to jest, jak zwierzę czuje przy nas, że ono może być przy nas bezpieczne. Ufa nam po prostu.
3: Wysłuchaliście reportażu Alicji Górskiej zrealizowanego w stajni w Cewlinie.
4: SK Koszalin.
3: Mieszkańcy koszalińskiego osiedla Sarzyno doczekają się pierwszego ogólnodostępnego obiektu sportowego. Nowy Orlik obejmie boisko piłkarskie, wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki oraz budynek szatniowo-magazynowy. Całość zostanie oświetlona, ogrodzona i wyposażona w monitoring. Miasto podpisało umowę z wykonawcą z Radziejowa. O szczegółach prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
5: Osiedle Sarzyno to jest stosunkowo młode osiedle, bardzo prężnie się rozwijające. Powstają tam kolejne obiekty i wielorodzinne, i jednorodzinne. Jest tam bardzo wiele młodych małżeństw, które mają dzieci i to jest jedyne osiedle, na którym nie ma żadnego obiektu sportowego. Jeszcze w kampanii wyborczej obiecywałem, że zajmiemy się tym tematem i zbudujemy tam Orlika. W zeszłym roku złożyliśmy stosowne wnioski do ministerstwa, pozyskaliśmy na to pieniądze z Ministerstwa Sportu i po wyborze wykonawcy możemy podpisać umowę na projektowanie i budowanie Orlika właśnie tam w tym miejscu. Także to jest jedna z obietnic wyborczych, które właśnie teraz wypełniamy. Także cieszę się niezmiernie. Termin realizacji to jest 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli w czwartym kwartale 2027 roku Orlik powinien być gotowy i dzieciaki, młodzież z tego osiedla będą mogły korzystać z obiecanego Orlika. Także już w połowie kadencji tą obietnicę wypełniamy. Koszt finalny to jest 3 milion 813 tysięcy złotych brutto. Taka jest wartość umowy przetargu. Na tym terenie nie było działki miejskiej, było tylko działka przeznaczona w planie miejscowym pod takie właśnie przeznaczenie obiektów sportowych. Nabyliśmy tą działkę, nawet jeszcze z takim kawałkiem nieco większym, żeby zrealizować tą inwestycję. Taką mamy praktykę w mieście, że tam te obiekty sportowe przy szkołach są zarządzane przez szkoły, a te, które stoją z dala od jakichkolwiek szkół, są zarządzane przez ZOS i z reguły jest tam jakiś taki animator właśnie, który się tym zajmuje.
6: Rajmund Zaleski, prezes firmy Torakol, spółka ZOS z Radziejowa. Bardzo się cieszę, że będę miał możliwość podpisania umowy na realizację kolejnego w naszym portfolio obiektu sportowego. Tak jak tutaj pan prezydent wspomniał, obiekt jest wielofunkcyjny, zakłada wykonanie boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego plus wykonanie infrastruktury przy obiektach sportowych w postaci budynku szatniowo-magazynowego. Termin realizacji 16 miesięcy, formułę zaprojektuj i wybuduj, więc ten rok poświęcimy prawdopodobnie na prace projektowe, natomiast w przyszłym roku zaczniemy budować tak, by obiekt został ukończony zgodnie z terminem. Bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać finalizacji projektu. Jeżeli chodzi o pytanie odnośnie niespodzianek, to na budowie zawsze są niespodzianki, które trudno przewidzieć w momencie podpisywania umowy. Natomiast mam nadzieję, że wspólnie z inwestorem będziemy je na tyle sprawnie i szybko rozwiązywać, że sobie z tymi nieprzewidzianymi problemami poradzimy. No jakby wyzwaniem, nie wyzwaniem, jakby takim elementem, który jakby zawsze jest niewiadomą, jest budynek, no bo tu jednak trzeba go wymurować, jest budynek murowany, więc tutaj będzie na pewno najwięcej pracy i uwagi zostanie poświęcone na wybudowanie tego budynku.
7: Grzegorz Żelazny, dyrektor Wydziału Inwestycji. Do wybudowania jest boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki oraz obiekt, budynek szatniowy, tak jak pan Rajmund powiedział. Boisko będzie miało wymiary 30x62 metry, a boisko wielofunkcyjne 19,1x32,1 metra. Cały kompleks będzie oświetlony, ogrodzony, wyposażony w system monitoringu.
3: Przypomnijmy, koszt inwestycji to 3 800 000 zł, a ministerialne dofinansowanie pokryje 50% tej kwoty. Orlik powinien być gotowy późną jesienią przyszłego roku. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać, a zajęła się nim Magda Wanowska-Miksa.
4: SK Koszalin News.
3: Większe bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego, lepsze warunki obsługi podróżnych i możliwość zwiększenia prędkości pociągów do 120 km na godzinę. To efekty prac realizowanych na linii kolejowej między Białogardem a Kołobrzegiem. Gorsza informacja jest taka, że od połowy września znów wrócą utrudnienia dla podróżnych, bo rozpocznie się kolejny etap prac obejmujący m.in. wymianę rozjazdów, remont torów stacyjnych, prace przy sieci traktorów.
8: Zostaną dostosowane do nowych rozjazdów. Przewidziano także montaż nowych urządzeń przejazdowych na 13 przejazdach kolejowo-drogowych, co przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Ze względu na zakres robót, ruch pociągów na jednotorowym odcinku Białogard-Kołobrzeg zostanie wstrzymany od 14 września do 12 grudnia. W tym czasie przewoźnicy Polregio i PKP Intercity uruchomią zastępczą komunikację autobusową między Białogardem a Kołobrzegiem. Wybrane pociągi pojadą zmienioną trasą przez Koszalin. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji znajdują się na portalu pasażera.
3: Po zakończeniu wszystkich robót pociągi pasażerskie na trasie Białogard-Kołobrzeg będą mogły kursować z prędkością do 120 km na godzinę, co pozwoli skrócić czas przejazdu. Korzyści odczują również kierowcy i piesi dzięki poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, a podróżni zyskają wygodniejsze i bardziej dostępne perony. Do końca czerwca wykonawca wymienił ponad 30 km torów pomiędzy stacjami i przystankami. Oczyścił podsypkę, przeprowadził część prac związanych z dostosowaniem sieci trakcyjnej, wyremontował obiekty inżynieryjne oraz wykonał pracę na 15 przejazdach kolejowo-drogowych. Na stacji Wrzosowo podróżni korzystają już z docelowego peronu przy budynku stacyjnym. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji dostępne są na stronie internetowej portalpasażera.pl. Tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
4: SK Koszalin.
3: Szpital Wojewódzki w Koszalinie wzbogacił się o nową pracownię hemodynamiki. Koszalińska lecznica pełni rolę pełnoprofilowego ośrodka w zakresie kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i kardiologii nieinwazyjnej. Zabezpiecza w zakresie opieki kardiologicznej wraz z codziennym 24-godzinnym dyżurem region Pomorza Środkowego. Zakończyła się jednocześnie cyfryzacja szpitala.
9: Piotr Sołtysiński, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Mam przyjemność poinformować, że w ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy dwa tematy finansowane z KPO. Jeden temat to jest cyfryzacja Szpitala Wojewódzkiego. Łącznie to 14,5 miliona, 12 milionów z KPO i 2,5 miliona z Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach tego kupiliśmy odpowiednią ilość sprzętu, usprawniliśmy aplikacje, serwery, komputery, systemy bezpieczeństwa, sprzęt do cyfryzacji, kopii bezpieczeństwa. Szeroki dość zakres, który zwiększa po prostu funkcjonowanie szpitala i bezpieczeństwo danych w szpitalu. Drugi temat to właśnie jesteśmy tutaj, zobaczymy za chwilę efekty, czyli środki z KPO na pracownię hemodynamiki, co wyposażeniem. I tu całość projektu ponad 13 milionów złotych, z tego 12 milionów z KPO, no i ten skromny milion z ogonkiem szpitala.
10: Jakub Kowalik, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Szanowni Państwo, dla samorządu województwa zachodniopomorskiego, dla zarządu szpital w Koszalinie jest niezwykle ważną, istotną placówką. Praktycznie od Szczecina aż po Gdańsk jest to największa placówka medyczna funkcjonująca w naszym województwie. Dlatego stale inwestujemy w rozwój, rozbudowę, ale także nowy sprzęt, który zakupujemy właśnie dla koszalińskiego szpitala. To nie są

0: oczywiście jedyne inwestycje, które są przeprowadzane, ponieważ jeszcze w tym roku za ponad 1 800 000 zł trafi właśnie na oddział kardiologii. Pierwsze piętro zostanie wyremontowane, a także zostanie zakupiony sprzęt.
1: Tomasz Tesor, starosta koszański. Przede wszystkim możliwe są gratulacje dla osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie, to kolejne działania na terenie Szpitala Wojewódzkiego, które jest realizowane, środki, które są dostępne, są znakomicie wykorzystywane, więc olbrzymie słowa uznania ze strony powiatu koszańskiego. Od początku tej kadencji intensywnie współpracujemy ze szpitalem, z panem dyrektorem. Pieniądze, które są przekazywane przez Radę Powiatu Koszańskiego, są wykorzystywane, jak widać, w dobrym celu i mam nadzieję, że ta współpraca w kolejnych latach będzie kontynuowana.
2: Elżbieta Zyńka, ordynator oddziału kardiologii. Jest to rzeczywiście przejście do zupełnie nowej rzeczywistości. To jest XXI wiek. Spełniają się marzenia w Koszalinie. Zaczynaliśmy 25 lat temu w tej pracowni. Powstała pierwsza pracownia hemodynamiczna, która była jedną z pierwszych w Polsce w ośrodku nieakademickim. Były dotacje 100% z środków ministerialnych. I zaczęliśmy 25 lat temu leczyć zawały przy pomocy angioplastyk wieńcowych, czyli w udrażnianiu tętnic wieńcowych. Po 25 latach aparat został jeden po 10 latach wymieniony, wyeksploatowany, bo to jest jedyna pracownia, która była od Gdańska, Poznania i Szczecina. Po 15 latach bodajże uruchomiono ośrodek w Słupsku dopiero, a jeszcze później w Szczecinku. A więc obejmowaliśmy tu region z całym powodzeniem około 1 200 000. I to są dyżury codzienne, 24-godzinne. Dlaczego teraz jest tak ważna sprawa? Bo mamy jedną pracownię hemodynamiczną, która tu jest, po drugiej stronie, a mamy drugą pracownię, która zabezpieczy ciągłość pracy i leczenia zawałów, czyli ostrych stanów, zagrożenia życia codziennie przez 24 godziny, niezależnie od dnia, nocy, świąt i tak dalej. To musi działać, bo to jest jedyne miejsce do takich zabiegów. A dwa, pracownia, która tu powstała, daje nowe możliwości, a więc to nie jest tylko backup dla tamtej pracowni i ciągłości leczenia, ale większe możliwości. My w tej chwili czujemy wakacje, obejmujemy, myślę, populację około 1 000 000 osób. Szeroko działając, pacjenci tutaj w tej chwili są z Poznania, Wrocławia, Płotów, Gryfic i miastka, i wszelkich tutaj okolicznych, jest daleka też Dolnego Śląska. Dzisiejszej nocy chociażby chłopak, 84 rocznik, przyjęty po zatrzymaniu krążenia w przebiegu zawału. O 5 rano był zaopatrywany z powodu właśnie tego zawału. Przeżył, jest na respiratorze, mamy nadzieję, że przeżyje dalej. I to jest największa ta część finansowa z KPO, żeby Państwu naświetlić, co tu się jeszcze będzie działo. Oprócz tego odnowiliśmy pracownię wszczepiania rozruszników. Aparat, pod którym pracowaliśmy, tak zwane ramiece, już miało 12 lat. Już straciło te wszystkie techniczne rzeczy, które są niezbędne w tym momencie i w związku z tym była okazja za prawie 1 000 000 zł kupić ten aparat. W tym ośrodku się wszczepia około 400 rozruszników rocznie. I to od bardzo prostych rozruszników, ale do tych bardzo, bardzo zaawansowanych. Efektem naszej pracy są coroczne warsztaty. Cała Polska tu się uczy zabiegów wszczepiania różnego typu rozruszników serca. Poza tym zwiększymy możliwości i bezpieczeństwo i skuteczność leczenia przy pomocy ablacji migotania przedsionków, tak zwaną metodą elektroporacji.
3: Nową aparaturę medyczną zyskała także przyszpitalna poradnia kardiologiczna. To m.in. bieżnia diagnostyczna z zestawem do prób wysiłkowych, echokardiograf oraz elektrokardiograf. Z kolei nowy przenośny aparat RTG trafił do pracowni urządzeń wszczepialnych serca.
4: SK Koszalin.
3: Działa już nowy żłobek w Koszalinie. To Akademia Pierwszych Kroków przy ulicy Słowiańskiej. Placówka powstała w sąsiedztwie przedszkola nr 12. Żłobek zapewnia miejsca dla 100 dzieci, które są podzielone na 4 grupy. Każda z nich ma do dyspozycji własną salę zabaw, łazienkę oraz pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku.
5: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Zakończyliśmy budowę żłobka. W tym miejscu powiem, że to jest pierwszy nowo wybudowany żłobek po 1989 roku. Budżet całego projektu to 9 milionów ponad 100 tysięcy złotych, z czego dofinansowania mieliśmy 7 milionów 100 tysięcy, czyli za kwotę z budżetu miasta około 2 miliony złotych postawiliśmy ten piękny obiekt, który ma ponad 800 metrów kwadratowych powierzchni. Termin był naprawdę krótki i tutaj chylę czoła i kieruję ogromne podziękowania dla wykonawców, ponieważ umowę na projektu i buduj podpisaliśmy 31 października, a dzisiaj oddajemy oddajemy go do użytku, tak naprawdę już oddany do użytku jakiś tam czas temu.
6: Grzegorz Żelazny, dyrektor Wydziału Inwestycji. Trzeba powiedzieć, że łatwo nie było. Tak jak pan prezydent powiedział, 35 tygodni czas na realizację formuły projektu i buduj. Udało nam się przedłużyć ten okres do 37 tygodni i 17 lipca wykonawca zgłosił zakończenie robót, 20 lipca podpisaliśmy protokół odbioru. Najtrudniejszy w tym naszym okresie realizacji był chyba ten okres zimowy, który wszyscy państwo pamiętają, przyszły mrozy w styczniu, a myśmy właśnie wtedy chcieli przystąpić do wykonywania płyty fundamentowej. Mrozy nas powstrzymały. To był kolejny element, który stawiał tą inwestycję, te tempo realizacji podkręcił jeszcze bardziej niż to wynikało z pierwotnego harmonogramu. No ale się udało. Tak jak pan prezydent powiedział, dzięki chyba od początku, to znaczy my wierzyliśmy. Wierzyliśmy, kiedy zobaczyliśmy tą ekipę młodych chłopaków, którzy wierzyli w swoje możliwości i faktycznie zrobili. Obiekt posiada wszystkie nowoczesne instalacje, ogrzewanie jest zrealizowane z węzła MEC. Każde pomieszczenie jest klimatyzowane i wentylowane. Mamy centralę wentylacyjną. Możemy wentylację ustawić w każdym pomieszczeniu w zależności od stopnia stężenia dwutlenku węgla regulować w każdym pomieszczeniu. To z takich tych nowocześniejszych instalacji. Oczywiście każde pomieszczenie ma opuszczone żaluzje, sypialnie, gdzie dzieci będą spały, można całkowicie zaciemnić, więc warunki do przebywania najmłodszych są bardzo dobre. I chciałem jeszcze podkreślić, że tak jak dobrze pracowało nam się z wykonawcą, to taki napiętny harmonogram wymusza również działanie pozostałych jednostek. Inwestycje prowadził oczywiście Wydział Inwestycji, ale również pozostałe jednostki miasta, służby miejskie, MEC, energetyka też nam bardzo pomogła.
3: Dorota Hałat, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych. Jak zobaczyłam po raz pierwszy ten obiekt na żywo, to jestem zauroczona nim. Powiem szczerze, że sama nie wierzyłam, że ten termin zostanie dochowany, bo wiem, jak długo proces inwestycyjny trwa, więc jestem tu pełna podziwu. Ja jestem pod wrażeniem obiektu. Pierwszy żłobek, który został wybudowany, zaprojektowany i wybudowany w ciągu 37 lat, więc widać, jakie nasze żłobki i jak ta sfera infrastruktury jest już przestarzała. Jeżeli spojrzycie na stronę internetową miasta, to dowiecie się, jakie tutaj będą zajęcia i jakie wrażenia mogą uzyskać dzieci, bo ten żłobek może konkurować, a nawet bardzo przewyższyć jakość wszystkich żłobków w Koszalinie, łącznie z tymi prywatnymi.
7: Jakub Jantoszak,
8: Bartosz Domaszewicz.
7: Słuchajcie, no myślę, że dzisiaj już możemy powiedzieć, udało się. Myślę, że i pan prezydent, i pan dyrektor podkreślili, jak wymagający był to dla nas termin, bo 35 tygodni na zaprojektowanie oraz wybudowanie takiego obiektu to naprawdę bardzo, bardzo mało czasu. Myślę, że udało się to dzięki współpracy z Urzędem Miasta, z Wydziałem Inwestycji, ze wszystkimi inspektorami. Jest to chyba teraz najnowocześniejszy obiekt tego typu w naszym mieście. Także zapraszam też wszystkich rodziców, żeby tutaj swoje dzieciaki oddawali do placówki. Ja na pewno swojego synka też tutaj podrzucę.
8: Jako lokalni przedsiębiorcy i lokalne firmy bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie. Inwestycja ta wymagała to dobrej, bardzo dobrej organizacji na wielu poziomach. Cieszymy się, że mogliśmy wykorzystać nasze doświadczenie związane z technologii prefabrykowanej, aby móc stworzyć obiekt, który będzie służył przede wszystkim dzieciom, rodzinom oraz wszystkim mieszkańcom Koszalina.
5: Wartość całego zadania to ponad 9 milionów 100 tysięcy złotych, dofinansowanie 7100, także dołożyliśmy 2 miliony naszych budżetowych pieniędzy do realizacji tego żłobka. Żłobek jest budowany na w sumie 100 dzieciaków w 4 grupach po 25 osób. Będzie catering, w przyszłości zmodernizujemy kuchnię w pobliskim przedszkolu i pobliskie przedszkole będzie, można powiedzieć, żywiło dzieci w przedszkolu i w żłobku. Taki jest plan. Dla zabaw oczywiście też dobudujemy wszystko w swoim czasie. Tak jak wszystkie pozostałe nasze żłobki, które mają już te place zabaw, skorzystaliśmy z programu, który, jak to sama pani minister mówi, narodził się w Koszalinie. Także teraz też oczywiście będziemy z tych pieniędzy korzystać, aplikować i zbudujemy tutaj plac zabaw oczywiście również. Kadra też jest zatrudniona. Kadra pochodzi z tych dwóch wygaszanych żłobków. Także wszyscy pracownicy zostali zagospodarowani i też tutaj będą pracowali w tym żłobku.
3: Nowy miejski żłobek w Koszalinie to ponad 800 metrów kwadratowych nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni.
4: SK Koszalin.
3: Kierowcy w Kołobrzegu jeżdżą już przebudowaną ulicą Okopową. Wartość inwestycji, przypomnijmy, wyniosła ponad 8,5 miliona złotych, z czego połowa to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja nie była prosta, bo ulica jest intensywnie użytkowana. Między innymi mamy tam szkołę i przedszkole, centrum usług społecznych czy osiedla mieszkaniowe. Prace były prowadzone etapami, a teraz są tam nowe chodniki, nowa nawierzchnia, jezdni, miejsca postojowe czy oświetlenie, mówi prezydent Kołobrzegu Anna Miczkowska.
9: W październiku ubiegłego roku przekazali wybraliśmy plac budowy pod remont ulicy Okopowej. I od samego początku wiedzieliśmy, że będzie to jedna z trudniejszych inwestycji, jeśli nie najtrudniejsza, którą przyszło nam realizować. To bardzo przemieszczana ulica, zarówno przez użytkowników aut, ale również rowerzystów i pieszych, bo przy tej ulicy znajduje się przedszkole, szkoła, centrum usług społecznych, gabinety lekarskie i od samego początku realizacji musieliśmy koncentrować się i na realizacji trudnej, bądź co bądź, bo bardzo gruntowny był to remont, ale również musieliśmy koncentrować się na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, rodziców, dzieci, osób, które tu wykonują swoją pracę i muszą dotrzeć do tych wskazanych przeze mnie punktów. Ta ulica zmieniła zupełnie swój wygląd, ale jest też ulicą bezpieczniejszą, a przecież o to chodzi, żeby ulice były nie tylko estetyczne, ale były przede wszystkim bezpieczne, a w naszym przypadku możemy powiedzieć to z całą odpowiedzialnością, że jest ona teraz bezpieczeństwa. Zmieniliśmy nawierzchnię, jest z chodników, powstały miejsca postojowe, zostało tu zamontowane nowe oświetlenie, elementy małej architektury. To już jest. Ale przed nami jeszcze bardzo ważny moment i o tym opowie pani Monika Duś-Kopuś, ponieważ przygotowała koncepcję nasadzeń i będzie to takie dość innowacyjne propozycja. Składane były oferty na realizację właśnie terenów zielonych przy ulicy Okopowej. Wpłynęły dwie oferty, ale na pewno ta ulica zmieni swoje również pod tym względem oblicze. Ona była również trudna, ta inwestycja. Trwała tu realizacja ważnej dla nas inwestycji. Budowaliśmy tu mieszkania dla osób, które tracą samodzielność. Koszt tej inwestycji to jest 8 600 000. Pozyskaliśmy dość duże dofinansowanie Rządowego Funduszu Dróg. 4 700 000 wpłynie do nas na konto. Tym samym te pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na kolejne inwestycje.
10: Ta ulica, tak jak powiedziała pani prezydent, jest bardzo długa. Mieści się na niej dużo funkcji. Projektowanie zieleni w tą ulicę było niemałym wyzwaniem, bo nie wszędzie mogliśmy drzewa czy też innego typu roślinność ulokować. Przygotowaliśmy projekt, przygotowaliśmy wizualizację. Nie na wszystkich odcinkach mogliśmy zaprojektować zieleń. Były pewne ograniczenia. Trzeba było znaleźć wspólny mianownik i pomysł na całość. Pomysłem tym było właśnie odbicie od zieleni, takiej typowej zieleni drzew i wejście w kolorystykę bardziej pastelową. Ta kolorystyka to są odcienie niebieskiego, to są odcienie różu i odcienie szaro-niebieskich innego rodzaju drzew. Zacznę od cedrów himalajskich, libańskich, klauki, które pojawią się na odcinku przy szkole numer 7. Drugą istotną formą większą to będą drzewa flamingo, klony flamingo. To będą nieduże drzewa, ponieważ one się znajdą w pasach drogowych. Kolejną bardzo istotną rośliną w tej kompozycji jest perowskia. Cała ta ulica będzie spotęgowana kolorem na niebiesko.
3: Przypomnijmy, koszt przebudowy ulicy Okopowej w Kołobrzegu to ponad 8,5 miliona złotych. Połowę tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Materiał Agnieszki Górskiej.
4: SK Koszalin.
3: Koszalińskie Muzeum będzie współpracować z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa Regionalne Izby Pamięci. To ogólnopolski projekt, którego celem jest wspieranie Izb Pamięci. O szczegółach Joanna Chojecka, dyrektor Koszalińskiego Muzeum, oraz Wojciech Kucharski, zastępca dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość.
11: Nasze muzeum rzeczywiście realnie buduje sieć wsparcia i wymiany wiedzy o ocalonych dziedzictwach Pomorza Zachodniego. Inauguracja projektu i inauguracja przystąpienia naszej instytucji do tego ważnego projektu realizowanego przez Ośrodek Przyszłość i Pamięć we Wrocławiu podkreśla właśnie rangę społecznego działania naszych mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa i również roli instytucji, takich jak muzea, w tym procesie zachowania pamięci. Wystawa 1945, koniec i początek, 80 lat polskiego Koszalina, jest właśnie również o tym ocalonym dziedzictwie, o tej pamięci z różnych stron opowiada. Jest również wystawą o charakterze partycypacyjnym, co oznacza, że właśnie dzięki również Izbom Pamięci, tutaj działającym i pasjonatom, ludziom wrażliwym na historię, na dziedzictwo, ta wystawa mogła powstać. Też w tym momencie zapowiem, że wystawa, która miała mieć charakter czasowy w związku z ogromnym zainteresowaniem, zostaje zachowana jako wystawa stała i to jest taka nowość. Dlatego będziemy ją też przebudowywać i rozbudowywać, prezentować również materiały, które do nas trafiały zarówno przed powstaniem wystawy, jak i w trakcie wystawy, wywołane oprowadzaniami kuratorskimi, które dzielnie i wspaniale prowadził Krzysztof Jedynak. W trakcie tych spotkań właśnie też ta idea zachowania dziedzictwa była cały czas obecna. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę też w tym ważnym i wyjątkowym dniu to ogłosić. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu dyrektorowi.
12: Polsce jest ponad 1600 izb pamięci. Mówimy o dziedzictwie kulturowym, które jest całkowicie poza oglądem państwa. To dziedzictwo kulturowe trwa głównie dzięki pracy wolontariuszy i oddolnych środowisk, które zbierają, kolekcjonują i zabezpieczają to dziedzictwo kulturowe. Ponad 2 miliony obiektów. Projekt Ocalone Dziedzictwa to jest pewna próba odpowiedzi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wsparcie właśnie tych środowisk, które na poziomie lokalnym opiekują się dziedzictwem kulturowym. Tworzymy to, można powiedzieć, prowadząc działania w trzech obszarach. Po pierwsze, próbujemy stworzyć centralną ewidencję tych zbiorów. One w tej chwili są poza jakąkolwiek ewidencją. To oznacza, że nie mają formalno-prawnej ochrony. Pozwalamy tym izbom, pomagamy tym izbom profesjonalizować swoje działania, bo w bardzo wielu sytuacjach to są fantastyczne, oddolne projekty edukacyjne, popularyzujące lokalną historię, ale często przy bardzo niewielkim wsparciu mogą realizować swoją misję znacznie skuteczniej i lepiej. A po trzecie, tworzymy sieć. I teraz, co jest niezwykle ważne, to jest tak naprawdę działalność całkowicie społeczna, oparta na pracy wolontariuszy, na pracy ludzi, którzy czują, że lokalna historia, dziedzictwo kulturowe lokalne jest podstawą dla ich lokalnej tożsamości. Dzięki sieci mamy wymianę doświadczeń, mamy ogląd tak naprawdę na dziedzictwo kulturowe w Polsce, które składa się z bardzo wielu narracji. Nie tworzymy jakiejś jednej centralistycznej opowieści, tylko chcemy zobaczyć wielogłos. Dzięki Muzeum w Koszalinie, dzięki takim instytucjom patronackim, dajemy wsparcie izbom właśnie na poziomie lokalnym, bo takie instytucje jak Muzeum w Koszalinie, w każdym województwie szukamy właśnie jakiegoś lokalnego podmiotu, który doskonale rozumie lokalne potrzeby, zna lokalną historię i ma też zaufanie lokalnych środowisk, bo my od tych izb tak naprawdę nic nie chcemy. My chcemy izbom coś dać. Chcemy zobaczyć, jakie izby mają potrzeby. Chcemy pomóc te potrzeby zaspokoić. To nie jest idea taka, że gdzieś na górze wymyślono program, tylko ten program powstał całkowicie oddolnie. Zaczęło się od dwóch izb, które prowadziły swoje wystawy i oni zobaczyli, że może można opowiadać swoją historię trochę inaczej. Może można budować wystawy bardziej profesjonalnie. Z tymi dwoma izbami zbudowaliśmy program ewidencji. Oni zobaczyli, że to ma wartość, bo naraz sami zobaczyli, jakie mają realnie zbiory. Dostrzegamy to, że bardzo często to są jedyne egzemplarze związane z lokalnym dziedzictwem, które gdzieś są dzięki wolontariuszom zabezpieczone. Program na Pomorzu Zachodnim do tej pory bardzo dzielnie w tym programie wspierał nas Centrum Dialogu Przełomy, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Teraz dalej w tym projekcie gdzieś będzie, ale przechodzi na drugi plan, natomiast rolę takiej instytucji patronackiej zgodziło się przenieść Muzeum w Koszalinie, za co bardzo dziękujemy. Na terenie Pomorza Zachodniego mamy zidentyfikowanych ponad 80 izb, więc to jest duże wyzwanie, żeby z każdą z tych izb być w relacjach, żeby zdiagnozować potrzeby. Nie każda izba ma potrzebę budowy nowoczesnej ekspozycji, tworzenia z jakiegoś spójnego programu edukacyjnego, ale każda izba ma potrzebę ewidencji swoich zbiorów. Każda izba ma potrzebę zabezpieczenia swoich zbiorów, spowodować, żeby to, co wykonali wolontariusze w ostatnich 10, 20 i 50 latach, przetrwało. I to jest, można powiedzieć, główny cel tego programu.
13: Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego Muzeum w Koszalinie. Na pierwszy etap, który tutaj mamy przygotowany, składa się 13 wizyt kontrolnych, wizyt studyjnych, od Stołczyna pod Szczecinem aż po Polanów, więc tych izb jest 9. Dodatkowo właśnie dojdą jeszcze kontakty z innymi i próba rozwoju tej sieci, która myślę, że będzie jak najlepszą korzyścią dla rozwoju całego projektu, ale też i z korzyścią tutaj dla wiedzy właśnie o tym, czym izby dysponują, jakimi zbiorami oraz oczywiście jak możemy pomóc jako instytucja patronacka nad tym projektem.
14: Dawid Buczkiewicz, Izba Pamięci w Szczecińsku Zdroju. My uczestniczymy w programie Ocalone Dziedzictwa od paru lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy brać udział, ponieważ otrzymaliśmy taką realną pomoc w postaci szkoleń tego, że członkowie naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Szczecińskiej, które zajmuje się Izbą Pamięci, otrzymało nowe umiejętności a propos chociażby tego, że digitalizujemy nasze zbiory, że opracowujemy, opisujemy je w sposób lepszy, a także w sposób, w który możemy prezentować właśnie tą historię naszego miasteczka, naszego regionu, też promować, bo Ocalone Dziedzictwa ma projekty, które pomagają nam w tym, żeby dotrzeć do większej liczby mieszkańców naszego regionu i jesteśmy też wdzięczni za to, że możemy w tym projekcie brać udział, że taką pomoc realną ten projekt daje właśnie takim instytucjom, które dotychczas były trochę zapomniane, które były właśnie prowadzone przez społeczników, a dzisiaj one działają lepiej, prężniej, no i ujrzały światło dzienne.
3: Dzięki projektowi Ocalone Dziedzictwa zostaną zabezpieczone regionalnie regionalne dziedzictwa kulturowe w formie materialnej i niematerialnej, ale też rozwijana będzie sieć współpracy instytucji kultury. Materiał Agnieszki Górskiej. Koszalin otrzyma ponad 35 milionów złotych dofinansowania na rozbudowę ścieżek rowerowych. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na blisko 42 miliony. Wybudowanych zostanie 6 odcinków tras, co da łącznie 9 kilometrów nowych ścieżek, mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
5: Trwało to nieco, dlatego że musieliśmy zmienić strategię. Ona wymagała opiniowania i zatwierdzania, również decyzji środowiskowych, ale już jesteśmy gotowi. Miejsce, w którym się znajdujemy, też nie jest przypadkowe, dlatego że tutaj kończy się ta ścieżka rowerowa, która prowadzi z Koszalina może starej części Koszalina do Jamna, to oczywiście też jest częścią Koszalina. Ten odcinek jest bardzo niebezpieczny dzisiaj bez tej właśnie ścieżki rowerowej. Mamy prawie gotowy projekt na budowę tej ścieżki rowerowej. To jest w ogóle projekt nieco szerszy, bo projekt zarówno ścieżki, jak i drogi, z którego wyjmiemy, może powiedzieć, ten element rowerowy i zrealizujemy go w pierwszej kolejności. Ale ta ścieżka rowerowa to nie tylko do Jamna. Również w tej umowie przewidują budowę ścieżki rowerowej do samego Łabusza, a także kontynuację ścieżki rowerowej, która biegnie wzdłuż rzeki Dzierzęcinki i ona również będzie, tak może powiedzieć, zakręcała do Jamna. Cały czas liczymy na kontynuację realizacji ścieżki rowerowej po wale przeciwpowodziowym do jeziora Jamno, połączenia z naszym statkiem Julkiem i do Mielna, którym to już tym zadaniem zajmuje się marszałek Kowalik i liczymy, że te prace po prostu nieco przyspieszą i nabiorą takiego, może powiedzieć, bardzo charakteru i tempa. Też jeszcze oprócz tego, co wymieniłem, jeszcze ten system ścieżek rowerowych dopełni ścieżka, która biegnie w kierunku Lubiatowa i jedna w centrum miasta wzdłuż ulicy Monte Cassino.
15: Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Pomorza Zachodniego wiedzą, że jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, o to, żeby były bezpieczne, żeby były przyjazne, to jest to jeden z moich kluczowych priorytetów w ostatnich latach i ja bardzo się cieszę, że pan prezydent Tomasz Sobieraj, z którym wiele lat właśnie na budowie tych ścieżek rowerowych wspólnie spędziliśmy, tak pięknie dzisiaj kontynuuje nasze dzieło właśnie na terenie miasta Koszalin. Dzięki tej finalizacji tych kilku odcinków Koszalin będzie najbardziej spójny pod względem rozwiązań komunikacyjnym dla rowerzystów miastem w naszym regionie i tego mogę tylko i wyłącznie pogratulować. Ja bardzo się cieszę, że ten system ścieżek wewnątrzmiejskich, który tworzy Koszalin, tak świetnie współpracuje z tymi szlakami rowerowymi, które my budujemy na Pomorzu Zachodnim w układzie północ, południe, wschód, zachód. Dzięki tej ścieżce, o której mówił pan prezydent, będziemy mieli udrożniony wyjazd z miasta w kierunku północnym. Będziemy oczywiście robili wszystko, żeby połączyć, spiąć te ścieżki wraz z ciężką walę przeciwpowodziową, o czym mówił pan prezydent. Bardzo się cieszę, że będzie można również bezpiecznie z Koszalina wyjechać na to, co w chwili obecnej rozwijamy, a więc szlak zamków i pałaców, tak go nazwaliśmy, a więc szlak, który ma połączyć docelowo Koszalin z Polanowem. To będzie na pewno wielka atrakcja turystyczna. To, na co chcemy stawiać właśnie budując ten zwarty ekosystem rowerowy na Pomorzu Zachodnim, to po pierwsze poprawa bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, po drugie inwestycja w ich aktywizację, a więc w zdrowie tak naprawdę naszych mieszkańców. No i wreszcie po trzecie, last but not least, nie najmniej istotne, to jest budowanie atrakcyjności turystycznej. I nawet tutaj jadąc widziałem kilku przynajmniej rowerzystów, nie na szczęście na autostradzie, ale bocznymi drogami jadącymi, tak zwanych sakwiarzy, którzy z sakwami przemierzają Pomorze Zachodnie. Dlatego, że jest u nas nie tylko pięknie, ale właśnie jest bezpiecznie i mamy najbardziej rozbudowany system ścieżek rowerowych w Polsce.
16: Pomorze Zachodnie to jest rowerowa stolica Polski i niezwykle dumnie patrzymy na to, kiedy przyjeżdżają do nas mieszkańcy z całej Polski właśnie z bagażnikami, na których mają rowery i to właśnie na Pomorzu Zachodnim spędzają miło czas, atrakcyjnie spędzając ten czas, ponieważ korzystają z naszej bazy ścieżek rowerowych. Ja tylko przypomnę, że w pierwszym etapie zostało wybudowanych i oznakowanych blisko 1100 km trasy rowerowych. W drugim etapie, który rozpoczęliśmy w roku 2025, ten etap zakłada budowę kolejnych 400 km trasy rowerowych właśnie na Pomorzu Zachodnim. Bardzo się cieszę, że właśnie miasto Koszalin, bliskie memu sercu, że akurat wpisuje się w tą bazę, w tą tendencję budowania tras rowerowych właśnie w mieście Koszalin, ale także na Pomorzu Zachodnim. To jest, szanowni państwo, 6 odcinków, które zostaną wybudowane na łącznie 9 kilometrów nowych ścieżek rowerowych w samym mieście Koszalin. Tak jak prezydent wspomniał, to jest ulica Monte Cassino, gdzie zostanie nieformalnie dopięty taki ring rowerowy Koszalina, jeśli chodzi o centrum miasta. To jest oczywiście ulica Lubiatowska, ale także od tego miejsca, w którym się

0: miliona rowerzystów. Rok później to już było 200 tysięcy więcej, czyli ponad 1 700 000 rowerów przejechało po naszych malowniczych trasach rowerowych.
1: Mówił wicemarszałek województwa Jakub Kowalik. Inwestycje przewidują budowę, rozbudowę lub oznakowanie odcinków tras dla cyklistów wzdłuż alei Monte Cassino od skrzyżowania Skutrzeby do skrzyżowania z Fałata, od Fałata do skrzyżowania z Partyzantów, wzdłuż Lubiatowskiej, Jamnejskiej, Północnej i Starowiejskiej oraz od węzła drogi ekspresowej do skrzyżowania z ulicą Północną. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2029 roku.
2: Muzyką się żyje.
3: No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story to multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo, i to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
4: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
3: Więcej o Oskarze Cym się czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, na wszystkie eskowe koncerty, jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś porzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje
1: Dokładnie
0: obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj,
1: tak.
0: Strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tu, nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, wow, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym Dokładnie. Wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień i zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie tak, dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem "Cześć" na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczucie.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego. Radio
2: SK. Reklama. Duda. Pyszny kurczak, dobry skład, Duda.
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zbiórka, cukru, brak.
4: Duda. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie. Eska.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenie do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, więc działajcie, SK po raz pierwszy, już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela, wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
8: Koszalin na czasie.
9: Pani Rapu, zaznaczcie w kalendarzu 26 września. W koszalińskim amfiteatrze wystąpi Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Szykuje się dużo energii, mocne koncertowe brzmienie. SK poleca. A jeżeli wolicie spokojniejsze klimaty, Kołobrzeg też ma co zaoferować. Regionalne Centrum Kultury przygotowało jesienią koncerty, spektakle i kino. W programie m.in. Kasialin, Spędowski i Mały Książę. Szczegóły na RCK Kołobrzeg.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
12: Kąpaliśmy.

0: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
1: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
2: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Taurun Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tempo mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii i Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy, biznesowy szach

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Programy Hity na Czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć Mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Smiliczka z Matia z nowością, czyli numerem nagranym z Rykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: I po reklamie.
13: SK

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku BMW G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku BMW w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co wyście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8 Mel, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem w Stanach wydałam nowy singiel Cicho Szach, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruściak, Kundel Bury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl.

0: Lolka dobrze się słucha w samochodzie? Może nawet zbyt dobrze.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
0: Mm-hmm.
1: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
0: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. Niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, Tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, Wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z You Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady: kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: I po reklamie.

To jest Radiowiecka, to są hity na czasie, Alex Warren i Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, może głosówką, czekam, a może też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: Duda! Pysznej kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day!
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
13: Koszalin na czasie.
14: Jeżeli lubicie, kiedy wolny czas pachnie benzyną, a do tego trochę sportowej rywalizacji, będzie w czym wybierać. 12 września startuje piąty rajd tylko dla Orłów. Uczestnicy pokonają 110 km, a wielki finał rajdu odbędzie się w Łazach. Dzień później również w Łazach wystawa pojazdów klasycznych. A jeżeli zamiast czterech kółek wolicie własne nogi, to 9 września na Stadionie Bałtyk odbędą się 10. otwarte mistrzostwa Koszalina na 5000 metrów. Skoro już o bieganiu mowa, to warto zaznaczyć w kalendarzu 25 października. Wtedy ruszy nocna ściema.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
15: Muzyką się żyje.
16: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
17: Poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym tak naprawdę.
18: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
17: Warto było.
18: Tak, teraz z perspektywy.

Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze? Nie, wróć! Jutro już poniedziałek! Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polska ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: To nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls. Będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby. Będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz to jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, tradycyjne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zdobyłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawie SK po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Kościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Kościół czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, zbiąka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: I po reklamie.
15: Eska.

0: Po Smolonej Sławie i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Taki Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Matka, tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz Zduńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie. Lusterka, wszystko ustawione. Nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawiać.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała. Potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje. Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Wyjazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Nie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucą.
1: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cyms. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
2: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
3: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest
3: super.
2: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
3: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
1: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
3: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
2: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
1: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Duńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętać jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: nazywa Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
1: I po reklamie.
4: Esko.

wszystkie hity zaczynają się w SC, to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie. Radio SK.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień Ikea w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
13: Koszalin na czasie.
14: Rusna Wojtów, zaczynamy. Wrzesień w Koszalinie zdecydowanie nie pozwoli się nudzić. Centrum Kultury 105 przygotowało cały pakiet wydarzeń. Od koncertów i wystaw po warsztaty, taniec i propozycje dla całych rodzin. Muzycznie będzie naprawdę różnorodnie. Zalia, Piotr Chęcki, Trio, Pędowski, a 26 września w amfiteatrze Gombao 3-3 z Matą. Do tego spotkania artystyczne i retro gitary Osiecka z Krajewskim. Krótko mówiąc, jest czego słuchać, co oglądać i gdzie się wybrać. Zajrzyjcie do kalendarza CK 105.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec.

0: tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
1: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia!
2: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
3: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin Van Buuren w Radiu SK to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy. Odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama. Wygenerowano z AI.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny Waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad Wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
7: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
6: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, trzy osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
8: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni. Taka matematyka. Punktualnie godzina 15. Nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć SK. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio,

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK. Hej SK. Ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego robaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: I po reklamie.

nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Kaufland jest fresh!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Hej, to IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki Okien Redan. www.redan.pl.
21: Koszalin na czasie.
22: Lucna Wojtów, jeżeli lubicie dobrą muzykę i różne klimaty, to w Koszalinie będzie się działo 12 września w Amfiteatrze. Wystąpi Zalia. Będzie alt, pop, indie, R&B, trochę jazzowych klimatów. A dla naszych słuchaczy mamy podwójne kolejne zaproszenia. Chcecie się wybrać? Piszcie na koszalin@sk.pl. Pod koniec miesiąca zmiana klimatu. 25 września w Teatrze Muzycznym Adria premiera The Cher Show, czyli musicalu z największymi hitami Cher. Spektakl także następnego dnia oraz w listopadzie.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki Okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
1: Agata Chruściak. Zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
19: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
1: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
21: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela, dzisiaj wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. A ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na eskowym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermed to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
17: Wyjazd na maksa.
16: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: down.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
21: Skąd ta piana, kochanie?
20: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W waszym domu widać kobiecą rękę?
24: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
25: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
27: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
28: This is the most positive part of the year for me.
27: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewności siebie.
28: In terms of the confidence.
27: A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
29: Go!
0: robota, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
1: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
27: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
2: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło? I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodni od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś. Udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
20: Wyjazd na maksa.
19: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
21: I po reklamie.

poranko-eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Tutaj szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Marian, jaki laptop jest top?
9: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
10: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
25: Koszalin na czasie.
26: Lucyna Wojtów. Koszalin szykuje się na sporą dawkę rapowych emocji. 26 września o 17 w amfiteatrze zagra Gombao 3-3 i to w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Organizatorzy zapowiadają jedyną taką trasę w historii Gombao 3-3. A zainteresowanie koncertami jest ogromne. Jeżeli planujecie być pod sceną, z biletami lepiej nie czekać do ostatniej chwili. Koncert poleca Radio SK. Wcześniej, 12 września w amfiteatrze Inne Brzmienia ze swoim koncertem wystąpi Zalia.
24: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
1: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
0: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: I po reklamie.

0: Polska. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak. Duda,
1: Duda, day. Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Agnieszka Koszalin.
1: Reklama.
2: Pan Rembiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: SK Koszalin News.
1: Blisko 18 tysięcy uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny w Koszalinie. Muszą się liczyć z kilkoma ważnymi zmianami, m.in. ustawowym zakazem korzystania z telefonów komórkowych i podobnych urządzeń. Usłyszeliśmy o tym w szkole podstawowej numer 10 podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego.
2: Mam ogromny zaszczyt i przyjemność powitać Państwa i dzieci w naszej kochanej dziesiątce podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2026-2027.

0: Jak wakacje?
1: Bardzo dobrze, minęły no szybko, ale fajnie.
0: Cieszycie się z powrotu do szkoły?
2: Tak.
1: Można tak powiedzieć.
0: Co jest fajnego w szkole?
3: Że spotkam się z moją przyjaciółką.
4: Że spotkamy się z przyjaciółmi, no.
5: Że no jak jest z trzeciej do czwartej albo z przedszkola do pierwszej klasy, to jest fajnego, że poznamy nowych nauczycieli, nowych ludzi.
0: A wy do której klasy idziecie?
6: Do czwartej B.
0: To właśnie dużo, dużo nowości, nowe przedmioty, nowi nauczyciele. Czegoś się obawiacie?
7: Nie. Że może być trochę ciężko.
8: Że będą sprawdziane codziennie.
1: No najbardziej właśnie tych sprawdzianów niezapowiedzianych, że tak znienacka będą.
0: A tak może być?
1: No może. Na pewno będzie kiedyś taki dzień.
9: Ja się cieszę, bo nasza stara pani będzie nas uczyć jeszcze.
0: Czego?
9: Edukacji zdrowotnej.
0: A jakie przedmioty są wasze ulubione?
1: WF.
10: I plastyka. I muzyka może też.
0: A ta szkoła numer 10 w Koszalinie, to jaka ogólnie jest?
10: Super.
1: No najlepsza na świecie. Najlepsza. Jest bardzo taka pogodna, są fajni nauczyciele na pewno.
11: Dzień dobry, Beata Czapla, dyrektorka szkoły podstawowej numer 10 imienia Stefana Żeromskiego w Koszalinie.
0: Rozpoczyna się nowy rok szkolny, a wiadomo, że jak nowy rok szkolny, to i wiele nowości w polskiej oświacie. W ostatnich latach dużo się zmienia, więc jakie nowości w tym roku, jakie wyzwania przed szkołą, przed panią dyrektor?
11: Myślę, że w tym roku jest dużo nowości, powiedziałabym, a jestem 18 lat dyrektorem, więc nie pamiętam takiego roku, żebym aż nad tyloma rzeczami musiała się pochylić wspólnie z Radą Pedagogiczną, bo jest taka konieczność. No chociażby telefony komórkowe, mamy już opracowany projekt zmian do statutu i nową procedurę reagowania na nieprzestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad.
0: Brak telefonów komórkowych, smartfonów w szkole, to dla was będzie teraz dyskomfort, problem, jaki macie podejście?
12: Ja jestem neutralna, nie potrzebuję telefonu w szkole, przecież mamy tu ludzi i trzeba przyjść i rozmawiać, a nie telefon.
13: W sumie to dobrze, chociaż trochę szkoda, bo fajnie było coś tam porobić na przerwie, ale to w sumie dobrze dla innych, żeby inni się nie uzależniali.
14: To jest nawet dobre, że nie będziemy siedzieć na tych telefonach tyle, bo lepiej jakby będziemy funkcjonować moim zdaniem.
11: Nowa podstawa programowa w klasach pierwszych i w klasach czwartych, czyli tak zwany kompas jutra, to też duże wyzwanie dla nauczycieli. Ponadto nowa formuła realizacji doradztwa zawodowego, nowe zadania dla wychowawców, bo jest ich dużo więcej. I no, skupiłabym się tu jeszcze na jednym ważnym elemencie. To jest modyfikacja statutów, ponieważ wcześniej było tylko 7 obszarów przy dokonywaniu oceny zachowania. Obecnie jest ich 9. W związku z powyższym też trzeba uwzględnić to w statucie szkoły. No i oczywiście musi być też uwzględniony zapis dotyczący nowych zasad pracy domowej. Myślę tutaj o tym, że nauczyciel zadając pracę domową, w przypadku gdy uczeń ją wykona, no, będzie musiał ją sprawdzić i udzielić uczniowi informacji zwrotnej. Nie wiem, czy wszystkie zmiany zostały przeze mnie wymienione, ale wiem, ile w tej chwili czasu musimy wspólnie z nauczycielami spędzić nad wdrażaniem tych wszystkich nowości do szkolnego życia.
15: Sebastian Tałaj, zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. W koszalińskich placówkach, których mamy 48, rok szkolny rozpoczyna niemalże 18 tysięcy uczniów. Jeśli chodzi o pierwszoklasistów, w naszych szkołach podstawowych będzie 970, natomiast w szkołach ponadpodstawowych w pierwszej klasie będzie 1600 uczniów. Jeśli chodzi o kadrę nauczycielską, w koszalińskich placówkach oświatowych zatrudnionych jest 1800 nauczycieli oraz 800 osób w szeroko rozumianej administracji. Oczywiście brakuje nauczycieli przedmiotowców, brakuje nauczycieli matematyki, przyrody, biologii, chemii, ale dyrektorzy wszystkich placówek poradzili sobie i ustalili w siatce godzin w aneksie wrześniowym. Mają nauczyciele godziny ponadwymiarowe, dlatego absolutnie tutaj rozpoczynamy rok szkolny z przytupem. Wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcyjnym. Siatka godzin jest zapełniona przez wszystkich nauczycieli. Życzę przede wszystkim uczniom wszystkich placówek oświatowych, żeby przede wszystkim rozwijali te kompetencje społeczne, rozwijali swoje pasje, prowadzili dialog z nauczycielem, dialog między sobą, bo teraz w nowej cyfryzacji, w nowej technologii jest to bardzo wskazane, że te kompetencje i ta rozmowa z drugą osobą jest bardzo, bardzo ważna.
2: Szkoły w tym roku mają też mocniej stawiać się na bezpieczeństwo w sieci i odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji. Z mikrofonem na inauguracji była Magda Wanowska-Miksa.
6: SK Koszalin.
2: Ponad 150 nauczycieli z regionu odebrało w Koszalinie akty na

0: 10 czworo. Na pewno z podwyżką, z prestiżem, bo to już jest naprawdę fachowiec. To są osoby już wyjątkowe, bardzo przygotowane do wykonywania swojego zawodu i widać, że to są pasjonaci, bo skoro już są na tym etapie, przeszli co najmniej 10 lat, to znaczy, że to są pasjonaci, którzy są w dobrym miejscu.
1: W Polsce mówi się dużo o brakach kadrowych, że dyrektorom szkół ciężko wypełnić niektóre etaty. Jak to wygląda u nas?
0: No niestety, tu się akurat potwierdza, są braki. Jest bardzo dużo wniosków o wydanie zgód na nauczanie konkretnego przedmiotu bez kwalifikacji, ale o tyle dobrze, że nauczyciele to tacy ludzie, którzy wciąż poszukują, wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, kompetencje. Niemalże prawie każdy z nich jest na etapie podnoszenia tych kwalifikacji czy uzyskania kompetencji. Także wierzymy, że będzie dobrze.
1: W jakich dziedzinach? To są te przedmioty ścisłe, matematyka, fizyka, chemia, czy humanistycznych też są problemy?
0: Tak naprawdę to są wszystkie. To jest też edukacja zdrowotna, to są przedmioty ścisłe, również biblioteka, czy nauczyciel współorganizujący, więc nie ma reguły.
2: Szkoła podstawowa w Świeszynie, nauczycielem jestem wychowania przedszkolnego, Marta Schmidt.
1: Jak wyglądały przygotowania, jak wyglądała praca?
2: Praca długa i długa trwała, wielka współpraca tutaj z gronem pedagogicznym, z rodzicami. Przygotowania trwały 3 ponad lata, więc no to piękna taka nagroda na koniec odebrania takiej nominacji, jeszcze tak uroczyście.
1: Co trzeba robić ponad to, co w programie, żeby dziś odebrać takie wyróżnienie?
2: Ja myślę, że kreatywność to przede wszystkim, no i nastawienie na dzieci, podążać za dziećmi. Ja jestem tak nastawiona, że dzieci to są najważniejsze, tak? My jesteśmy wychowawcami, przy okazji wspomagamy ten proces nauki, ale ja jestem głównie wychowawcą i to jest takie dla mnie najważniejsza rzecz, która daje taką, w tych takich małych dzieciach możliwość pierwszych takich kroków, podejmowania właśnie z nimi. To wspaniałe uczucie, że można uczestniczyć i potem po latach, jak już wiem, że dzieci są na przykład w szkole średniej i przychodzą i przywitają się, to jest wspaniałe takie po prostu uczucie.
1: Dzieciakom łatwiej przychodzi to zdobywanie wiedzy, sukces właśnie dzięki temu, co udało się Pani zrobić przez te 3 lata?
2: Tak, i myślę, że to też dodatkowa taka też gratyfikacja rodziców, bo w tym roku przez plebiscyt otrzymałam medal nauczyciela powiatu koszalińskiego, także też to taka dodatkowa nagroda, która jakby odzwierciedla na co dzień moją pracę.
3: Nazywam się Radosław Szczuko, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku.
1: Co się Panu udało zrobić, tak żeby przyciągnąć te dzieci do sportu?
3: No, przedsięwzięć bardzo dużo w okresie pracy, nie tylko awansu zawodowego, ale całej też od początku kariery. To też dużo zależy od tego od nas. Jeżeli my trafimy do tych dzieci i będziemy umieli zaszczepić w nich chęć i pasję do tego, żeby robić coś dla siebie, to jest bardzo fajne i efekty tego są też duże i bardzo widoczne. Ja w mojej pracy naprawdę mam chętne, fajne, aktywne dzieci i to mnie bardzo cieszy. Myślę, że na dalszej drodze będzie tak dalej to wyglądało. W okresie roku szkolnego bardzo dużo jest wydarzeń sportowych, czy to jest, są rozgrywki w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, czy Igrzysk Dzieci, ale też różne turnieje międzyszkolne, klasowe. Jest naprawdę różne dni dziecka, integracyjne. Tego jest naprawdę multum i te dzieci naprawdę chętnie i aktywnie się w to angażują. Akurat w naszej szkole tak jest i to mnie bardzo cieszy.
4: Jaworska Barbara z przedszkola miejskiego w Karlinie. Trzeba było spełnić wszystkie wymagania, które są potrzebne do uzyskania stopnia awansu. Ciężka praca, przede wszystkim przyjemność pracy z dziećmi i tyle powiem. Przede wszystkim ja tutaj mogłabym się pochwalić tym programem własnym. Poznaję, doświadczam, eksperymentuję, gdzie dzieciaki miały możliwość eksperymentowania. Było to takie namacalne przez nie wszystkie doświadczenia. One przeprowadzały, przy tym się świetnie bawiły i były takie samodzielne, odpowiedzialne i było masę frajdy, a dla mnie taką nagrodą było ta ich radość z tego, co robiły. Jakie doświadczenia? Na przykład zwykły, popularny wulkan, a więc mieszanie tych wszystkich składników i ta radość nieopisana, później te filmiki, no coś pięknego, coś wspaniałego. Warto było napisać to, bo to też wymagało takiej wiedzy i czasu dużo, ale później nagrodą dla mnie, tak jak powiedziałam, było to patrzeć, jak one pięknie się bawią pod małym moim nadzorem. Wszystko wykonywały same, także świetnie. Jestem szczęśliwa, że wszystkie stopnie awansu są już za mną, że teraz będę sobie mogła spokojnie pracować.
5: Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego odebrało w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie ponad 150 nauczycieli z placówek w powiatach m.in. koszalińskim, białogardzkim i kołobrzeskim. Na miejscu była Agnieszka Górska.
6: SK Koszalin.
5: Od 1 września działa 36 nowych linii powiatowych łączących mieszkańców okolicznych miejscowości z Koszalinem. To ważne połączenia dla osób, które

0: Że codziennie dojeżdżają do miasta, do pracy, szkoły, lekarza czy urzędu. Linie ruszyły, jednak pojawił się mały problem, że ich miejsca przystankowe nie zostały uzgodnione z miastem i zarządem dróg i transportu. Prezydent Koszalina wystosował pismo, w którym zasygnalizował problem niedopełnionych formalności związanych z korzystaniem przez przewoźnika z miejskiej infrastruktury przystankowej. Na szczęście sprawa jest załatwiana, a przewozy działają.
1: Michał Żuber, dyrektor zarządu dróg i transportu w Koszalinie. Nie zostało uzgodnione żadne rzeczy związane zarówno z rozkładami jazdy, jak i z zatrzymywaniem się na przystankach. No tutaj starostwo razem z operatorami miało czas, bo wszyscy od dawna wiemy, porozumienie zostało podpisane. Jest to zaniedbanie, zostały dokumenty uzupełnione. Teraz musimy wszystko to sprawdzić, zweryfikować, bo tak się dzieje też w przypadku każdego przewoźnika, nawet MZK naszego. No i tutaj będziemy teraz nad tym pracować. Mamy swoją wiedzę, z czego ta sytuacja wynikła. No i tutaj chciałbym powiedzieć, że no jeżeli są jakiekolwiek problemy przy naszych inwestycjach, naszych rzeczach, to my pomagamy. No tutaj wiemy, że były problemy z tymi rozkładami jazdy. Z rozkładów jazdy nie da się ustalić od tak sobie, że każdy chce na, nie wiem, 15.1, 15.3, 15.4, bo te rozkłady jednak ciężko uzgodnić. My to najlepiej wiemy, bo uzgadniamy nie tylko MZK, ale i transport zbiorowy, jeżeli chodzi o cały Koszalin. No tutaj tego nie było. No i skończyło się jak skończyło, że w czwartek, piątek zeszły, uzgadniali ostateczne rozkłady jazdy. No a tutaj, gdzie docelowo mieli dojechać, czyli Koszalin, bo to jest to miejsce węzłowe. No niestety nie zostało to uzgodnione. Musieliśmy takie pismo wystosować, no bo zgodnie z prawem o transporcie, z ustawą o transporcie zbiorowym, takie elementy powinny zostać wcześniej przygotowane i przez nas uzgodnione. Przypominam Państwu, że zaraz po tym porozumieniu w czerwcu była jedna linia uruchomiona i ona działała od czerwca, miała dokumenty wydane do końca roku i ona działa zgodnie z prawem, bo wszystko było załatwione. Natomiast te pozostałe 36 linii, o których mówimy, już wtedy było powiedziane, że one ruszają od 1 września. No i tu był czas na dostosowanie wszystkich tych linii. I tak jak mówię, no rzeczywiście umowa pomiędzy starostwem a operatorem mówi, że to operator załatwia, ale jeszcze raz powtórzę, siła operatora, siła pana starosty, no to jest zupełnie inna rzecz. I dogranie rozkładu pomiędzy miejscowościami, gdzie każda gmina ma swój interes i pozostawienie z tym operatora, no niestety jest karkołomnym zadaniem. Teraz będziemy to sprawdzać i zobaczymy, jak to docelowo wygląda. Oczywiście, że może jeździć, my tylko zwróciliśmy uwagę, że nie są dostosowane dokumenty, natomiast w życiu byśmy sobie nie pozwolili, czy ja, czy pan prezydent, żeby komukolwiek zabraniać tego robić. Oczywiście dokumenty złożone są od 1 września i takie zatwierdzimy. Opłaty, które muszą być naliczone zgodnie z prawem, czyli te 5 groszy za zatrzymywanie się pojazdu, tak, że zostaną naliczone. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeździli, my już o tym wiemy i nie będziemy przeszkadzać. Proszę pamiętać, że w dużej części jest to dla młodzieży też dostosowane, żeby mogli do koszeńskiej szkół dojeżdżać. No i nikt z nas nie będzie robił na złość komukolwiek, tylko no chcemy, żeby wszystko odbywało się zgodnie z prawem, no i z poszanowaniem innych operatorów, czy wykonawców transportu, którzy mają wszystko uregulowane, no i jeżdżą zgodnie z przepisami.
2: Tomasz Tesma, starosta Koszyński. W zasadzie nie wiem, tak szczerze powiedziawszy, co się stało, dlaczego rzecznik prasowy takie informacje zamieszał o godzinie 15, bo w cywilizowanym świecie to raczej droga administracyjna jest, wysyła się pismo. Jeżeli są jakieś uwagi do powiatu koszyńskiego, to raczej oczekiwałbym oficjalnego pisma, oficjalnego stanowiska, a nie posta na Facebooku pani rzecznik. Kwestią uzgodnień rozkładów jazdy czy zajęcia poszczególnych przystanków zajmuje się operator. W imieniu powiatu koszyńskiego operatorem jest PKS Koszalin i konsorcjum firm przewozowych działających na terenie powiatu koszyńskiego, które obsługują wszystkie 37 linii, które faktycznie wystartowały 1 września. I myślę, że tu chciałbym przede wszystkim uspokoić wszystkich mieszkańców. Linie są, autobusy ruszyły, jeżdżą. Natomiast jeżeli pojawiły się jakieś nieprawidłowości, rolą operatora jest wyjaśnić całą tą sytuację. Musimy podjąć jakieś działania, czy w ogóle tematu nie ma. To jest zgodnie z planem. Ono oczywiście jeszcze cały czas jest aktualizowane, bo już mamy wnioski, żeby pozmieniać niektóre godziny przejazdu, ale raz, że musimy informować się tym wojewodę, a dwa, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Koszalinie, aby poszczególne plany czy rozkłady jazdy pojawiły się na przystankach. Ale tutaj jeszcze raz uspokajam. Linie wszystkie funkcjonują, ruszyły, wszystkie 37 linii powiatowych działa i myślę, że są niezagoszone.
3: Tomasz Stroński, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koszalinie. Załatwienie wymogów formalnych związanych z korzystaniem z przystanków w mieście spoczywa na przewoźnikach, którzy korzystają z tych przystanków. Jednakże zrobiliśmy to dosyć szybko, bo mamy już to uregulowane, mamy złożone odpowiednie dokumenty w Zarządzie Dróg, a sprawa nie mogła się zadziać szybciej, ponieważ do ostatnich godzin w sierpniu trwały ostatnie poprawki przy rozkładach jazdy. Po tym przewoźnicy otrzymali otrzymali zaświadczenia na wykonywanie przewozów, zatwierdzone rozkłady jazdy i z tymi dokumentami dopiero do poszczególnych zarządów przystanków możemy się udać. Dnia 1 września musieliśmy uruchomić przewozy na około 30 pojazdów. To wszystko w ciągu kilku dni właściwie zorganizować. Pewne rzeczy były ustalane na ostatnią chwilę. Często tak bywa przy przewozach uruchamianych od 1 września, więc nic wielkiego się nie stało. Najważniejsze w mojej ocenie jest to, że przewozy się odbywają. Wyjechały zgodnie z planem 1 września. Było to bardzo duże zadanie. Trzeba było zorganizować sprzęt, ludzi, informacje dla pasażerów. I jednym z wymogów jest ustalenie z poszczególnymi zarządcami kwestii korzystania z przystanku. Prace nad rozkładami jazdy musiały trwać tak długo, należało się tego spodziewać, ponieważ część rozkładów jazdy związana jest z dowozem dzieci do szkół podstawowych. Kwestie rozpoczęcia zajęć, zakończenia zajęć są ustalane przez szkoły właśnie pod koniec sierpnia, co roku właściwie. Tego należało się spodziewać i nas to nie zaskoczyło. Pracowaliśmy nad rozkładami jazdy do ostatniej chwili.
0: Przewoźnik złożył już stosowne dokumenty, są one teraz rozpatrywane przez Zarząd Dróg i Transportu. Połączenia nie zostaną wstrzymane i będą się odbywać zgodnie z planem. Połączenia uruchomiono wspólnie z gminami Sianów, Świeszyno, Manowo, Biesiekierz i Będzino. Tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
4: SK Koszalin.
0: Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie rozpoczyna nowy sezon ze zmianami w zespole artystycznym. Do grona aktorów etatowych oficjalnie dołączyli Michał Kosela oraz Kajetan Bartosik. Koszalińska publiczność zdążyła już poznać obu artystów z wcześniejszych występów na deskach BTD. Michał Kosela zagrał m.in. tytułową rolę w Macbecie w reżyserii Pawła Palcata. Dziś jest naszym gościem i rozmawiamy o powrocie do rodzinnego miasta, pracy w nowym zespole i przygotowaniach do pierwszej premiery sezonu.
5: Michał Kosela. Miło mi.
6: Czym dla Pana jest rozpoczęcie stałej współpracy z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym i jakie to też ma dla Pana znaczenie, jeśli chodzi o rozwój w tym zawodzie?
5: Na to bardziej patrzę szerzej, jeszcze bardziej strategicznie, bo wybrałem Koszalin też jako miejsce do życia. To jest moje miasto rodzinne. Tutaj mam żonę, dwoje dzieci. I tutaj jest także już teatr, na którym też się wychowywałem jako nastolatek, więc jest to też powrót taki trochę sentymentalny. Kilka lat temu zrobiłem tutaj debiut, na tej scenie debiut gościnnie, czyli grałem Macbetha w Macbecie. A teraz zaczęliśmy współpracę już stałą. Jestem bardzo szczęśliwy. Jeśli chodzi o pani pytanie o rozwój, no to jestem pełen nadziei i dobrej myśli, że zaczynamy nową super przygodę. Będziemy razem pracować. Każdy rok doświadczenia scenicznego na pewno jest rozwojem i myślę, że Koszalin takim miejscem aktualnie jest.
6: Właśnie koszalińska publiczność miała okazję podziwiać Pana w tytułowej roli Macbetha w spektaklu, który odniósł ogromny sukces. Został wyróżniony m.in. na festiwalu szekspirowskim. To jest naprawdę duże docenienie. Więc można powiedzieć, że wysoko Pan sobie postawił poprzeczkę tutaj.
5: To bardzo miłe, bardzo dziękuję, to co Pani powiedziała. Faktycznie udało nam się pojechać na festiwal szekspirowski i zostać tam zauważonym, co jest bardzo ważne. Jest to przede wszystkim gra zespołowa i zwycięstwo zespołu, konstrukcji nas wszystkich, więc cieszę się, że ta poprzeczka nie wisi tylko dla mnie.
6: Poznaliśmy w tym spektaklu Pana taką dramatyczną stronę, ale myślę, że w tym wachlarzu aktorskich możliwości jeszcze wiele przed nami Pan odkryje, chociażby w najbliższej sztuce, która jest komedią. Może Pan troszeczkę nam przybliżyć tę nową rolę, w której Pana będziemy mogli oglądać?
5: Jeśli ktoś widział mnie wyłącznie w Macbecie, to faktycznie zobaczy zupełnie inną odsłonę. Widz koszaliński zna się na komedii, zna się na farsie. Jest historia farsy w tym teatrze. Tu jest też wysoko postawiona poprzeczka, oczywiście jest to dla mnie jakieś wyzwanie. Nie będę zdradzał za bardzo fabuły. Aczkolwiek jedyne, co mogę obiecać, to, że będą Państwo w szampańskich nastrojach.
6: W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym zespół jest śpiewający. Czy Pan nam zdradzi? Czy Pan śpiewa również? Bo w Macbecie nie mogliśmy się o tym przekonać.
5: W Macbecie nie, ale tak, absolutnie. Jestem śpiewającym aktorem w Wałbrzychu. Wiele razy śpiewałem. Tutaj jeszcze przed studiami również na tej scenie zdarzyło mi się śpiewać. Tutaj chyba były finały Reflektora, którego nawet byłem laureatem raz. Więc śpiewam i wierzę, że publiczność koszalińska doświadczy mojego śpiewu.
6: A które role Pan woli?
5: Żeby być uczciwym, to muszę odpowiedzieć najgorszą możliwą odpowiedzią dla zadających pytania. To zależy.
6: Od czego?
5: Chyba od nastroju, ale z racji, że byłem teraz w Teatrze Dramatycznym imienia Szaniewskiego w Wałbrzychu, gdzie linia programowa raczej skłaniała się ku powadze, to powiem szczerze, że wyzwanie sceniczne związane z tym, żeby dać widzowi rozrywkę na dobrym, przyzwoitym poziomie, na takim, żeby dać z siebie wszystko, jest w tym momencie czymś, co mogę nazwać, że mam na to apetyt, więc tak, cieszę się, że teraz będziemy grali komedię i na ten moment wolę, żebyśmy właśnie tak zagrali, tak.
6: Co panu dała praca w teatrze w Wałbrzychu?
5: No to jest moja pierwsza scena zawodowa na zakładkę, już tam nawet kończyłem pisać pracę magisterską, na zakładkę ze studiami tam mnie przyjęto, przyjął mnie tam Piotr Ratajczak. Widziałem, jak teatr się też zmienia, widziałem, jak kierunek, w jakim idzie, tworzyłem to miejsce i to miejsce tworzyło mnie. Gdybym miał tak odpowiedzieć w jednym zdaniu, co mi dało, zbudowało mnie po prostu jako aktora tak naprawdę tamto miejsce. Tamci ludzie, też przyjaźnie, role, spotkania. Takim, jakim mnie BTD od teraz ma, takim mnie stworzył Teatr Szaniewskiego.
6: Czego panu życzyć na ten sezon artystyczny?
5: Trudne pytanie, bo ciężko się tutaj nie odnieść do jakiejś banalności. No chciałoby się powiedzieć udanych ról tak naprawdę, ale może fajniej będzie brzmiało dobrej zabawy w tej przygodzie.
0: Michała Kosalę będzie można zobaczyć w pierwszej nowej sztuce sezonu artystycznego 2026-27 spektaklu Bonobo w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Premiera 26 września. Z aktorem rozmawiała Magda Wanowska-Miksa.
4: SK Koszalin.
0: Trzy koncerty, różni muzycy, ale kontrabas w roli głównej. Przed nami szósta edycja Koszalin Bass Fest. Szczególnym wydarzeniem będzie projekcja filmu z 1924 roku Młody Sherlock Holmes z muzyką na żywo. Koncerty w ramach tego festiwalu odbędą się 2, 3 i 10 października w Filharmonii Koszalińskiej. Wcześniej, 17 września, odbędzie się również wyjątkowy koncert organizowany przez Fundację Bass Fest.
7: Błażej Babi, dyrektor artystyczny festiwalu Koszalin Bass Fest i prezes Fundacji Bass Fest.
8: Kogo usłyszymy podczas tegorocznej edycji Koszalin Bass Fest?
7: Podczas tegorocznej edycji usłyszymy 4 wykonawców na 3 koncertach. 2 będziemy mieli inaugurację festiwalu, zespół Nicponie, grający covery w takim podwórkowym stylu warszawskiej kapeli podwórkowej. Powstali w trakcie pandemii, kiedy to koncertowanie było utrudnione i wzięli instrumenty i poszli w miasto i tak zostało. To się rozwijało. W tym momencie grali nawet support przed Sana na Stadionie Narodowym, więc mają doświadczenie w trakcie występów dla dużej widowni, więc na pewno to będzie świetny koncert. To będą ambitne covery muzyki popularnej. Nie będzie to biesiada. 3 wystąpi zespół Ethnos Ensemble, to jest zespół z południa Polski, ze Śląska. Tworzą go świetni muzycy, bo tam są i wykładowcy akademicy i wirtuozi swoich instrumentów. Grają muzykę bałkańską, klezmerską. Można już powiedzieć, to world music, nie tylko te Bałkany i klezmerka, które bardzo często łączy się, ale oni mają wiele, wiele różnych inspiracji, naleciałości i to wszystko przekazują w piękny sposób. Mają nawet wiolonczele w składzie, co będzie chyba pierwszy raz na naszym festiwalu. A 10 mamy po raz pierwszy podwójne wydarzenie, czyli koncert będzie z przerwą. Przed przerwą wystąpi orkiestra Ludwika Sarskiego i to jest taki montaż muzyczny, bo to będzie film Pastera Keatona Sherlock Holmes z muzyką na żywo. Muzycy będą wykonywać muzykę w trakcie emisji wyświetlania filmu. Będzie również, bo na co dzień orkiestra Ludwika Sarskiego to są 2 osoby, ale specjalnie na Koszalin Bass Fest zaprosili do współpracy kontrabasistę. Jest to niespodzianka, nie wiem kto to będzie, nie znam personaliów tego człowieka, ale znając ich dorobek, jestem pewien, że będzie fantastycznie. A po przerwie mamy kolejną ciekawostkę, bo to będzie Trio Confusion Project, taki prog jazzowy zespół z Trójmiasta. I po raz pierwszy ten zespół nie będzie miał kontrabasu w składzie. Tam jest gitarzysta basowy, ale muzyka tak dobrze się broni, że postanowiliśmy zaryzykować i zaprosić ich na scenę, bo naprawdę trzeba tego posłuchać. A 17 września będzie miał miejsce koncert Baltic Sea Philharmonic. To jest orkiestra, która jest złożona z muzyków z państw, z basenu Morza Bałtyckiego, dlatego nazywa się Baltic Sea Philharmonic. Jest unikalny zespół, bo oni grają na stojąco, i na pamięć. To zupełnie inne przeżywanie muzyki dla mnie jako muzyka orkiestrowego jest, chyba tym bardziej doceniam wkład i trud, który muzycy wkładają, żeby nauczyć się każde swojej partii na pamięć. To pamiętajmy, że to jest ponad godzina muzyki. Zespół jest świetny, jest to orkiestra projektowa, więc to są praktycznie sami młodzi muzycy, którzy wkładają wielką energię w swoje granie. Ich koncerty naprawdę są fantastyczne. To będzie w Filharmonii Koszalińskiej w czwartek o godzinie 18. Ten koncert jest wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Oni dofinansowują ten koncert i to jest koncert, który jest organizowany z okazji 35-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. I tych koncertów jest kilka w tym terminie. No i właśnie jeden z nich udało się zorganizować w Polsce, w Koszalinie. Solistką na koncercie będzie młodziutka wiolonczelistka Charlotte Melkonian, 13-latka. To jest już studentka, gra przepięknie, zagra wariacje rokoko Piotra Czajkowskiego. Wirtuozowski utwór. Słyszałem już kawałki, więc mogę Państwa zapewnić, że gra przepięknie. Nie jak na tak młody wiek, jak na wiolonczelistę. A za pulpitem dyrygenckim Robert Trevino. Jest to doskonały dyrygent. Podobno jedna z jaśniejszych gwiazd młodego pokolenia światowej dyrygentury. Mamy okazję w Koszalinie zobaczyć poziom światowy. Trudno z tego nie skorzystać.
0: Materiał przygotowała Alicja Górska.
4: SK Koszalin.
0: Dobiegają końca prace przy gruntownym remoncie budynku, w którym swoje miejsce znajdą społecznicy. Mowa o Koszalińskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Pozarządowej. To dawniej Podgórna. Pracownia to lider wsparcia organizacji pozarządowych na Pomorzu Zachodnim. Wspiera lokalne fundacje, stowarzyszenia, wolontariat i demokrację lokalną. Prowadzi działania na terenie całego województwa ze szczególnym uwzględnieniem Koszalina.
9: Łukasz Cieśliński, pracownia pozarządowa. Remont trwa od kilku lat, jak pewnie wszyscy już doskonale wiemy. Powtarzamy od dłuższego czasu, że już niedługo. Natomiast teraz faktycznie możemy na spokojnie powiedzieć, że już niedługo. Od kilku miesięcy trwają intensywne prace wykończeniowe. Wszystkie tak naprawdę poziomy i wszystkie pomieszczenia są wykańczane. Łazienki w tym momencie montowane, są umywalki i takie drobne rzeczy, więc tak naprawdę widać absolutnie końcówkę, potem podłogi, jeszcze tylko położenie. Więc na pewno wczesną jesienią będziemy w końcu na ulicy Pozarządowej w nowej siedzibie.
10: Przypomnijmy, co tam będzie, bo pomieszczeń jest sporo i te organizacje, które będą tam chciały mieć jakiś swój punkt, jakieś swoje dyżury, to wszystko już będzie w jednym miejscu. Już nie będziemy biegać, szukać gdzieś po internecie, tylko śmiało będzie można przyjść właśnie tam do tego pomarańczowego serca.
9: Absolutnie tak. Więc z jednej strony to będzie miejsce dla istniejących stowarzyszeń i fundacji i one albo będą mogły mieć swoje pokoiki, albo będzie taka szafa z zamykanymi skrzynkami na klucz, żeby przechowywać jakieś drobne dokumenty. Użyczamy też adres korespondencyjny dla organizacji i odbieramy przesyłki listowne, jeżeli potrzeba, ale też oczywiście najwięcej organizacji korzysta po prostu z przestrzeni do swoich spotkań, wydarzeń i to mogą być małe, duże wydarzenia. Tam będzie kilka sal, bardzo duża konferencyjna, bardzo klimatyczna, z czerwoną cegłą, będą mniejsze salki szkoleniowe, będą pokoje do spotkań nawet indywidualnych, będzie olbrzymia przestrzeń w terenie, tam gdzie znamy już doskonale z chociażby festiwalu organizacji pozarządowych, czyli na tak zwanym podwórzu, tam ta przestrzeń też będzie dostępna. No i poza tym, że wspieramy stowarzyszenie i fundację, to tam oczywiście będzie przestrzeń dla mieszkańców, mieszkanek naszego miasta, które będą chciały zobaczyć, co się dzieje.
0: Centrum Organizacji Pozarządowych w Koszalinie ma zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku. Materiał Agnieszki Górskiej.
4: SK Koszalin News.
0: Większe bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego, lepsze warunki obsługi podróżnych i możliwość zwiększenia prędkości pociągów do 120 km na godzinę. To efekty prac realizowanych na linii kolejowej między Białogardem a Kołobrzegiem. Gorsza informacja jest taka, że od połowy września znów wrócą utrudnienia dla podróżnych, bo rozpocznie się kolejny etap prac obejmujący m.in. wymianę rozjazdów, remont torów stacyjnych, pracę przy sieci trakcyjnej i urządzeniach sterowania.
11: Bartosz Pietrzykowski, zespół prasowy Polskiej Linie Kolejowe SA. Po okresie wakacyjnym, kiedy utrzymany został ruch pociągów zapewniających dojazd do nadmorskich miejscowości, wykonawca przystąpi do kolejnego etapu robót między Białogardem a Kołobrzegiem na linii kolejowej numer 404. Prace będą prowadzone na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo. Obejmą zabudowę nowych rozjazdów, remont torów stacyjnych, roboty peronowe, montaż elementów małej architektury oraz prace na przejazdach kolejowo-drogowych. Kontynuowane będą również roboty związane z dostosowaniem sieci trakcyjnej na odcinku Białogard-Kołobrzeg do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością do 120 km na godzinę. W ramach inwestycji urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo zostaną dostosowane do nowych rozjazdów. Przewidziano także montaż nowych urządzeń przejazdowych na 13 przejazdach kolejowo-drogowych, co przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Ze względu na zakres robót, ruch pociągów na jednotorowym odcinku Białogard-Kołobrzeg zostanie wstrzymany od 14 września do 12 grudnia. W tym czasie przewoźnicy Polregio i PKP Intercity uruchomią zastępczą komunikację autobusową między Białogardem a Kołobrzegiem. Wybrane pociągi pojadą zmienioną trasą przez Koszalin. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji znajdują się na portalu pasażera.
0: Po zakończeniu wszystkich robót pociągi pasażerskie na trasie Białogard-Kołobrzeg będą mogły kursować z prędkością do 120 km na godzinę, co pozwoli skrócić czas przejazdu. Korzyści odczują również kierowcy i piesi dzięki poprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, a podróżni zyskają wygodniejsze i bardziej dostępne perony. Do końca czerwca wykonawca wymienił ponad 30 km torów pomiędzy stacjami i przystankami. Oczyścił podsypkę, przeprowadził część prac związanych z dostosowaniem sieci trakcyjnej, wyremontował obiekty inżynieryjne oraz wykonał pracę na 15 przejazdach kolejowo-drogowych. Na stacji Wrzosowo podróżni korzystają już z docelowego peronu przy budynku stacyjnym. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji dostępne są na stronie internetowej portalpasażera.pl. Tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
4: SK Koszalin.
0: Szpital Wojewódzki w Koszalinie wzbogacił się o nową pracownię hemodynamiki. Koszalińska lecznica pełni rolę pełnoprofilowego ośrodka w zakresie kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i kardiologii nieinwazyjnej. Zabezpiecza w zakresie opieki kardiologicznej wraz z codziennym 24-godzinnym dyżurem region Pomorza Środkowego. Zakończyła się jednocześnie cyfryzacja szpitala.
12: Piotr Sołtysiński, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Mam przyjemność poinformować, że w ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy dwa tematy finansowane z KPO. Jeden temat to jest cyfryzacja Szpitala Wojewódzkiego. Łącznie to 14,5 miliona, 12 milionów z KPO i 2,5 miliona z Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach tego kupiliśmy odpowiednią ilość sprzętu, usprawniliśmy aplikacje, serwery, komputery, systemy bezpieczeństwa, sprzęt do cyfryzacji, kopii bezpieczeństwa. Szeroki dość zakres, który zwiększa po prostu funkcjonowanie szpitala i bezpieczeństwo danych w szpitalu. Drugi temat to właśnie, gdzie jesteśmy tutaj, zobaczymy za chwilę efekty, czyli środki z KPO na pracownię hemodynamiki z wyposażeniem. I tu całość projektu ponad 13 milionów złotych, z tego 12 milionów z KPO, no i ten skromny milion z ogonkiem szpitala.
13: Jakub Kowalik, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Szanowni Państwo, dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, dla zarządu szpital w Koszalinie jest niezwykle ważną, istotną placówką. Praktycznie od Szczecina aż po Gdańsk jest to największa placówka medyczna funkcjonująca w naszym województwie. Dlatego stale inwestujemy w rozwój, rozbudowę, ale także nowy sprzęt, który zakupujemy właśnie dla koszalińskiego szpitala. To nie są oczywiście jedyne inwestycje, które są przeprowadzane, ponieważ jeszcze w tym roku za ponad 1 800 000 zł trafi właśnie na oddział kardiologii. Pierwsze piętro zostanie wyremontowane, a także zostanie zakupiony sprzęt.
2: Tomasz Tesor, starosta koszaliński. Przede wszystkim olbrzymie słowo gratulacji dla osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. To kolejne działania na terenie Szpitala Wojewódzkiego, które jest realizowane. Środki, które są dostępne, są znakomicie wykorzystywane, więc olbrzymie słowa uznania ze strony powiatu koszalińskiego. Od początku tej kadencji intensywnie współpracujemy ze szpitalem, z panem dyrektorem. Pieniądze, które są przekazywane przez Radę Powiatu Koszalińskiego, są wykorzystywane, jak widać, w dobrym celu i mam nadzieję, że ta współpraca w kolejnych latach będzie kontynuowana.
14: Elżbieta Zinka, ordynator oddziału kardiologii. Jest to rzeczywiście przejście do zupełnie nowej rzeczywistości. To jest XXI wiek. Spełniają się marzenia w Koszalinie. Zaczynaliśmy 25 lat temu w tej pracowni. Powstała pierwsza pracownia hemodynamiczna, która była jedną z pierwszych w Polsce w ośrodku nieakademickim. Były dotacje 100% z środków ministerialnych. I zaczęliśmy 20 25 lat temu leczyć zawały przy pomocy angioplastyk wieńcowych, czyli udrażnianiu tętnic wieńcowych. Po 25 latach aparat został jeden po 10 latach wymieniony, wyeksploatowany, bo to jest jedyna pracownia, która była od Gdańska, Poznania i Szczecina. Po 15 latach bodajże uruchomiono ośrodek w Słupsku dopiero, a jeszcze później w Szczecinku. A więc obejmowaliśmy tu region z całym powodzeniem około 1 200 000. I to są dyżury codzienne, 24-godzinne. Dlaczego teraz jest tak ważna sprawa? Bo mamy jedną pracownię hemodynamiczną, która tu jest po drugiej stronie, a mamy drugą pracownię, która zabezpieczy ciągłość pracy i leczenia zawałów, czyli ostrych stanów, zagrożenia życia codziennie przez 24 godziny, niezależnie od dnia, nocy, świąt i tak dalej. To musi działać, bo to jest jedyne miejsce do takich zabiegów. A dwa, pracownia, która tu powstała, daje nowe możliwości, a więc to nie jest tylko backup dla tamtej pracowni i ciągłości leczenia, ale większe możliwości. My w tej chwili czujemy wakacje, obejmujemy, myślę, populację około 1 000 000 osób. Szeroko działając, pacjenci tutaj w tej chwili są z Poznania, Wrocławia, Płotów, Gryfic i Miastka i wszelkich tutaj okolicznych i z daleka też Dolnego Śląska. W dzisiejszej nocy chociażby chłopak, 84. rocznik, przyjęty po zatrzymaniu krążenia w przebiegu zawału. O 5 rano był zaopatrywany z powodu właśnie tego zawału. Przeżył, jest na respiratorze, mamy nadzieję, że przeżyje dalej. I to jest największa ta część finansowa z KPO, żeby Państwu naświetlić, co tu się jeszcze będzie działo. Oprócz tego odnowiliśmy pracownię wszczepiania rozruszników. Aparat, pod którym pracowaliśmy, tak zwane ramiece, już miało 12 lat. Już straciło te wszystkie techniczne rzeczy, które są niezbędne w tym momencie i w związku z tym była okazja za prawie 1 000 000 złotych kupić ten aparat. W tym ośrodku się wszczepia około 400 rozruszników rocznie i to od bardzo prostych rozruszników, ale do tych bardzo, bardzo zaawansowanych. Efektem naszej pracy są coroczne warsztaty. Cała Polska tu się uczy zabiegów wszczepiania różnego typu rozruszników serca. Poza tym zwiększymy możliwości i bezpieczeństwo i skuteczność leczenia przy pomocy ablacji migotania przedsionków, tak zwaną metodą elektroporacji.
0: Nową aparaturę medyczną zyskała także przyszpitalna poradnia kardiologiczna, to m.in. bieżnia diagnostyczna z zestawem do prób wysiłkowych, echokardiograf oraz elektrokardiograf. Z kolei nowy przenośny aparat RTG trafił do pracowni urządzeń wszczepialnych serca.
4: SK Koszalin.
0: Działa już nowy żłobek w Koszalinie, to Akademia Pierwszych Kroków przy ulicy Słowiańskiej. Placówka powstała w sąsiedztwie przedszkola nr 12. Żłobek zapewnia miejsca dla 100 dzieci, które są podzielone na 4 grupy. Każda z nich ma do dyspozycji własną salę zabaw, łazienkę oraz pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku.
15: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Zakończyliśmy budowę żłobka. W tym miejscu powiem, że to jest pierwszy nowo wybudowany żłobek po 1989 roku. Budżet całego projektu to 9 milionów ponad 100 tysięcy złotych, z czego dofinansowania mieliśmy 7 milionów 100 tysięcy, czyli za kwotę z budżetu miasta około 2 miliony złotych postawiliśmy ten piękny obiekt, który ma ponad 800 metrów kwadratowych powierzchni. Termin był naprawdę krótki i tutaj chylę czoła i kieruję ogromne podziękowania dla wykonawców, ponieważ umowę na projektu i buduj podpisaliśmy 31 października, a dzisiaj oddajemy go do użytku, tak naprawdę już oddany do użytku jakiś czas temu.
16: Grzegorz Żelazny, dyrektor Wydziału Inwestycji. Trzeba powiedzieć, że łatwo nie było. Tak jak pan prezydent powiedział, 35 tygodni czas na realizację formuły projektu i buduj. Udało nam się przedłużyć ten okres do 37 tygodni i 17 lipca wykonawca zgłosił zakończenie robót, 20 lipca podpisaliśmy protokół odbioru. Najtrudniejszym w tym naszym okresie realizacji był chyba ten okres zimowy, który wszyscy państwo pamiętają, przyszły mrozy w styczniu, a myśmy właśnie wtedy chcieli przystąpić do wykonywania płyty fundamentowej. Mrozy nas powstrzymały. To był kolejny element, który stawiał tą inwestycję, te tempo realizacji podkręcił jeszcze bardziej niż to wynikało z pierwotnego harmonogramu. No, ale się udało. Tak jak pan prezydent powiedział, dzięki chyba od początku, to znaczy my wierzyliśmy. Wierzyliśmy, kiedy zobaczyliśmy tą ekipę młodych chłopaków, którzy wierzyli w swoje możliwości i faktycznie zrobili. Obiekt posiada wszystkie nowoczesne instalacje, ogrzewanie jest zrealizowane z węzła MEC. każde pomieszczenie jest klimatyzowane i wentylowane, mamy centralę wentylacyjną, możemy wentylację ustawić w każdym pomieszczeniu, w zależności od stopnia stężenia dwutlenku węgla regulować w każdym pomieszczeniu. To z takich tych nowocześniejszych instalacji. Oczywiście każde pomieszczenie ma opuszczone żaluzje, sypialnie, gdzie dzieci będą spały, można całkowicie zaciemnić, więc warunki do przebywania najmłodszych są bardzo dobre. I chciałem jeszcze podkreślić, że tak jak dobrze pracowało nam się z wykonawcą, to taki napiętny harmonogram wymusza również działanie pozostałych jednostek. Inwestycje prowadził oczywiście Wydział Inwestycji, ale również pozostałe jednostki miasta, służby miejskie, MEC, energetyka też nam bardzo pomogła.
17: Dorota Hałat, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych. Jak zobaczyłam po raz pierwszy ten obiekt na żywo, to jestem zauroczona nim. Powiem szczerze, że sama nie wierzyłam, że ten termin zostanie dochowany, bo wiem, jak długo proces inwestycyjny trwa, więc jestem tu pełna podziwu. Ja jestem pod wrażeniem obiektu. Pierwszy żłobek, który został wybudowany, zaprojektowany i wybudowany w ciągu 37 lat, więc widać, jakie nasze żłobki i jak ta sfera infrastruktury jest już przestarzała. Jeżeli spojrzycie na stronę internetową miasta, to dowiecie się, jakie tutaj będą zajęcia i jakie wrażenia mogą uzyskać dzieci, bo ten żłobek może konkurować, a nawet bardzo przewyższyć jakość wszystkich żłobków w Koszalinie, łącznie z tymi prywatnymi.
18: Jakub Jantoszak,
19: Bartosz Domaszewicz.
18: Słuchajcie, no myślę, że dzisiaj już możemy powiedzieć, udało się. Myślę, że i pan prezydent, i pan dyrektor podkreślili, jak wymagający był to dla nas termin, bo 35 tygodni na zaprojektowanie oraz wybudowanie takiego obiektu to naprawdę bardzo, bardzo mało czasu. Myślę, że udało się to dzięki współpracy z Urzędem Miasta, z Wydziałem Inwestycji, ze wszystkimi inspektorami. Jest to chyba teraz najnowocześniejszy obiekt tego typu w naszym mieście. Także zapraszam też wszystkich rodziców, żeby tutaj swoje dzieciaki oddawali do placówki. Ja na pewno swojego synka też tutaj podrzucę.
20: Jako lokalni przedsiębiorcy i lokalne firmy bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie. Inwestycja ta wymagała to dobrej, bardzo dobrej organizacji na wielu poziomach. Cieszymy się, że mogliśmy wykorzystać nasze doświadczenie związane z technologią prefabrykowaną, aby móc stworzyć obiekt, który będzie służył przede wszystkim dzieciom, rodzinom oraz wszystkim mieszkańcom Koszalina.
15: Wartość całego zadania to ponad 9 milionów 100 tysięcy złotych, dofinansowanie 7100, także dołożyliśmy 2 miliony z naszych budżetowych pieniędzy do realizacji tego żłobka. Żłobek jest budowany na w sumie 100 dzieciaków, w 4 grupach po 25 osób. Będzie catering, w przyszłości zmodernizujemy kuchnię w pobliskim przedszkolu i pobliskie przedszkole będzie, można powiedzieć, żywiło dzieci w przedszkolu i w żłobku. Taki jest plan. Plac zabaw oczywiście też dobudujemy, wszystko w swoim czasie, tak jak wszystkie pozostałe nasze żłobki, które mają swoje place zabaw. Skorzystaliśmy z programu, który, jak to sama pani minister mówi, narodził się w Koszalinie. Także teraz też oczywiście będziemy z tych pieniędzy korzystać, aplikować i zbudujemy tutaj plac zabaw oczywiście również. Kadra też jest zatrudniona. Kadra pochodzi z tych dwóch wygaszanych żłobków. Także wszyscy pracownicy zostali zagospodarowani i też tutaj będą pracowali w tym żłobku.
0: Nowy miejski żłobek w Koszalinie to ponad 800 metrów kwadratowych nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni.
4: SK Koszalin.
0: Kierowcy w Kołobrzegu jeżdżą już przebudowaną ulicą Okopową. Wartość inwestycji, przypomnijmy, wyniosła ponad 8,5 miliona złotych, z czego połowa to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja nie była prosta, bo ulica jest intensywnie użytkowana. Między innymi mamy tam szkołę i przedszkole, centrum usług społecznych czy osiedla mieszkaniowe. Prace były prowadzone etapami, a teraz są tam nowe chodniki, nowa nawierzchnia jezdni, miejsca postojowe czy oświetlenie, mówi prezydent Kołobrzegu Anna Miczkowska.
21: W październiku ubiegłego roku przekazaliśmy plac budowy pod remont ulicy Okopowej i od samego początku wiedzieliśmy, że będzie to jedna z trudniejszych inwestycji, jeśli nie najtrudniejsza, którą przyszło nam realizować. To bardzo przemieszczana ulica, zarówno przez użytkowników aut, ale również rowerzystów i pieszych, bo przy tej ulicy znajduje się przedszkole, szkoła, centrum usług społecznych, gabinety lekarskie i od samego początku realizacji musieliśmy koncentrować się i na realizacji trudnej, bądź co bądź, bo bardzo gruntowny był to remont, ale również musieliśmy koncentrować się na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, rodziców, dzieci, osób, które tu wykonują swoją pracę i muszą dotrzeć do tych wskazanych przeze mnie punktów. Ta ulica zmieniła zupełnie swój wygląd, ale jest też ulicą bezpieczniejszą, a przecież o to chodzi, żeby ulice były nie tylko estetyczne, ale były przede wszystkim bezpieczne, a w naszym przypadku możemy powiedzieć to z całą odpowiedzialnością, że jest ona teraz bezpieczeństwa. Zmieniliśmy nawierzchnię jezdni, chodników, powstały miejsca postojowe, zostało tu zamontowane nowe oświetlenie, elementy małej architektury, to już jest. Ale przed nami jeszcze bardzo ważny moment i o tym opowie pani Monika Duś-Kopuś, ponieważ przygotowała koncepcję nasadzeń i będzie to takie dość innowacyjne propozycja. Składane były oferty na realizację właśnie terenów zielonych przy ulicy Okopowej, wpłynęły dwie oferty, ale na pewno ta ulica zmieni swoje również pod tym względem oblicze. Ona była również trudna, ta inwestycja. Trwała tu realizacja ważnej dla nas inwestycji. Budowaliśmy tu mieszkania dla osób, które tracą samodzielność. Koszt tej inwestycji to jest 8 600 000. Pozyskaliśmy dość duże dofinansowanie Rządowego Funduszu Dróg. 4 700 000 wpłynie do nas na konto. Tym samym te pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na kolejne inwestycje.
1: Ta ulica, tak jak powiedziała pani prezydent, jest bardzo długa. Mieści się na niej dużo funkcji. Projektowanie zieleni w tą ulicę było niemałym wyzwaniem, bo nie wszędzie mogliśmy drzewa czy też innego typu roślinność ulokować. Przygotowaliśmy projekt, przygotowaliśmy wizualizację. Nie na wszystkich odcinkach mogliśmy zaprojektować zieleń. Były pewne ograniczenia. Trzeba było znaleźć wspólny mianownik i pomysł na całość. Pomysłem tym było właśnie odbicie od zieleni, takiej typowej zieleni drzew i wejście w kolorystykę bardziej pastelową. Ta kolorystyka to są odcienie niebieskiego, to są odcienie różu i odcienie szaro-niebieskich innego rodzaju drzew. Zacznę od cedrów himalajskich, libańskich klauki, które pojawią się na odcinku przy szkole numer 7. Drugą istotną formą większą to będą drzewa flamingo, klony flamingo. To będą nieduże drzewa, ponieważ one się znajdą w pasach drogowych. Kolejną bardzo istotną rośliną w tej kompozycji jest perowskia. Cała ta ulica będzie spotęgowana kolorem na niebiesko.
0: Przypomnijmy, koszt przebudowy ulicy Okopowej w Kołobrzegu to ponad 8,5 miliona złotych. Połowę tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Materiał Agnieszki Górskiej.
4: SK Koszalin.
0: Koszalińskie Muzeum będzie współpracować z Ośrodkiem Pamięci i Przyszłość z Wrocławia w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa Regionalne Izby Pamięci. To ogólnopolski projekt, którego celem jest wspieranie Izb Pamięci. O szczegółach Joanna Chojecka, dyrektor Koszalińskiego Muzeum oraz Wojciech Kucharski, zastępca dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość.
19: Nasze muzeum rzeczywiście realnie buduje sieć wsparcia i wymiany wiedzy o ocalonych dziedzictwach Pomorza Zachodniego. Inauguracja projektu i inauguracja przystąpienia naszej instytucji do tego ważnego projektu realizowanego przez Ośrodek Przyszłość i Pamięć we Wrocławiu podkreśla właśnie rangę społecznego działania naszych mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa i również roli instytucji takich jak muzea w tym procesie zachowania pamięci. Wystawa 1945, koniec i początek, 80 lat polskiego Koszalina jest właśnie również o tym ocalonym dziedzictwie, o tej pamięci z różnych stron opowiada. Jest również wystawą o charakterze partycypacyjnym, co oznacza, że właśnie dzięki również Izbom Pamięci, tutaj działającym i pasjonatom, ludziom wrażliwym na historię, na dziedzictwo, ta wystawa mogła powstać. Też w tym momencie zapowiem, że wystawa, która miała mieć charakter czasowy w związku z ogromnym zainteresowaniem, zostaje zachowana jako wystawa stała i to jest taka nowość. Dlatego będziemy ją też przebudowywać i rozbudowywać, prezentować również materiały, które do nas trafiały zarówno przed powstaniem wystawy, jak i w trakcie wystawy, wywołane oprowadzaniami kuratorskimi, które dzielnie i wspaniale prowadził Krzysztof Jedynak. W trakcie tych spotkań właśnie też ta idea zachowania dziedzictwa była cały czas obecna. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę też w tym ważnym i wyjątkowym dniu to ogłosić. Dziękuję bardzo i oddaję głos panu dyrektorowi.
22: W Polsce jest ponad 1600 izb pamięci. Mówimy o dziedzictwie kulturowym, które jest całkowicie poza oglądem państwa. To dziedzictwo kulturowe trwa głównie dzięki pracy wolontariuszy i oddolnych środowisk, które zbierają, kolekcjonują i zabezpieczają to dziedzictwo kulturowe. Ponad 2 miliony obiektów. Projekt Ocalone Dziedzictwa to jest pewna próba odpowiedzi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wsparcie właśnie tych środowisk, które na poziomie lokalnym opiekują się dziedzictwem kulturowym. Tworzymy to, można powiedzieć, prowadząc działania w trzech obszarach. Po pierwsze, próbujemy stworzyć centralną ewidencję tych zbiorów. One w tej chwili są poza jakąkolwiek ewidencją. To oznacza, że nie mają formalno-prawnej ochrony. Pozwalamy tym izbom, pomagamy tym izbom profesjonalizować swoje działania, bo w bardzo wielu sytuacjach to są fantastyczne, oddolne projekty edukacyjne, popularyzujące lokalną historię, ale często przy bardzo niewielkim wsparciu mogą realizować swoją misję znacznie skuteczniej i lepiej. A po trzecie, tworzymy sieć I teraz, co jest niezwykle ważne, to jest tak naprawdę działalność całkowicie społeczna, oparta na pracy wolontariuszy, na pracy ludzi, którzy czują, że lokalna historia, dziedzictwo kulturowe lokalne jest podstawą dla ich lokalnej tożsamości. Dzięki sieci mamy wymianę doświadczeń, mamy ogląd tak naprawdę na dziedzictwo kulturowe w Polsce, które składa się z bardzo wielu narracji. Nie tworzymy jakiejś jednej centralistycznej opowieści, tylko chcemy zobaczyć wielogłos. Dzięki Muzeum w Koszalinie, dzięki takim instytucjom patronackim, dajemy wsparcie izbom właśnie na poziomie lokalnym, bo takie instytucje jak Muzeum w Koszalinie, w każdym województwie szukamy właśnie jakiegoś lokalnego podmiotu, który doskonale rozumie lokalne potrzeby, zna lokalną historię i ma też zaufanie lokalnych środowisk, bo my od tych izb tak naprawdę nic nie chcemy. My chcemy izbom coś dać. Chcemy zobaczyć, jakie izby mają potrzeby. Chcemy pomóc te potrzeby zaspokoić. To nie jest idea taka, że gdzieś na górze wymyślono program, tylko ten program powstał całkowicie oddolnie. Zaczęło się od dwóch izb, które prowadziły swoje wystawy i oni zobaczyli, że może można opowiadać swoją historię trochę inaczej. Może można budować wystawy bardziej profesjonalnie. Z tymi dwoma izbami zbudowaliśmy program ewidencji. Oni zobaczyli, że to ma wartość, bo naraz sami zobaczyli, jakie mają realnie zbiory. Dostrzegamy to, że bardzo często to są jedyne egzemplarze związane z lokalnym dziedzictwem, które gdzieś są dzięki wolontariuszom zabezpieczone. Program na Pomorzu Zachodnim do tej pory bardzo dzielnie w tym programie wspierał nas Centrum Dialogu Przełomy, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Teraz dalej w tym projekcie gdzieś będzie, ale przechodzi na drugi plan, natomiast rolę takiej instytucji patronackiej zgodziło się przejąć Muzeum w Koszalinie, za co bardzo dziękujemy. Na terenie Pomorza Zachodniego mamy zidentyfikowanych ponad 80 izb, więc to jest duże wyzwanie, żeby z każdą z tych izb być w relacjach, żeby zdiagnozować potrzeby. Nie każda izba ma potrzebę budowy nowoczesnej ekspozycji, tworzenia z jakiegoś spójnego programu edukacyjnego, ale każda izba ma potrzebę ewidencji swoich zbiorów. Każda izba ma potrzebę zabezpieczenia swoich zbiorów, spowodować, żeby to, co wykonali wolontariusze w ostatnich 10, 20 i 50 latach przetrwało. I to jest, można powiedzieć, główny cel tego programu.
3: Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego Muzeum w Koszalinie. Na pierwszy etap, który tutaj mamy przygotowany, składa się 13 wizyt kontrolnych, wizyt studyjnych od Stołczyna pod Szczecinem aż po Polanów, więc tych izb jest 9. Dodatkowo właśnie dojdą jeszcze kontakty z innymi i próba rozwoju tej sieci, która myślę, że będzie jak najlepszą korzyścią dla rozwoju całego projektu, ale też i z korzyścią tutaj dla wiedzy właśnie o tym, czym izby dysponują, jakimi zbiorami oraz oczywiście jak możemy pomóc jako instytucja patronacka nad tym projektem.
5: Dawid Buczkiewicz, Izba Pamięci w Szczecińsku-Zdroju. My uczestniczymy w programie Ocalone Dziedzictwa od paru lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy brać udział, ponieważ otrzymaliśmy taką realną pomoc w postaci szkoleń, tego, że członkowie naszego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Szczecińskiej, które zajmuje się Izbą Pamięci, otrzymało nowe umiejętności a propos chociażby tego, że digitalizujemy nasze zbiory, że opracowujemy, opisujemy je w sposób lepszy, a także w sposób, w którym możemy prezentować właśnie tą historię naszego miasteczka, naszego regionu, też promować, bo Ocalone Dziedzictwa ma projekty, które pomagają nam w tym, żeby dotrzeć do większej liczby mieszkańców naszego regionu i jesteśmy też wdzięczni za to, że możemy w tym projekcie brać udział, że taką pomoc realną ten projekt daje właśnie takim instytucjom, które dotychczas były trochę zapomniane, które były właśnie prowadzone przez społeczników, a dzisiaj one działają lepiej, prężniej, no i ujrzały światło dzienne.
0: Dzięki projektowi Ocalone Dziedzictwa zostaną zabezpieczone regionalne dziedzictwa kulturowe w formie materialnej i niematerialnej, ale też rozwijana będzie sieć współpracy instytucji kultury. Materiał Agnieszki Górskiej. Koszalin otrzyma ponad 35 milionów złotych dofinansowania na rozbudowę ścieżek rowerowych. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na blisko 42 miliony. Wybudowanych zostanie 6 odcinków tras, co da łącznie 9 kilometrów nowych ścieżek, mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
6: Trwało to nieco, dlatego że musieliśmy zmienić strategię. Ona wymagała opiniowania i zatwierdzania, również decyzji środowiskowych, ale już jesteśmy gotowi. Miejsce, w którym się znajdujemy, też nie jest przypadkowe, dlatego że tutaj kończy się ta ścieżka rowerowa, która prowadzi z Koszalina przez może starej części Koszalina do Jamna, to oczywiście też jest częścią Koszalina. Ten odcinek jest bardzo niebezpieczny dzisiaj bez tej właśnie ścieżki rowerowej. Mamy prawie gotowy projekt na budowę tej ścieżki rowerowej. To jest w ogóle projekt nieco szerszy, bo
15: projekt zarówno ścieżki, jak i drogi, z którego wyjmiemy, może powiedzieć, ten element rowerowy i zrealizujemy go w pierwszej kolejności. Ale ta ścieżka rowerowa to nie tylko do Jamna, również te umowy przewidują budowę ścieżki rowerowej do samego Łabusza, a także kontynuację ścieżki rowerowej, która biegnie wzdłuż rzeki Dzierzęcinki i ona również będzie, tak można powiedzieć, zakręcała do Jamna. Cały czas liczymy na kontynuację realizacji ścieżki rowerowej po wale przeciwpowodziowym do jeziora Jamno, połączenia z naszym statkiem Julkiem i do Mielna, którym to już tym zadaniem zajmuje się marszałek Kowalik i liczymy, że te prace po prostu nieco przyspieszą i nabiorą takiego, może powiedzieć, bardzo charakteru i tempa. Też jeszcze oprócz tego, co wymieniłem, jeszcze ten system ścieżek rowerowych dopełni ścieżka, która biegnie w kierunku Lubiatowa i jedna w centrum miasta wzdłuż ulicy Monte Cassino.
7: Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Pomorza Zachodniego wiedzą, że jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, o to, żeby były bezpieczne, żeby były przyjazne, to jest to jeden z moich kluczowych priorytetów w ostatnich latach i ja bardzo się cieszę, że pan prezydent Tomasz Sobieraj, z którym wiele lat właśnie na budowie tych ścieżek rowerowych wspólnie spędziliśmy, tak pięknie dzisiaj kontynuuje nasze dzieło właśnie na terenie miasta Koszalin. Dzięki tej finalizacji tych kilku odcinków Koszalin będzie najbardziej spójnym pod względem rozwiązań komunikacyjnym dla rowerzystów miastem w naszym regionie i tego mogę tylko i wyłącznie pogratulować. Ja bardzo się cieszę, że ten system ścieżek wewnątrz miejskich, który tworzy Koszalin, tak świetnie współpracuje z tymi szlakami rowerowymi, które my budujemy na Pomorzu Zachodnim w układzie północ, południe, wschód, zachód. Dzięki tej ścieżce, o której mówił pan prezydent, będziemy mieli udrożniony wyjazd z miasta w kierunku północnym. Będziemy oczywiście robili wszystko, żeby połączyć, spiąć te ścieżki wraz z ścieżką po wale przeciwpowodziowym, o czym mówił pan prezydent. Bardzo się cieszę, że będzie można również bezpiecznie z Koszalina wyjechać na to, co w chwili obecnej rozwijamy, a więc szlak zamków i pałaców, tak go nazwaliśmy, a więc szlak, który ma połączyć docelowo Koszalin z Polanowem. To będzie na pewno wielka atrakcja turystyczna. To, na co chcemy stawiać właśnie budując ten zwarty ekosystem rowerowy na Pomorzu Zachodnim, to po pierwsze poprawa bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, po drugie inwestycja w ich aktywizację, a więc w zdrowie tak naprawdę naszych mieszkańców, no i wreszcie po trzecie, last but not least, nie najmniej istotne, to jest budowanie atrakcyjności turystycznej i nawet tutaj jadąc widziałem kilku przynajmniej rowerzystów, nie na szczęście na autostradzie, ale bocznymi drogami jadącymi tak zwanych sakwiarzy, którzy z sakwami przemierzają Pomorze Zachodnie, dlatego że jest u nas nie tylko pięknie, ale właśnie jest bezpiecznie i mamy najbardziej rozbudowany system ścieżek rowerowych w Polsce.
8: Pomorze Zachodnie to jest rowerowa stolica Polski i niezwykle dumnie patrzymy na to, kiedy przyjeżdżają do nas mieszkańcy z całej Polski właśnie z bagażnikami, na których mają rowery i to właśnie na Pomorzu Zachodnim spędzają miło czas, atrakcyjnie spędzając ten czas, ponieważ korzystają z naszej bazy ścieżek rowerowych. Ja tylko przypomnę, że w pierwszym etapie zostało wybudowanych i oznakowanych blisko 1100 km tras rowerowych. W drugim etapie, który rozpoczęliśmy w roku 2025, ten etap zakłada budowę kolejnych 400 km tras rowerowych właśnie na Pomorzu Zachodnim. Bardzo się cieszę, że właśnie miasto Koszalin, bliskie memu sercu, że akurat wpisuje się w tą bazę, w tą tendencję budowania tras rowerowych właśnie w mieście Koszalin, ale także na Pomorzu Zachodnim. To jest, szanowni państwo, 6 odcinków, które zostaną wybudowane na łącznie 9 km nowych ścieżek rowerowych w samym mieście Koszalin. Tak jak prezydent wspomniał, to jest ulica Monte Cassino, gdzie zostanie nieformalnie dopięty taki ring rowerowy Koszalina, jeśli chodzi o centrum miasta. To jest oczywiście ulica Lubiatowska, ale także od tego miejsca, w którym się znajdujemy, do przystani Jamno. Ścieżka rowerowa, czyli od przystani Jamno po wale przeciwpowodziowym aż do Mielna. Prace nad tą ścieżką rowerową trwają już od poprzedniej kadencji, natomiast z tego miejsca jestem w stanie zadeklarować, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, mamy wiele spotkań, tak żeby unormować przede wszystkim kwestie właścicielskie tych działek i jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby ogłosić w niedługim czasie przetarg na projektowanie, na dokumentację tej ścieżki. Właśnie po wybudowaniu tego pierwszego etapu, czyli 1100 km trasy rowerowych, do naszego regionu coraz więcej turystów właśnie przyjeżdża i korzystają z tych ścieżek, bo w roku 2024 z naszych tras rowerowych skorzystało 1,5 miliona rowerzystów. Rok później to już było 200 tysięcy więcej, czyli ponad 1 700 000 rowerów przejechało po naszych malowniczych trasach rowerowych.
0: Mówił wicemarszałek województwa Jakub Kowalik. Inwestycje przewidują budowę, rozbudowę lub oznakowanie odcinków tras dla cyklistów wzdłuż alei Monte Cassino od skrzyżowania z Kutrzeby do skrzyżowania z Fałata, od Fałata do skrzyżowania z Partyzantów, wzdłuż Lubiatowskiej, Jamnańskiej, Północnej i Starowiejskiej oraz od węzła drogi ekspresowej do skrzyżowania z ulicą Północną. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2029 roku.
9: SK.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.